0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. 65-letnia Polka okazała się jedyną ofiarą śmiertelną sobotniego zamachu w Berlinie. Napastnik wjechał w tłum furgonetką, a następnie zaatakował ludzi maczetą podczas Parady Równości. Informacji o tożsamości ofiary podczas otwarcia wystawy o Powstaniu Warszawskim w berlińskim ratuszu przekazał burmistrz Berlina Kai Wegner. Potwierdza to rzecznik Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
1: Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami oraz władzami niemieckimi i zapewni rodzinie niezbędne wsparcie w ramach swojej kompetencji.
0: Według informacji niemieckich mediów w ataku ranna została też córka kobiety. Obrażeń doznało w sumie 29 osób. Zamachowiec, 21-letni Abdul B., zginął podczas policyjnej obławy. Był sympatykiem państwa islamskiego. Tymczasem Hamburg zapowiada, że wzmocni obronę podczas ich Marszu Równości, który ma się odbyć 1 sierpnia. Władze miasta spodziewają się aż 250 tysięcy uczestników. Walka o posłów wciąż trwa. Zaczęło się polityczne wyciąganie brudów. We wtorek władze Prawa i Sprawiedliwości mają oficjalnie zatwierdzić wyrzucenie z partii Mateusza Morawieckiego i grupę jego stronników, czyli około 40 posłów. Wśród nich nie będzie posła Grzegorza Lorka, który opuszcza stowarzyszenie byłego premiera i zostaje w Prawie i Sprawiedliwości. Tymczasem czołowi politycy PiS-u wspominają Morawieckiemu m.in. współpracę z Donaldem Tuskiem, czy to, że był przeciwnikiem zakupu samolotów F-35 i programu 500+. Konflikt odbija się w sondażach. Badanie Polster dla Superekspresu pokazuje, że ewentualne ugrupowanie byłego premiera może liczyć na niecałe 5% głosów. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
2: Według sondażu największe straty po ewentualnym powstaniu partii Morawieckiego poniosłoby PiS, którego poparcie spadłoby o kilka punktów procentowych, z czego wyraźnie cieszy się chyba premier Donald Tusk.
3: Ja nie będę płakał po PiSie. Dowiedziałem się od niektórych, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim. To tego się naprawdę nie spodziewałem.
2: Politolog Mateusz Zaremba wskazuje z kolei, że nowy klub parlamentarny mógłby liczyć 40 posłów, więc teoretycznie mógłby się domagać nawet stanowiska wicemarszałka Sejmu.
4: Zmieniają gradację klubów, bo wychodzi na pierwszą pozycję koalicja, na drugim jest PiS i na trzecim są oni.
2: Po rozłamie klub PiS będzie liczył 149 posłów.
0: Prawo i Sprawiedliwość, dodajmy, ogłosiło, że kandydatem tej partii na wicemarszałka Sejmu będzie Marcin Ociepa. Ten fotel jest wolny od 2023 roku. Prawo i Sprawiedliwość zamierza w końcu obsadzić to stanowisko swoim politykiem. Ostateczną decyzję podejmie szef amerykańskiej dyplomacji. Polskie władze kierują za ocean wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Dokumenty pocztą trafią do polskiej ambasady w Waszyngtonie, skąd zostaną przekazane na biurko sekretarza stanu Marco Rubio. Następnie będzie analizował je Departament Sprawiedliwości USA, tłumaczy Anna Damiak z prokuratury krajowej.
5: A kiedy ta analiza przebiegnie pozytywnie dla polskiej prokuratury, wówczas wniosek ten zostanie przekazany do sądu federalnego. Jeżeli decyzja sądu będzie pozytywna, to ona zostanie przekazana do sekretarza stanu, który podejmuje decyzję o ekstradycji.
0: Jak dodaje prokurator Adamiak, szykuje się długa procedura.
5: Doświadczenie polskiej prokuratury w relacjach ze stroną amerykańską w zakresie ekstradycji jest taki, że oczywiście zależy to od charakteru sprawy, stopnia jej zawiłości, a więc możemy tu mówić od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.
0: Zbigniew Ziobro wyjechał do USA z Węgier, gdzie przed zmianą władzy był chroniony politycznym azylem. Śledczy chcą, by były minister odpowiedział m.in. za wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wielkopolscy strażacy wyruszają do Hiszpanii, by pomagać w walce z pożarami lasów. Do misji dołączy 18 ratowników z tego województwa. O szczegółach nasz reporter Paweł Adamczewski.
6: Moduł GFFF liczy 105 strażaków z całej Polski i specjalizuje się w gaszeniu pożarów terenów leśnych bez użycia ciężkiego sprzętu.
7: Przy wykorzystaniu podręcznego takiego sprzętu, który niosą ze sobą na plecakach, przy tym bagażu w cudzysłowie ratowniczym właśnie dotrzeć w trudno dostępne miejsca, by tam poradzić sobie, przygotować ziemię czy to miejsce, w którym są na front pożaru, tak by ograniczyć po prostu jego rozwój.
6: Powiedział mi rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej Martin Halasz. Wyjazd był planowany od wiosny w ramach tak zwanego prepozycjonowania, czyli przeniesienia służb do regionów zagrożonych pożarami. Strażacy przez miesiąc będą stacjonować w Hiszpanii i stamtąd będą kierowani do akcji gaśniczych.
0: Wylot strażaków zaplanowano na czwartek. A teraz tragiczny finał pokazów kaskaderskich w Radzeniu Podlaskim. 61-latek zmarł po tym, gdy przejechał po nim samochód kierowany przez 73-latka. Mężczyzna miał wykonać ewolucję polegającą na jeździe autem na dwóch kołach nad innym uczestnikiem pokazu. Stracił jednak panowanie nad samochodem, w wyniku czego samochód przygniótł i przejechał po 61-latku. Lekarzom nie udało się uratować jego życia. Ruszyło śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
8: W toku śledztwa będziemy zmierzali do ustalenia, czy przeprowadzony pokaz kaskaderski odbywał się zgodnie z regułami tej sztuki, a jeżeli nie, to jakie reguły, te ostrożności zostały naruszone i czy ktoś ponosi za to odpowiedzialność. Na chwilę obecną nie przedstawiono nikomu zarzutów.
0: Obaj mężczyźni to obywatele Czech. Od wielu lat zawodowo zajmowali się tego rodzaju pokazami. Kierowca samochodu został zatrzymany. Rusza kolejny etap śledztwa w sprawie Michała S., podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. Powołani zostaną biegli z zakresu psychiatrii, psychologii i seksuologii. Obserwacja może potrwać do 8 tygodni, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
9: Biegli będą opiniować, czy podejrzany w chwili czynu był poczytalny. Z doświadczenia zawodowego wynika, że jeszcze nigdy w sprawie o zabójstwo nie poprzestano na jednym jednorazowym badaniu sądowo-psychiatrycznym. Z reguły biegli wnioskują o obserwację sądowo-psychiatryczną. Takie są na najbliższy czas prognozy w tej sprawie. Innych czynności tej konkretnej sprawie nie przewidujemy.
0: Śledczy sprawdzą też, czy zatrzymany może mieć związek z innymi zbrodniami.
9: Materiał dowodowy jest zebrany, jest kompletny, natomiast z całą pewnością policja będzie weryfikować, czy podejrzany nie przechodził w materiałach dotyczących innych niewykrytych spraw.
0: Michał S. był poszukiwany przez niemal 15 lat. Zatrzymano go dzięki badaniom profilu DNA. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa 13-latki. Rząd pod koniec wakacji może wrócić do regulowania cen paliw. O takim rozwiązaniu mówi premier Donald Tusk. Powodem jest drastyczny wzrost cen na stacjach. A eksperci nie mają dobrych informacji. Ich zdaniem będzie coraz drożej. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Powrót regulowanych przez rząd cen na stacjach zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie i przebiegu amerykańsko-irańskiej wojny.
3: Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny.
2: Przekazał premier Donald Tusk, a analitycy alarmują, że 8 zł za litr popularnej 95 możliwy jest już niedługo.
10: Im wcześniej zatankujemy, tym mamy większą szansę, że unikniemy kolejnej podwyżki, która się naprawdę wydaje nie do uniknięcia.
2: Mówi Urszula Cieślak z biura Reflex. Już teraz na niektórych stacjach za litr benzyny płacimy ponad 7,50. Cena diesla dochodzi już do 8 zł.
0: To był Michał Urawa, dziękuję. Tymczasem nasza reporterka Emanuela Kwaśniak pytała kierowców, jak obecne ceny paliw wpływają na ich codzienne podróże.
11: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
12: Oczywiście, że wpływa.
13: Czy mniej pan teraz podróżuje po tych podwyżkach?
12: Tak, dużo mniej.
14: Podróżuję cały czas tak jak do tej pory, także ceny są jakie są, ale trzeba dokładać więcej.
13: A jakie optymalne ceny takie dla pana powinny być za paliwa?
14: Myślę, że górna granica 6 zł to już jest wystarczająca.
15: Jeżeli chodzi o ceny paliwa, to moim zdaniem powinny w okresie wakacji stanieć, bo jakby nie było, nie?
0: A przypomnijmy, wzrost cen to też efekt wycofania pakietu ceny paliwa niżej. Premier Donald Tusk przyznał, że jeżeli wysokie ceny utrzymają się dłużej, to rząd będzie rozważać działania osłonowe dla kierowców. Niewykluczone też, że pakiet CPN jeszcze wróci. No i kolejny cios dla kierowców. Tym razem chodzi o utrudnienia. Ruszył remont nawierzchni na S12 na Lubelszczyźnie. Chodzi o odcinek Lublin-Piaski. O szczegółach nasz reporter Jacek Werner.
16: To jedna z najbardziej obciążonych tras na wschód od Lublina. Na wspólnym odcinku S12 i 17 dziennie przejeżdża nawet 35 tysięcy pojazdów. Prace rozpoczną się na wysokości Wierzchowisk, gdzie pojawia się już nowe oznakowanie. Jezdnia w kierunku Chełma i Zamościa będzie zwężona do jednego pasa. Będzie też ograniczenie prędkości do 80. Prace obejmą 3-kilometrowy fragment jezdni, a w następnych etapach przeniosą się na dalsze części.
0: A prace na całym 15-kilometrowym odcinku mają potrwać do końca roku. Za to w Głuchołazach skończył się remont mostu zniszczonego w czasie ostatniej powodzi. Przeprawa przywraca ciągłość drogi krajowej nr 40 i ponownie łączy dwie części miasta. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreśla, że przy projektowaniu mostu wyciągnięto wnioski z powodzi.
17: To ma być most odporny na ekstremalne kataklizmy. To ma być most odporny na największą nawet powódź. Mam nadzieję, że ona się tutaj nie przytrafi.
0: W Głuchołazach nadal widać ślady wtedy ubiegłorocznej powodzi. Premier Donald Tusk zapowiedział, że do miasta wciąż będzie płynąć wsparcie. Rząd przeznaczył na odbudowę i pomoc dla mieszkańców ponad 360 milionów złotych.
3: To jest ponad 360 milionów złotych tylko w tym mieście. Zarówno na pomoc doraźną dla mieszkańców, tak pieniądze do ręki wtedy, kiedy były najbardziej potrzebne, jak i budowa mostu 20 milionów, odbudowa żłobka, szkoły, pływalni miejskiej.
0: Nowy most w Głuchołazach zastąpi przeprawę zniszczoną podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. Idą nowe regulacje dotyczące sztucznej inteligencji. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało ustawę wdrażającą europejski AI Act. Przepisy mają wspierać przedsiębiorców we wdrażaniu systemów sztucznej inteligencji, ale wprowadzają też zasady i ograniczenia dotyczące wykorzystania tej technologii. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Pułowacki.
18: Dzięki wprowadzeniu piaskownic regulacyjnych firmy będą mogły bez ryzyka wdrożyć technologię AI.
19: Przedsiębiorca będzie mógł sprawdzić, czy ten system sztucznej inteligencji działa zgodnie z przepisami.
18: Mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Nowe regulacje wprowadzają także obowiązek oznaczania treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję oraz zakaz najbardziej ryzykownych zastosowań. To m.in. manipulacja podprogowa czy scoring społeczny.
20: Nikt nie będzie mógł skanować twojego poruszania się po mieście po to, żeby w czasie rzeczywistym można było ci podsyłać na przykład informacje, reklamy.
18: Informuje Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji. Nadzór nad systemami sztucznej inteligencji sprawować będzie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która rozpocznie działalność jeszcze w tym roku.
0: Relacjonował Krzysztof Pułowacki. Dziękuję. A na koniec najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej. 55-metrowy monument z tarasem widokowym jest już prawie gotowy. Figura, która powstaje w Konotopiu na Kujawach, to prywatna inicjatywa milionera Romana Karkosika i jego żony. Na razie pomnik można oglądać z daleka, ale już przyciąga wielu turystów.
21: Zajechałam tutaj i naprawdę robi wrażenie.
22: To może być nowa atrakcja turystyczna.
21: Jeszcze jest czas, można powiedzieć, taki wykańczający. Już jest tylu odwiedzających. Myślę, że może to być dobre miejsce.
23: Robi wrażenie ta wielkość.
24: Chyba lepiej byłoby na coś innego. Właśnie mówiliśmy przed chwilą, że może z tego byłby fajny szpital.
23: Ale to są jego pieniądze. Pewno cała okolica z tego skorzysta. Tu się rozwiną zaraz jakieś hotele, restauracje.
0: Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski. Prace mają zakończyć się przed 15 sierpnia, kiedy zaplanowano oficjalne otwarcie pomnika. To rekordowy gigant na miarę europejską, a najwyższy posąg Maryi na świecie znajduje się na Filipinach i ma 98 metrów wysokości.

0: Między nami dzieciakami.
1: Czy tęsknicie za przedszkolem?
2: Tak.
1: Dlaczego tęsknicie za przedszkolem?
2: No bo jest fajne. No bo takie fajne. Tutaj są takie fajne zabawki, które my lubimy.
1: I jeszcze coś? Czy tylko zabawki?
2: Jeszcze tutaj my mamy tutaj takie fajne kredki, gdzie rysujemy.
3: I można się bawić z przyjaciółmi, a ja nie mieszkam w Otwocku, więc...
1: Czyli tylko w przedszkolu masz taką okazję, żeby pobawić się z przyjaciółmi?
3: Aha, ja lubię przedszkolu dlatego, że tu są fajne ciocie i fajne kredki, co można rysować.
2: Ja lubię przedszkolę, bo wtedy mnie interesują mnie książki do oglądania.
1: A wy tęsknicie za przedszkolem, czy nie tęsknicie?
4: Ja trochę.
5: Ja też trochę.
1: I za czym tęsknicie?
5: Za klockami takimi, że można robić mecze z tych klocków.
1: Czym przyjeżdżacie do przedszkola?
6: Samochodem i rowerem.
1: I z kimś przyjeżdżasz, czy sam?
6: Z mamą.
7: I z Kasią.
1: A kim jest Kasia?
7: No, moją siostrą.
1: I też tu do przedszkola przyjeżdża?
7: Tak.
5: Autem i na piechotę.
1: A daleko masz?
5: Nie.
8: Ja autem i czasami na piechotę.
1: I też blisko masz?
8: Tak, bo mieszkam tam w tej okolicy, gdzie jemy.
9: Samochodem.
1: I kto cię przywozi do przedszkola?
9: Mama albo siostra.
10: Samochodem, bo mamy daleko, bardzo daleko.
1: I kto cię przywozi?
9: Mama.
10: Autem.
1: Czyli praktycznie wszyscy tu chyba przyjeżdżacie autem. A kto cię przywozi?
10: Mama.
11: Albo dziadek. Albo dziadek z wujkiem.
9: Samochodem.
1: I kto cię przywozi?
9: Mama.
2: Ja jeżdżę zawsze samochodem. Czasem mama w swoim aucie, a czasem tata w swoim aucie.
9: A ja przyjeżdżam też aucie.
1: I kto cię przywozi?
9: Mama albo tata, albo razem.
3: Jedzę samochodem, ale mama powiedziała, że kiedyś mogę przyjechać rowerem, jak będę stał sam.
1: No, to nie będziesz się bała jechać sama rowerem?
3: Nie, jak już się nauczę jeździć sama, bez dodatkowych kółek i bez kika, to byśmy pojechali.
1: Czyli z mamą byś przyjechała?
3: Tak. Albo z tatą.
6: Rowerem.
1: I przyjeżdżasz sam? Czy ktoś cię z kimś przyjeżdżasz?
6: Sami z mamą, czy sami sam?
8: Autem.
1: I też rodzice cię przywożą?
8: Tata. Ale jak tata jest na tym, w delegacji, co mama.
12: Samochodem i rowerem.
1: I przyjeżdżasz sama z kimś, jak przyjeżdżasz rowerem?
12: Sama.
1: A daleko masz, czy blisko?
12: Blisko.
1: Czyli też jesteś ze sąsiadami?
6: Tak, no nie bardzo.
1: Nie bardzo? No to jesteście, czy nie jesteście?
6: Nie.
12: Nie.
1: Ale obydwoje macie blisko do przedszkola.
6: Tak, blisko.
1: To może w takim razie czym byście chcieli przyjeżdżać do przedszkola?
2: Ja to autem.
1: To nadal byś, jakbyś mogła wybrać każdy możliwy środek transportu.
2: Ja bym najbardziej chciałbym jeździć do przedszkola karocą.
1: A czemu karocą?
2: No bo karoca jest ładna i z takimi koniami, które wożą. Ja bym mogła nazwać te dwa białe konie tęcza i gwiazdka.
3: Jak wszystkimi transportami, które są na świecie.
1: No ale jeden, jakbyś musiała wybrać jeden taki ulubiony.
3: Jednorożec.
1: I jak byś nazwała tego jednorożca?
3: Karmela.
1: I jakiego byłby koloru?
3: Tęczowy.
9: Ja bym chciała jeździć na koniu do przedszkola.
1: I umiesz jeździć na koniu?
9: Tak.
1: Od jak dawna jeździsz na koniu?
9: Nie wiem, ale jeździłam kiedyś
3: wyścigową.
1: A jakiego koloru?
3: Turkusowego.
1: Czy jak zdasz prawo jazdy, to będziesz do przedszkola przyjeżdżać wyścigową?
3: Nie wiem.
1: Czy ktoś cię będzie przywozić?
3: Nie wiem. Na koniu.
1: A umiesz jeździć na koniu?
3: Tak.
1: I też uczyłaś się, czy kilka razy jeździłaś po prostu?
3: Kilka razy.
6: A bym chciała jeździć na koniu do przedszkola.
1: Czyli też na koniu. A umiesz jeździć na koniu, czy byś musiała się nauczyć?
6: Umiem jeździć.
1: A od dawna jeździsz na koniu?
6: Nie wiem.
1: I jak byś nazwała tego konia?
3: Gwiazdka.
1: Czyli będzie trzeba zrobić stajnię przed przedszkolem, bo tutaj tyle koni będzie.
9: Ja mam w domu stajnię, ale nie mam koni.
1: No to chyba musisz kupić konie, żeby nie stała pusta. Myślisz, że rodzice się zgodzą na konie?
3: Tak.
1: Na czym byś chciała przyjeżdżać?
2: Na koroce i na jednorożec i na simmerszein.
1: Wow, to bardzo dużo środków transportu.
2: Tak.
1: A jakbyś wymyślała jakieś imiona dla tych koni i dla jednorożca?
4: Tentorożec.
13: Elektryczną hulajnogą.
1: A masz taką hulajnogę?
13: Tak.
1: Czyli umiesz na niej jeździć?
13: Tak.
1: To czemu nią nie przyjeżdżasz, skoro masz taką hulajnogę?
13: Przyjeżdżam czasami
4: rowerem.
1: A sama czy z kimś?
13: Z tatą.
1: Czyli masz rower i umiesz jeździć na rowerze?
13: Mhm.
1: To w takim razie trzeba namówić tatę i może uda się kiedyś wjechać na rowerze, co?
13: No, tylko że mam daleko do przedszkola.
1: No to to może być problem w takim razie, faktycznie przyjechać do przedszkola. To ja nie wiem, czy z Warszawy dałabyś radę przyjechać.
14: W jakiej Warszawie?
15: W Warszawie prawie. Kilka kilometrów będzie w Warszawie.
16: Na koniu.
1: Czyli też na koniu. A umiesz jeździć na koniu?
16: Nie.
1: Czyli byś musiała się najpierw nauczyć?
16: Ja bym chciała, nawet jeździć by na jednorożcu, na karocie i na koniu. Koniu takim błyszczącym.
1: Błyszczącym?
16: No, nazwałam bym go brokatek, a tego jednorożca to bym nazwała bym go perła.
17: Sankami ze psami.
1: Ale to chyba w zimę, co? Sankami. A potem?
17: Samochod.
18: A ja zimą sanki i przewoziłyby mnie lwy.
1: A ty nie bałabyś się, jak takie lwy by cię przywoziły do przedszkola?
18: Ehe, tylko te złe zwierzęcia by mnie w zimę przewoziły na zmianę.
1: Aha, i by cię broniły?
18: Tak.
1: Czyli to byłyby takie oswojone lwy?
18: Tak.
1: I gdzie byś ty je w tym domu przechowywała?
18: W garażu.
1: A nie będzie im za zimno w garażu?
18: Nie. Yeah.
1: A czym ty byś je karmiła w ogóle?
18: Mlekiem?
1: Mlekiem?
18: Tutaj wybrać mięso, jak coś Zosia.
19: Dobra, to mięso i mleko. Daję im mięso i mleko. Zalewam mleko, a do mleka mięso
20: i wodę.
19: I wodę i wtedy będą i wtedy jajka i będę dawać.
21: I kurczakiem, Zosia.
22: Kurczaki, to będzie taka mieszanka i się spodoba.
1: A w takim razie co byś latem z nimi robiła, skoro mówisz, że w zimę one by cię przewoziły do przedszkola?
18: W lato to by mnie przewoziły hipopotamy.
1: Nie muszą być w wodzie?
18: Albo nie hipopotamy, tylko żyrafy.
1: O, tym bardziej będziesz miała trudno je schować gdzieś w tym domu.
18: No to będą na ulicy.
23: Ja je bym chciała, no bo ja nie mam konia, więc muszę sobie kupić, ale bym bardzo chciał przyjeżdżać na koniu, ale nie mam gdzie przechowywać w domu go, chyba że w garażu, ale w garażu tylko mieści się samochód, a to na boku są tylko takie części taty, więc nie mam gdzie ich przechowywać, ale jakoś się zmieszczą.
18: A więc ja bym chciała, bym jeździć lampartami i bym mogła jeździć gepardami i lampartami.
0: Między nami dzieciakami.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. 65-letnia Polka okazała się jedyną ofiarą śmiertelną sobotniego zamachu w Berlinie. Napastnik wjechał w tłum furgonetką, a następnie zaatakował ludzi maczetą podczas Parady Równości. Informacje o tożsamości ofiary podczas otwarcia wystawy o Powstaniu Warszawskim w berlińskim ratuszu przekazał burmistrz Berlina Kai Wegner. Potwierdza to rzecznik Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
1: Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami oraz władzami niemieckimi i zapewni rodzinie niezbędne wsparcie w ramach swojej kompetencji.
0: Według informacji niemieckich mediów w ataku ranna została też córka kobiety. Obrażeń doznało w sumie 29 osób. Zamachowiec, 21-letni Abdul B., zginął podczas policyjnej obławy. Był sympatykiem Państwa Islamskiego. Tymczasem Hamburg zapowiada, że wzmocni obronę podczas ich Marszu Równości, który ma się odbyć 1 sierpnia. Władze miasta spodziewają się aż 250 tysięcy uczestników. Walka o posłów wciąż trwa. Zaczęło się polityczne wyciąganie brudów. We wtorek władze Prawa i Sprawiedliwości mają oficjalnie zatwierdzić wyrzucenie z partii Mateusza Morawieckiego i grupę jego stronników, czyli około 40 posłów. Wśród nich nie będzie posła Grzegorza Lorka, który opuszcza stowarzyszenie byłego premiera i zostaje w Prawie i Sprawiedliwości. Tymczasem czołowi politycy PiS-u wspominają Morawieckiemu m.in. współpracę z Donaldem Tuskiem, czy to, że był przeciwnikiem zakupu samolotów F-35 i programu 500+. Konflikt odbija się w sondażach. Badanie Polster dla Superekspresu pokazuje, że ewentualne ugrupowanie byłego premiera może liczyć na niecałe 5% głosów. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
2: Według sondażu największe straty po ewentualnym powstaniu partii Morawieckiego poniosłoby PiS, którego poparcie spadłoby o kilka punktów procentowych, z czego wyraźnie cieszy się chyba premier Donald Tusk.
3: Ja nie będę płakał po PiSie. Dowiedziałem się od niektórych, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim. To tego się naprawdę nie spodziewałem.
2: Politolog Mateusz Zaręba wskazuje z kolei, że nowy klub parlamentarny mógłby liczyć 40 posłów, więc teoretycznie mógłby się domagać nawet stanowiska wicemarszałka Sejmu.
4: Zmieniają gradację klubów, bo wychodzi na pierwszą pozycję koalicja, na drugim jest PiS i na trzecim są oni.
2: Po rozłamie klub PiS będzie liczył 149 posłów.
0: Prawo i Sprawiedliwość, dodajmy, ogłosiło, że kandydatem tej partii na wicemarszałka Sejmu będzie Marcin Ociepa. Ten fotel jest wolny od 2023 roku. Prawo i Sprawiedliwość zamierza w końcu obsadzić to stanowisko swoim politykiem. Ostateczną decyzję podejmie szef amerykańskiej dyplomacji. Polskie władze kierują za ocean wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Dokumenty pocztą trafią do polskiej ambasady w Waszyngtonie, skąd zostaną przekazane na biurko sekretarza stanu Marco Rubio. Następnie będzie analizował je Departament Sprawiedliwości USA, tłumaczy Anna Damiak z prokuratury krajowej.
5: A kiedy ta analiza przebiegnie pozytywnie dla polskiej prokuratury, wówczas wniosek ten zostanie przekazany do sądu federalnego. Jeżeli decyzja sądu będzie pozytywna, to ona zostanie przekazana do sekretarza stanu, który podejmuje decyzję o ekstradycji.
0: Jak dodaje prokurator Adamiak, szykuje się długa procedura.
5: Doświadczenie polskiej prokuratury w relacjach ze stroną amerykańską w zakresie ekstradycji jest taki, że oczywiście zależy to od charakteru sprawy, stopnia jej zawiłości, a więc możemy tu mówić od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.
0: Zbigniew Ziobro wyjechał do USA z Węgier, gdzie przed zmianą władzy był chroniony politycznym azylem. Śledczy chcą, by były minister odpowiedział m.in. za wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wielkopolscy strażacy wyruszają do Hiszpanii, by pomagać w walce z pożarami lasów. Do misji dołączy 18 ratowników z tego województwa. O szczegółach nasz reporter Paweł Adamczewski.
6: Moduł GFFF liczy 105 strażaków z całej Polski i specjalizuje się w gaszeniu pożarów terenów leśnych bez użycia ciężkiego sprzętu.
7: Przy wykorzystaniu podręcznego takiego sprzętu, który niosą ze sobą na plecakach, na plecach, przy tym bagażu w cudzysłowie ratowniczym właśnie dotrzeć w trudno dostępne miejsca, by tam poradzić sobie, przygotować ziemię czy to miejsce, w którym są na front pożaru, tak by ograniczyć po prostu jego rozwój.
6: Powiedział mi rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej Martin Halasz. Wyjazd był planowany od wiosny w ramach tak zwanego prepozycjonowania, czyli przeniesienia służb do regionów zagrożonych pożarami. Strażacy przez miesiąc będą stacjonować w Hiszpanii i stamtąd będą kierowani do akcji gaśniczych.
0: Wylot strażaków zaplanowano na czwartek. A teraz tragiczny finał pokazów kaskaderskich w Radzeniu Podlaskim. 61-latek zmarł po tym, gdy przejechał po nim samochód kierowany przez 73-latka. Mężczyzna miał wykonać ewolucję polegającą na jeździe autem na dwóch kołach nad innym uczestnikiem pokazu. Stracił jednak panowanie nad samochodem, w wyniku czego samochód przygniótł i przejechał po 61-latku. Lekarzom nie udało się uratować jego życia. Ruszyło śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
8: W toku śledztwa będziemy zmierzali do ustalenia, czy przeprowadzony pokaz kaskaderski odbywał się zgodnie z regułami tej sztuki, a jeżeli nie, to jakie reguły te ostrożności zostały naruszone i czy ktoś ponosi za to odpowiedzialność. Na chwilę obecną nie przedstawiono nikomu zarzutów.
0: Obaj mężczyźni to obywatele Czech. Od wielu lat zawodowo zajmowali się tego rodzaju pokazami. Kierowca samochodu został zatrzymany. Rusza kolejny etap śledztwa w sprawie Michała S., podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. Powołani zostaną biegli z zakresu psychiatrii, psychologii i seksuologii. Obserwacja może potrwać do 8 tygodni, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
9: Biegli będą opiniować, czy podejrzany w chwili czynu był poczytalny. Z doświadczenia zawodowego wynika, że jeszcze nigdy w sprawie o zabójstwo nie poprzestano na jednym, jednorazowym badaniu sądowo-psychiatrycznym. Z reguły biegli wnioskują o obserwację sądowo-psychiatryczną. Takie są na najbliższy czas prognozy w tej sprawie. Innych czynności tej konkretnej sprawie nie przewidujemy.
0: Śledczy sprawdzą też, czy zatrzymany może mieć związek z innymi zbrodniami.
9: Materiał dowodowy jest zebrany, jest kompletny, natomiast z całą pewnością policja będzie weryfikować, czy podejrzany nie przechodził w materiałach dotyczących innych niewykrytych spraw.
0: Michał S. był poszukiwany przez niemal 15 lat. Zatrzymano go dzięki badaniom profilu DNA. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa 13-latki. Rząd pod koniec wakacji może wrócić do regulowania cen paliw. O takim rozwiązaniu mówi premier Donald Tusk. Powodem jest drastyczny wzrost cen na stacjach. A eksperci nie mają dobrych informacji. Ich zdaniem będzie coraz drożej. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Powrót regulowanych przez rząd cen na stacjach zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie i przebiegu amerykańsko-irańskiej wojny.
3: Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny.
2: Przekazał premier Donald Tusk, a analitycy alarmują, że 8 zł za litr popularnej 95 możliwy jest już niedługo.
10: Im wcześniej zatankujemy, tym mamy większą szansę, że unikniemy kolejnej podwyżki, która się naprawdę wydaje nie do uniknięcia.
2: Mówi Urszula Cieślak z biura Reflex. Już teraz na niektórych stacjach za litr benzyny płacimy ponad 7,50. Cena diesla dochodzi już do 8 zł.
0: To był Michał Urawa, dziękuję. Tymczasem nasza reporterka Emanuela Kwaśniak pytała kierowców, jak obecne ceny paliw wpływają na ich codzienne podróże.
11: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
12: Oczywiście, że wpływa.
13: Czy mniej pan teraz podróżuje po tych podwyżkach?
12: Tak, dużo mniej.
14: Podróżuję cały czas tak jak do tej pory, także ceny są jakie są, ale trzeba dokładać więcej.
13: A jakie optymalne ceny takie dla pana powinny być za paliwa?
14: Myślę, że górna granica 6 zł to już jest wystarczająca.
15: Jeżeli chodzi o ceny paliwa, to moim zdaniem powinny w okresie wakacji stanieć, bo jakby nie było, nie?
0: A przypomnijmy, wzrost cen to też efekt wycofania pakietu ceny paliwa niżej. Premier Donald Tusk przyznał, że jeżeli wysokie ceny utrzymają się dłużej, to rząd będzie rozważać działania osłonowe dla kierowców. Niewykluczone też, że pakiet CPN jeszcze wróci. No i kolejny cios dla kierowców. Tym razem chodzi o utrudnienia. Ruszył remont nawierzchni na S12 na Lubelszczyźnie. Chodzi o odcinek Lublin-Piaski. O szczegółach nasz reporter Jacek Werner.
16: To jedna z najbardziej obciążonych tras na wschód od Lublina. Na wspólnym odcinku S12 i 17 dziennie przejeżdża nawet 35 tysięcy pojazdów. Prace rozpoczną się na wysokości Wierzchowisk, gdzie pojawia się już nowe oznakowanie. Jezdnia w kierunku Chełma i Zamościa będzie zwężona do jednego pasa. Będzie też ograniczenie prędkości do 80. Prace obejmą 3-kilometrowy fragment jezdni, a w następnych etapach przeniosą się na dalsze części.
0: A prace na całym 15-kilometrowym odcinku mają potrwać do końca roku. Za to w Głuchołazach skończył się remont mostu zniszczonego w czasie ostatniej powodzi. Przeprawa przywraca ciągłość drogi krajowej nr 40 i ponownie łączy dwie części miasta. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreśla, że przy projektowaniu mostu wyciągnięto wnioski z powodzi.
17: To ma być most odporny na ekstremalne kataklizmy. To ma być most odporny na największą nawet powódź. Mam nadzieję, że ona się tutaj nie przytrafi.
0: W Głuchołazach nadal widać ślady ślady ubiegłorocznej powodzi. Premier Donald Tusk zapowiedział, że do miasta wciąż będzie płynąć wsparcie. Rząd przeznaczył na odbudowę i pomoc dla mieszkańców ponad 360 milionów złotych.
3: To jest ponad 360 milionów złotych tylko w tym mieście. Zarówno na pomoc doraźną dla mieszkańców, tak pieniądze do ręki wtedy, kiedy były najbardziej potrzebne, jak i no, budowa mostu 20 milionów, odbudowa żłobka, szkoły, pływalni miejskiej.
0: Nowy most w Głuchołazach zastąpi przeprawę zniszczoną podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. Idą nowe regulacje dotyczące sztucznej inteligencji. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało ustawę wdrażającą europejski AI Act. Przepisy mają wspierać przedsiębiorców we wdrażaniu systemów sztucznej inteligencji, ale wprowadzają też zasady i ograniczenia dotyczące wykorzystania tej technologii. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Pułowacki.
18: Dzięki wprowadzeniu piaskownic regulacyjnych firmy będą mogły bez ryzyka wdrożyć technologię AI.
19: Przedsiębiorca będzie mógł sprawdzić, czy ten system sztucznej inteligencji działa zgodnie z przepisami.
18: Mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Nowe regulacje wprowadzają także obowiązek oznaczania treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję oraz zakaz najbardziej ryzykownych zastosowań. To m.in. manipulacja podprogowa czy scoring społeczny.
20: Nikt nie będzie mógł skanować twojego poruszania się po mieście po to, żeby w czasie rzeczywistym można było ci podsyłać na przykład informacje, reklamy.
18: Informuje Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji. Nadzór nad systemami sztucznej inteligencji sprawować będzie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która rozpocznie działalność jeszcze w tym roku.
0: Relacjonował Krzysztof Pułowacki. Dziękuję. A na koniec najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej. 55-metrowy monument z tarasem widokowym jest już prawie gotowy. Figura, która powstaje w Konotopiu na Kujawach, to prywatna inicjatywa milionera Romana Karkosika i jego żony. Na razie pomnik można oglądać z daleka, ale już przyciąga wielu turystów.
21: Zajechałam tutaj i naprawdę robi wrażenie.
22: To może być nowa atrakcja turystyczna?
21: Jeszcze jest czas, można powiedzieć, taki wykańczający. Już jest tylu odwiedzających. Myślę, że może to być dobre miejsce.
23: Robi wrażenie ta wielkość.
24: Chyba lepiej byłoby na coś innego. Właśnie mówiliśmy przed chwilą, że może z tego byłby fajny szpital.
23: Ale no to są jego pieniądze. Pewno cała okolica z tego skorzysta. Tu się rozwiną zaraz jakieś hotele, restauracje.
0: Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski. Prace mają zakończyć się przed 15 sierpnia, kiedy zaplanowano oficjalne otwarcie pomnika. To rekordowy gigant na miarę europejską, a najwyższy posąg Maryi na świecie znajduje się na Filipinach i ma 98 metrów.

0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Coraz więcej tych afer w Szpitalu Południowym w Warszawie, ale to jest tylko czubek góry lodowej. Mamy problem z ochroną zdrowia, no i nie ma nikogo, kto umie zrobić z tym porządek.
2: Ja to już machnęłam na tą służbę zdrowia. Tam jedna klika jest, nic więcej. Ludzie powinni walczyć, albo strajk, albo coś.
3: Jakoś nie powiedział, że jestem stary, mogę umierać.
4: Do założenia ratuj się sam. Już nie patrzę na specjalistów.
5: Za mało zarabiali, teraz zarabiają za dużo jak piłkarze, no.
6: Lekarze jak piłkarze.
5: Pieniądz też rozleniwia.
7: Mnie to drażni. Były pretensje, że tam mały Silel nie zarabia, czy Iga Świątek. To cholera, wyjdź na kort i zagraj tak jak ona. Proste jak budowa cepa. Się ucz na kardiologa czy na neurochirurga i też będzie zarabiał dobre pieniądze.
8: Co bym radziła? Więcej pakować kasy w NFZ.
9: Naprawdę?
8: Naprawdę.
9: Jeszcze więcej?
8: Jeszcze więcej i lepiej tym zarządzać. I to wszystko będzie śmigać, tylko więcej kasy w to pakować.
10: Emeryci jeszcze powinni pracę podjąć i drugi raz składkę płacić zdrowotną.
9: Aha, żeby...
10: Tak, żeby wspomagać służbę zdrowia, nie?
1: Polacy płacą na NFZ dwa razy więcej niż 10 lat temu, a jest taki barometr WHC i on pokazuje, że kolejki do lekarzy na zabiegi czy badania są dwa razy dłuższe. Polacy pacjenci dziś, w co ludzie powiedzą, będzie trochę narzekania, ale też sporo konstruktywnych pomysłów, jak naprawić ochronę zdrowia. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Ochrona zdrowia kosztuje coraz więcej. 10 lat temu to było ponad 77 miliardów złotych, teraz to już prawie 222 miliardy. 3 razy więcej nominalnie, no ale biorąc pod uwagę inflację, czyli tak realnie, to jest 2 razy więcej. A kolejki do lekarzy na zabiegi i badania są 2 razy dłuższe.
6: Dlaczego ta ochrona zdrowia nie działa? Pieniędzy coraz więcej.
3: Kładą.
6: Co robią?
3: Kładą.
6: Kto? Lekarze?
3: Lekarz nie powiedział, że jestem stary, mogę umierać.
6: Naprawdę? No ale to co, że nie skierował pana tam na zabieg?
3: No, 6 lat muszę czekać.
6: 6 lat? Ale na jaki zabieg?
3: Przepuchlina.
6: I co, i pan powiedział, że to 6 lat to za długo, a on co powiedział?
3: Pan stary.
6: To będzie pan czekał te 6 lat na te...
3: To śmierci, jak to się mówi, żyje się do śmierci.
6: Zdrowia życzymy.
3: A zdrowia.
2: Ja to już machnęłam na tą służbę zdrowia. Kolejki są duże i długo się czeka, 2-3 miesiące, jestem cukrzykiem, do kitu dobrze.
6: Ale i co, i machnęła pani ręką, no to przecież trzeba chodzić, no jak machnęła pani ręką?
2: Chodzę do lekarza pierwszego kontaktu i kicham na nie. Zabierają mi ponad 200 zł na leczenie, bo emeryturę mam, ale to szkoda mówić.
6: A ma pani jakieś takie zabiegi gdzieś przewidziane albo wizytę u specjalisty?
2: Rehabilitację.
6: I co, i udało się?
2: Nie udało się. Przeszło pół roku, czekałam. Dopiero będę miała 13 lipca.
6: No, ale co, a powinno być już?
2: Haha, niech to obchodzi. Po znajomości. Znajomości, jak się ma, to w rehabilitacji się zapisze. A jak się nie ma, to się czeka. Przeszło pół roku. Tam jedna klika jest, nic więcej. Nie wiem, jak to naprawić, ale czekam cierpliwie. Koniec mam. 4 zabiegi mam. Kręgosłup, ręce.
6: Zdrowia życzę. Dużo zdrowia.
2: Dziękuję. Nie widzę żadnego polepszenia, powiem prawdę. O.
6: No ale to niech pani tak nie macha ręką, tylko no trzeba tam walczyć, no.
2: Ludzie powinni walczyć, albo strajk, albo coś, ale nie robią nic sobie z tego.
6: I rządy się zmieniają, a tu ciągle to samo.
2: Ciągle to samo.
1: Średnio na wizytę do lekarza specjalisty trzeba czekać ponad 4 miesiące, ale są i tacy specjaliści, do których trzeba czekać ponad rok. Neurochirurg ponad 13 miesięcy, endokrynolog prawie 13 miesięcy średnio. Są takie zabiegi, na które trzeba czekać 2,5 roku średnio. No, ale słyszeliście, że są i takie miejsca, gdzie na przykład na operację przepukliny trzeba czekać i 6 lat.
11: Miałem operację mieć zerwanie ścięgna Achillesa, brakowało mi USG, zadzwoniłem do szpitala, pani powiedziała mi, że najbliższy wolny termin 19 lipca, a w maju dzwoniłem. A USG to było ostatnie badanie, które potwierdzało moją dolegliwość, musiałem do operacji. Musiałem prywatnie iść. Lekarz mi zrobił prywatnie USG, poszedłem, wróciłem się do szpitala. na SOR ortopedyczno-urazowy, traumatologię i oni tam skierowali mnie do szpitala na operację.
6: Czyli nie chciałeś czekać 2 miesiące z zerwanymi?
11: Nie, no przecież to by mi się nie... To samo by mi się to... To nie mógłbym chodzić przecież, gdybym nie do operacji nie tego nie zrobił. No nic bym nie mógł robić, nie mogłem chodzić, musiałbym leżeć, a po 2 miesiącach to prawdopodobnie mogliby mi obciąć nogę w kolanie, bo już od kolana w dół nie miałbym po co chodzić na niej. A jeszcze lepiej, no a niech się dodzwonić, to w ogóle tam nie można, tak? To w ogóle, to trzeba wziąć dzień wolny, żeby się dodzwonić, o.
6: Czyli trzeba pójść, no ale jak tu pójść?
11: Jak nie można, no.
6: Powodzenia, zdrowia, wracaj do zdrowia.
12: Kolejki są w ogóle masakryczne. Według mnie to każdy powinien mieć swoje konto, na które wpłaca pieniądze, chce się leczyć prywatnie, to sobie pobiera z tego konta pieniądze i idzie prywatnie się leczyć. No.
6: No. To wtedy jeszcze mniej pieniędzy byłoby w tej ochronie zdrowia i by tam jeszcze gorzej to działało, tak powiedzą niektórzy.
12: Nie, mnie na rehabilitację wyznaczyli rok czasu po operacji.
6: Ale to po operacji to powinna być od razu rehabilitacja.
12: Też tak uważam, ale niestety rzeczywistość jest zupełnie inna. I tak się czeka. Rok, półtora, 4 lata.
6: Na co 4 lata?
12: Na operację.
6: Naprawdę?
12: Naprawdę.
6: Na operację
12: na,
6: jak?
12: Staw skokowy. Ja przepraszam bardzo, ale mam autobus i jadę. Do widzenia.
6: Zdrowia i wytrwałość.
1: Jak ludzie słyszą, ile lekarze zarabiają, a nie ma komu leczyć, no to krew się gotuje. Nic dziwnego. I nie chodzi o tych lekarzy na etatach, którzy też zarabiają coraz więcej. Te ich pensje są powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem, ale nie są to jakieś szokujące zarobki. Od 1 lipca lekarz specjalista zarabia prawie 13 tysięcy brutto miesięcznie, lekarz bez specjalizacji 10 600 zł, a lekarz stażysta niecałe 8,5 tysiąca. Chodzi o tych lekarzy, którzy zarabiają na kontraktach często grubo ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie i tak jak w przypadku tego koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, no to jest efekt jakichś układów politycznych, a nie umiejętności.
13: Na Zachodzie jak jest, tak jest, ale takiego zbydlęcenia nie ma. Chodzi o nadzór może nad nimi, ja nie wiem, są rozpętani, są...
6: Za mało lekarzy też jest, to jest ten problem taki, że gdzieś tam uciekają.
13: System, dlatego, że za mało zarabiali, teraz zarabiają za dużo jak piłkarze, no.
6: Że lekarze jak piłkarze.
13: Pieniądz też rozleniwia, no jeśli ja mogę i tak łatwo dostaję od państwa, no to co ja mam się starać?
7: O tym upadku komuny się nic nie polepszyło. Ja odnoszę wrażenie, że za komuny było lepiej niż teraz.
6: W szpitalach?
7: Oczywiście, że tak.
6: W przychodniach?
7: Przynajmniej się to nie czekało w kolejkach, no. A tak jak się czeka do lekarza specjalisty rok, półtora. Ma pan na to jakiś wpływ?
6: No ale to wie pan, no rząd ma wpływ i już kolejne rządy tam nie potrafią sobie z tym poradzić.
7: To jeżeli oni nie potrafią, to ja nie potrafię, że takie liga sobie zęby połamał. No gdzieś te pieniądze przeciekają, no wie pan, ja tu nie będę podczepiał się pod tą nagonkę na lekarzy, ile oni zarabiają, czy nie zarabiają. No weź pan ze banację czaszki, no. Jesteś pan taki mądry? No to jemu się jakieś pieniądze należą.
6: No tak, ale...
7: Za sensowne, czy serce.
6: Jest 1% takich lekarzy, ponad 1%, co zarabiają więcej niż 100 tysięcy miesięcznie. Takie są wyliczenia.
7: No dobrze, ale wie pan co, mnie to drażni. Mhm. Ja panu coś powiem, na przykład o, były pretensje, że tam mały Sile on nie zarabia, czy Iga Świątek. To cholera, wyjdź na kot i zagraj tak jak ona. Albo skocz tak jak mały czy sto. Proste jak budowa cepa. Się ucz na kardiologa czy na neurochirurga i też będzie zarabiał dobre pieniądze. Jeżeli się trafił taki cwaniak jak ten z tego szpitala.
6: Kacprzak,
7: tak. No to, no wie pan, no wszędzie są takie cwaniaki. No trafił się, to jest na zasadzie łap frajera jego dusia, jak się zeszedł, to go puścił. Trafiło mu się, zaczął kraść. Ale to jest, proszę pana, wina nieudolności obecnej ekipy rządzącej. Przecież oni prostą drogą kroczą do tego, żeby wstrząsnąć wybory. Ludzie się gotuje, ludzie szli do wyborów właśnie, że będą zmiany, że tych pisowców wreszcie rozliczą, złodziei i aferzystów, no i co? Ten Cichocki czy tam jakiś, ten drugi, ten specjalista, ten Szumiński, cholera od tych respiratorów, i co?
1: Co zrobić, żeby ta ochrona zdrowia wreszcie zaczęła działać tak, jak powinna w cywilizowanym kraju?
0: Co ludzie powiedzą?
8: Co bym radziła? Więcej pakować kasy w NFZ.
9: Naprawdę?
8: Naprawdę.
9: Jeszcze więcej?
8: Jeszcze więcej i lepiej tym zarządzać. Będzie osoba na przykład, która będzie jakoś koordynować, gdzie te pieniądze idą.
6: No ale to był taki koordynator właśnie tu w Szpitalu Południowym na SOR-ze i się okazało, że te pieniądze idą.
8: Ale raczej... to właśnie, żeby koordynator był, który jego koordynuje, żeby jego sprawdzać. I to wszystko będzie śmigać, tylko więcej kasy w to pakować.
6: No ale są takie placówki, gdzie 100% pieniędzy idzie na wynagrodzenia w ogóle, tak się porobiło. no to jak się jeszcze więcej będziemy tam ładować, no to jeszcze więcej będzie szło.
8: Ładujmy więcej. Jak nie ładujemy, to idzie w prywatę. Ja nie chcę, żeby szło w prywatę. Nie chcę, żeby szło do prywatnej kieszeni. Tylko całe państwo po prostu ma chodzić jak w zegarku i to by było fajne. Większe podatki.
6: Jeszcze większe podatki. Jeszcze większe.
8: Ale nie zabieramy tym, którzy mają mało, zabierzmy tym, którzy mają ogromnie dużo. Miliarderom. Zabierajmy. Większe podatki.
6: Pani by chętnie płaciła dwa razy więcej na w podatkach
8: bardzo
6: na ochronę zdrowia.
8: Tak, tylko, tylko ja nie jestem miliarderką. Milionerów po prostu.
6: Milionerów obciążyć.
8: Tak.
6: Bardziej.
8: Tak, bo oni mają bardzo dużo.
6: Niektórzy mówią, że za mało pieniędzy, a dwa razy więcej pieniędzy niż 10 lat temu. Realnie.
10: Lekarze za mało zarabiają.
6: Myśli pan?
10: Myślę. 1,5 miliona zarobić to... Ładna sumka.
6: 1,6 milionów rocznie.
10: Poprawimy pan.
6: Ten akurat pan tutaj z południowego szpitala, pan Kacprz.
10: Emeryci jeszcze powinni pracę podjąć i drugi raz składkę płacić zdrowotną.
6: Aha, żeby...
10: Tak, żeby wspomagać służbę zdrowia, nie? Jak płacę 420 i jeszcze 420 dodać.
6: No tak, to by było dwa razy więcej pieniędzy od pana w tej ochronie zdrowia.
10: No. A kulejka jaka była, taka jest.
1: Nie ma takich pieniędzy, których ci najbardziej zaradni lekarze na kontraktach nie byliby w stanie zarobić, więc to chyba nie jest najlepsza koncepcja, że wystarczy tam po prostu dosypać dwa razy więcej pieniędzy. Od tego nie będzie dwa razy lepiej. No to teraz kolejne pomysły.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
14: Na pierwsza sprawa, to jeżeli państwo daje pieniądze, żeby wykształcić takiego lekarza, prawda, na lekarza, to powinien prezydent wprowadzić taką ustawę, że 5 lat powinien u nas w kraju być. Żeby nie uciekali za granicę, tylko muszą swoje odpracować.
6: A jak nie, no to oddaje pieniądze na przykład za wykształcenie.
14: A poza tym ten sondaż mnie rozśmieszył, bo w sondażu było, że nikt nie daje łapówek, żeby iść do szpitala. Wszyscy dają.
6: W jakim sondażu tak było?
14: No w sondażu to słuchałam w telewizji. Gdzie Polacy się wypowiadali, że nie w ogóle, a większość Polaków daje, żeby dostać się do szpitala. Nie ma innego wyjścia taka osoba, jak jest chora.
15: A chociażby to. Ostatnio zapisywałam się do lekarza i na CITO. Najbliższy termin mam na sierpień, koniec sierpnia, na CITO. I teraz jakbym znalazła gdzieś szybciej, to się okazuje, że ja mogę zadzwonić, dopiero zarezerwować termin, jak tam odwołam. Za bardzo to i nie jest mądre, bo jak ja tam odwołam i zadzwonię w drugie miejsce, gdzie było, to się okaże, że już tego miejsca nie ma. Nie można by tego zrobić tak, żeby automatycznie zapisuje się rezygnować, przenosić termin? Niestety, nie można.
6: Pomysł racjonalizatorski tutaj prosto z bazaru.
15: Na świeżo. Wczoraj.
6: To zgłaszamy tutaj do pani minister zdrowia.
15: A może spróbować? Może przejdzie.
6: Dwa razy więcej płacimy na tę ochronę zdrowia niż 10 lat temu, a i kolejki rosną.
16: No, to się idzie tylko po receptę. Tam się siedzi godzinami. To powinna być łatwizna z automatu. A nie czeka pan pół roku na lekarza, czy tam jeszcze 3 lata nawet. Co? Widział pan takie coś?
6: Do takiego pierwszego kontaktu lekarza, no to można się dostać dość szybko.
16: No, nie, bardzo proszę pana, do specjalistów. Pan, ile, pan wie o tym, ile się czeka, nie?
6: No, że do specjalistów, tak. No, specjalistów, średnio 4 miesiące do specjalistów.
16: Specjalista panu da karteczkę do apteki, tak? A rok pan czekał, panie drogi. To jest wszystko tak pokręcone, że głowa boli.
17: Nie mam mądrej głowy, proszę pana.
6: No bo to jaki rząd by nie był, to jakoś...
16: Ale Morawiecki jak nastał, to go zdusili go. Zaczął dobrze. Ale niestety komuniści wrócili i do widzenia tam. Morawiecki chciał wydrukować pieniędzy, fabrykę pieniędzy chcieliby zrobić na Tarchominie, tak?
6: Ale to co, z tej fabryki pieniędzy powinniśmy produkować pieniądze i...
16: Pieniędzy, bo firmy nie mają pieniędzy, nie mają z czego płacić ludziom. Z czego płacić? Podatku? Jeden Morawiecki dobrze zrobił, tak jak ten Gierek. Gierek też dobrze zrobił i drugi nastał ten człowiek, ale szybko go cyk i już...
6: No to co pan, że Morawiecki jak Gierek? To nie wiem, czy pan Morawiecki by się ucieszył z takiego porównania, wie pan.
16: Czy czego? Że ja go chwalę?
6: No, że jak Gierek.
16: No tak, bo Gierek dobrze zaczął, on był komunistą. Ja do komunisty woziłem dyrektora. I było dobrze za tego komunistę, niby, nie? Komunista, ale...
6: No, ale gdzie ludzi. Tu pan Morawiecki z PiS-u, komunista, gdzie to...
16: Nie, chodziło o Gierka.
6: A, no, Gierka.
16: No, o Gierka chodziło, proszę pana, a teraz chodzi, że ten mądry człowiek nastał, bo to bankowiec, on wiedział, jak pieniędzy ruchy zrobić, nie? A przyjdzie nie mota do rządu, proszę pana, a on patrzy tylko ile zarobić. I ucieka, no a ludzie biedują. Teraz Morawiecki wróci, chłopina biedny, będzie chciał dobrze naprawić, ale trzeba kredyty spłacać. Po co te kredyty nabrane? I można złotowe dodrukować?
6: No ale to tamci mówili, że to właśnie Morawiecki kredyty brał.
16: Proszę pana, to co on brał, to kropla w morzu. Niech nie kłamie.

0: że tak.
1: I tak dalej. W XXI wieku powinniśmy rzeczywiście, mamy to wykształconych lekarzy i mamy sprzęt medyczny. I tylko brakuje, nie wiem, no pieniędzy na pewno brakuje.
0: Jak się ludzie sami leczą, to też trochę niebezpieczne jest, wie pani.
2: Dobry bo
0: to
2: lekarz powinien mieć dobrą naprawdę pensję, tak jak na Zachodzie, naprawdę.
0: No, ale to tak jest, że ci dobrzy to mają dobre pensje właśnie. A często też niedobrzy mają dobre pensje, to jest problem. O, a pani się wiatrak udało kupić, ja szukałem wczoraj i nie było nigdzie.
3: Wszędzie chodzę i szukam po sklepach, trzeci dzień i wszędzie wykupione, nie ma nigdzie.
0: A gdzie pani kupiła?
3: No tu na bazarze.
0: Ma pani jakieś doświadczenia właśnie z tymi szpitalami, lekarzami, z czekaniem na...
3: Mam, no czekam, no 2 lata czekałam, ale to takie specjalistyczne badanie było, wie pan. O. Także, ale nędza. Co tu dużo mówić?
0: Ale to co to zrobić? Więcej pieniędzy tam dosypywać, czy...
3: Ja nie wiem, żeby nie kradli. No i dosypywać też chyba. Ja nie wiem, czy nie dają właśnie tych pieniędzy, czy złe zarządzanie. Autobus mam, dziękuję.
0: Dziękuję. Dobrze, idę zobaczę te wiatraki, czy jeszcze mają, bo to...
4: Jak po wiatrak, to na bazar. Tam jeszcze są. Kończymy dziś kolejne Co ludzie powiedzą tradycyjnie za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
5: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. 65-letnia Polka okazała się jedyną ofiarą śmiertelną sobotniego zamachu w Berlinie. Napastnik wjechał w tłum furgonetką, a następnie zaatakował ludzi maczetą podczas Parady Równości. Informacji o tożsamości ofiary podczas otwarcia wystawy o Powstaniu Warszawskim w berlińskim ratuszu przekazał burmistrz Berlina Kai Wegner. Potwierdza to rzecznik Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
1: Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami oraz władzami niemieckimi i zapewni rodzinie niezbędne wsparcie w ramach swojej kompetencji.
0: Według informacji niemieckich mediów w ataku ranna została też córka kobiety. Obrażeń doznało w sumie 29 osób. Zamachowiec, 21-letni Abdul B., zginął podczas policyjnej obławy. Był sympatykiem państwa islamskiego. Tymczasem Hamburg zapowiada, że wzmocni obronę podczas ich Marszu Równości, który ma się odbyć 1 sierpnia. Władze miasta spodziewają się aż 250 tysięcy uczestników. Walka o posłów wciąż trwa. Zaczęło się polityczne wyciąganie brudów. We wtorek władze Prawa i Sprawiedliwości mają oficjalnie zatwierdzić wyrzucenie z partii Mateusza Morawieckiego i grupę jego stronników, czyli około 40 posłów. Wśród nich nie będzie posła Grzegorza Lorka, który opuszcza stowarzyszenie byłego premiera i zostaje w Prawie i Sprawiedliwości. Tymczasem czołowi politycy PiS-u wspominają Morawieckiemu m.in. współpracę z Donaldem Tuskiem, czy to, że był przeciwnikiem zakupu samolotów F-35 i programu 500+. Konflikt odbija się w sondażach. Badanie Polster dla Superekspresu pokazuje, że ewentualne ugrupowanie byłego premiera może liczyć na niecałe 5% głosów. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
2: Według sondażu największe straty po ewentualnym powstaniu partii Morawieckiego poniosłoby PiS, którego poparcie spadłoby o kilka punktów procentowych, z czego wyraźnie cieszy się chyba premier Donald Tusk.
3: Ja nie będę płakał po PiSie. Dowiedziałem się od niektórych, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim. To tego się naprawdę nie spodziewałem.
2: Politolog Mateusz Zaremba wskazuje z kolei, że nowy klub parlamentarny mógłby liczyć 40 posłów, więc teoretycznie mógłby się domagać nawet stanowiska wicemarszałka Sejmu.
4: Zmieniają gradację klubów, bo wychodzi na pierwszą pozycję koalicja, na drugim jest PiS i na trzecim są oni.
2: Po rozłamie klub PiS będzie liczył 149 posłów.
0: Prawo i Sprawiedliwość, dodajmy, ogłosiło, że kandydatem tej partii na wicemarszałka Sejmu będzie Marcin Ociepa. Ten fotel jest wolny od 2023 roku. Prawo i Sprawiedliwość zamierza w końcu obsadzić to stanowisko swoim politykiem. Ostateczną decyzję podejmie szef amerykańskiej dyplomacji. Polskie władze kierują za ocean wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Dokumenty pocztą trafią do polskiej ambasady w Waszyngtonie, skąd zostaną przekazane na biurko sekretarza stanu Marco Rubio. Następnie będzie analizował je Departament Sprawiedliwości USA, tłumaczy Anna Damiak z prokuratury krajowej.
5: A kiedy ta analiza przebiegnie pozytywnie dla polskiej prokuratury, wówczas wniosek ten zostanie przekazany do sądu federalnego. Jeżeli decyzja sądu będzie pozytywna, to ona zostanie przekazana do sekretarza stanu, który podejmuje decyzję o ekstradycji.
0: Jak dodaje prokurator Adamiak, szykuje się długa procedura.
5: Doświadczenie polskiej prokuratury w relacjach ze stroną amerykańską w zakresie ekstradycji jest taki, że oczywiście zależy to od charakteru sprawy, stopnia jej zawiłości, a więc możemy tu mówić od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.
0: Zbigniew Ziobro wyjechał do USA z Węgier, gdzie przed zmianą władzy był chroniony politycznym azylem. Śledczy chcą, by były minister odpowiedział m.in. za wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wielkopolscy strażacy wyruszają do Hiszpanii, by pomagać w walce z pożarami lasów. Do misji dołączy 18 ratowników z tego województwa. O szczegółach nasz reporter Paweł Adamczewski.
6: Moduł GFFF liczy 105 strażaków z całej Polski i specjalizuje się w gaszeniu pożarów terenów leśnych bez użycia ciężkiego sprzętu.
7: Przy wykorzystaniu podręcznego takiego sprzętu, który niosą ze sobą na plecakach, przy tym bagażu w cudzysłowie ratowniczym właśnie dotrzeć w trudno dostępne miejsca, by tam poradzić sobie, przygotować ziemię czy to miejsce, w którym są na front pożaru, tak by ograniczyć po prostu jego rozwój.
6: Powiedział mi rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej Martin Halasz. Wyjazd był planowany od wiosny w ramach tak zwanego prepozycjonowania, czyli przeniesienia służb do regionów zagrożonych pożarami. Strażacy przez miesiąc będą stacjonować w Hiszpanii i stamtąd będą kierowani do akcji gaśniczych.
0: Wylot strażaków zaplanowano na czwartek. A teraz tragiczny finał pokazów kaskaderskich w Radzeniu Podlaskim. 61-latek zmarł po tym, gdy przejechał po nim samochód kierowany przez 73-latka. Mężczyzna miał wykonać ewolucję polegającą na jeździe autem na dwóch kołach nad innym uczestnikiem pokazu. Stracił jednak panowanie nad samochodem, w wyniku czego samochód przygniótł i przejechał po 61-latku. Lekarzom nie udało się uratować jego życia. Ruszyło śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
8: W toku śledztwa będziemy zmierzali do ustalenia, czy przeprowadzony pokaz kaskaderski odbywał się zgodnie z regułami tej sztuki, a jeżeli nie, to jakie reguły, te ostrożności zostały naruszone i czy ktoś ponosi za to odpowiedzialność. Na chwilę obecną nie przedstawiono nikomu zarzutów.
0: Obaj mężczyźni to obywatele Czech. Od wielu lat zawodowo zajmowali się tego rodzaju pokazami. Kierowca samochodu został zatrzymany. Rusza kolejny etap śledztwa w sprawie Michała S., podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. Powołani zostaną biegli z zakresu psychiatrii, psychologii i seksuologii. Obserwacja może potrwać do 8 tygodni, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
9: Biegli będą opiniować, czy podejrzany w chwili czynu był poczytalny. Z doświadczenia zawodowego wynika, że jeszcze nigdy w sprawie o zabójstwo nie poprzestano na jednym jednorazowym badaniu sądowo-psychiatrycznym. Z reguły biegli wnioskują o obserwację sądowo-psychiatryczną. Takie są na najbliższy czas prognozy w tej sprawie. Innych czynności tej konkretnej sprawie nie przewidujemy.
0: Śledczy sprawdzą też, czy zatrzymany może mieć związek z innymi zbrodniami.
9: Materiał dowodowy jest zebrany, jest kompletny, natomiast z całą pewnością policja będzie weryfikować, czy podejrzany nie przechodził w materiałach dotyczących innych niewykrytych spraw.
0: Michał S. był poszukiwany przez niemal 15 lat. Zatrzymano go dzięki badaniom profilu DNA. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa 13-latki. Rząd pod koniec wakacji może wrócić do regulowania cen paliw. O takim rozwiązaniu mówi premier Donald Tusk. Powodem jest drastyczny wzrost cen na stacjach. A eksperci nie mają dobrych informacji. Ich zdaniem będzie coraz drożej. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Powrót regulowanych przez rząd cen na stacjach zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie i przebiegu amerykańsko-irańskiej wojny.
3: Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny.
2: Przekazał premier Donald Tusk, a analitycy alarmują, że 8 zł za litr popularnej 95 możliwy jest już niedługo.
10: Im wcześniej zatankujemy, tym mamy większą szansę, że unikniemy kolejnej podwyżki, która się naprawdę wydaje nie do uniknięcia.
2: Mówi Urszula Cieślak z biura Reflex. Już teraz na niektórych stacjach za litr benzyny płacimy ponad 7,50. Cena diesla dochodzi już do 8 zł.
0: To był Michał Rawa, dziękuję. Tymczasem nasza reporterka Emanuela Kwaśniak pytała kierowców, jak obecne ceny paliw wpływają na ich codzienne podróże.
11: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
12: Oczywiście, że wpływa.
13: Czy mniej pan teraz podróżuje po tych podwyżkach?
12: Tak, dużo mniej.
14: Podróżuję cały czas tak jak do tej pory, także ceny są jakie są, ale trzeba dokładać więcej.
13: A jakie optymalne ceny takie dla pana powinny być za paliwa?
14: Myślę, że górna granica 6 zł to już jest wystarczająca.
15: Jeżeli chodzi o ceny paliwa, to moim zdaniem powinny w okresie wakacji stanieć, bo jakby nie było, nie?
0: A przypomnijmy, wzrost cen to też efekt wycofania pakietu ceny paliwa niżej. Premier Donald Tusk przyznał, że jeżeli wysokie ceny utrzymają się dłużej, to rząd będzie rozważać działania osłonowe dla kierowców. Niewykluczone też, że pakiet CPN jeszcze wróci. No i kolejny cios dla kierowców. Tym razem chodzi o utrudnienia. Ruszył remont nawierzchni na S12 na Lubelszczyźnie. Chodzi o odcinek Lublin-Piaski. O szczegółach nasz reporter Jacek Werner.
16: To jedna z najbardziej obciążonych tras na wschód od Lublina. Na wspólnym odcinku S12 i 17 dziennie przejeżdża nawet 35 tysięcy pojazdów. Prace rozpoczną się na wysokości wierzchowisk, gdzie pojawia się już nowe oznakowanie. Jezdnia w kierunku Chełma i Zamościa będzie zwężona do jednego pasa. Będzie też ograniczenie prędkości do 80. Prace obejmą 3-kilometrowy fragment jezdni, a w następnych etapach przeniosą się na dalsze części.
0: A prace na całym 15-kilometrowym odcinku mają potrwać do końca roku. Za to w Głuchołazach skończył się remont mostu zniszczonego w czasie ostatniej powodzi. Przeprawa przywraca ciągłość drogi krajowej nr 40 i ponownie łączy dwie części miasta. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreśla, że przy projektowaniu mostu wyciągnięto wnioski z powodzi.
17: To ma być most odporny na ekstremalne kataklizmy. To ma być most odporny na największą nawet powódź. Mam nadzieję, że ona się tutaj nie przytrafi.
0: W Głuchołazach nadal widać ślady ubiegłorocznej powodzi. Premier Donald Tusk zapowiedział, że do miasta wciąż będzie płynąć wsparcie. Rząd przeznaczył na odbudowę i pomoc dla mieszkańców ponad 360 milionów złotych.
3: To jest ponad 360 milionów złotych tylko w tym mieście. Zarówno na pomoc doraźną dla mieszkańców, tak pieniądze do ręki wtedy, kiedy były najbardziej potrzebne, jak i no, budowa mostu 20 milionów, odbudowa żłobka, szkoły, pływalni miejskiej.
0: Nowy most w Głuchołazach zastąpi przeprawę zniszczoną podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. Idą nowe regulacje dotyczące sztucznej inteligencji. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało ustawę wdrażającą europejski AI Act. Przepisy mają wspierać przedsiębiorców we wdrażaniu systemów sztucznej inteligencji, ale wprowadzają też zasady i ograniczenia dotyczące wykorzystania tej technologii. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Pułowacki.
18: Dzięki wprowadzeniu piaskownic regulacyjnych firmy będą mogły bez ryzyka wdrożyć technologię AI.
19: Przedsiębiorca będzie mógł sprawdzić, czy ten system sztucznej inteligencji działa zgodnie z przepisami.
18: Mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Nowe regulacje wprowadzają także obowiązek oznaczania treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję oraz zakaz najbardziej ryzykownych zastosowań. To m.in. manipulacja podprogowa czy scoring społeczny.
20: Nikt nie będzie mógł skanować twojego poruszania się po mieście po to, żeby w czasie rzeczywistym można było ci podsyłać na przykład informacje, reklamy.
18: Informuje Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji. Nadzór nad systemami sztucznej inteligencji sprawować będzie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która rozpocznie działalność jeszcze w tym roku.
0: Relacjonował Krzysztof Pułowacki, dziękuję. A na koniec najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej. 55-metrowy monument z tarasem widokowym jest już prawie gotowy. Figura, która powstaje w Konotopiu na Kujawach, to prywatna inicjatywa milionera Romana Karkosika i jego żony. Na razie pomnik można oglądać z daleka, ale już przyciąga wielu turystów.
21: Zajechałam tutaj i naprawdę robi wrażenie.
22: To może być nowa atrakcja turystyczna.
21: Jeszcze jest czas, można powiedzieć, taki wykańczający. Już jest tylu odwiedzających. Myślę, że może to być dobre miejsce.
23: Robi wrażenie ta wielkość.
24: Chyba lepiej byłoby na coś innego. Właśnie mówiliśmy przed chwilą, że może z tego byłby fajny szpital.
23: Ale no to są jego pieniądze. Pewno cała okolica z tego skorzysta. Tu się rozwiną zaraz jakieś hotele, restauracje.
0: Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski. Prace mają zakończyć się przed 15 sierpnia, kiedy zaplanowano oficjalne otwarcie pomnika. To rekordowy gigant na miarę europejską, a najwyższy posąg Maryi na świecie znajduje się na Filipinach i ma 98 metrów wysokości.

0: Vox FM. Robi lato.
1: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie. Młody jesz w odpowiedzi. Jakie to uczucie? Jesz, jakie to uczucie?

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Kochaj albo rzucaj.
2: Tak, słucham.
3: Dzień dobry, do Michała Paweł Pawelec z tej strony.
2: Dzień dobry.
3: Czy sprawa jest aktualna, czy chcesz odnowić znajomość, którą utraciłeś?
2: Tak, jak najbardziej. Nie spodziewałem się tego kontaktu mimo wszystko, powiem szczerze.
3: A ile masz lat, powiedz?
2: 27.
3: A ile ma ta pielęgniarka lat?
2: 30, teraz będzie miała.
3: Będzie to znajomość 7-letnia, jak czytam.
2: Tak, zgadza się, 7 lat.
3: Opowiadaj, co się wydarzyło, do czego się mogę przydać?
2: Poznaliśmy się w ciężkiej mojej sytuacji życiowej, kiedy przebywałem w szpitalu. Właśnie na oddziale, w którym pracuje Sylwia. Spotkaliśmy się zaraz po opuszczeniu tego szpitala. Relacja zapowiadała się bardzo dobrze. Chciałem ją kontynuować mimo wszystko.
3: Czy ona pracowała przy tobie?
2: Tak, pracowała przy mnie, ale powiedziałbym, że to ja jej wpadłem w oko, bo uśmiech nie schodził jej z ust przez cały mój tam 2-tygodniowy pobyt w tym szpitalu. Nasza znajomość trwała niespełna rok, potem mieliśmy we dwoje wypadek samochodowy. No i
3: to przykre.
2: No niestety, ale że tak powiem, ona próbowała mi pomóc, ale bardzo mocno to wpłynęło na mnie, cała ta sytuacja, w której się wtedy znalazłem i niestety...
3: Czyli było źle z tobą, tak?
2: Tak, było ze mną źle, ona mi próbowała mimo wszystko w tym pomóc, ale no niestety nie udało się, ten związek się zakończył, poznała innego mężczyznę.
3: A dlaczego ten związek się zakończył? Dlaczego się nie udało?
2: Zakończył się po części, na początku przez moje odrzucenie jej, ponieważ...
3: Dlaczego?
2: Nie mogłem poradzić sobie ze swoimi problemami, które w tamtym czasie mi towarzyszyły. Ona też zrezygnowała i stwierdziła, że ta relacja nie ma dalej sensu.
3: Po jednym miesiącu poddała się, kiedy ty byłeś dla niej niemiły.
2: Byłem dla niej może nie tyle, że niemiły, ale odrzucałem po prostu od siebie przez problemy.
3: Związane z wypadkiem?
2: Związane z wypadkiem ogólnie, bo był to wypadek samochodowy, wypadek śmiertelny, której tam pieczy po prostu nie przeżył tego wypadku.
3: Nie dawałeś sobie z tym rady?
2: No ciężko było ogólnie w tamtym okresie.
3: I jak długo nie mieliście kontaktu?
2: No nie mamy już ze sobą kontaktu, około 5 lat.
3: Długo.
2: Ale powiem szczerze, że 5 lat nie mamy ze sobą kontaktu, ale wielokrotnie próbowałem go odnawiać, ale niestety odrzucała ten kontakt i już, że tak powiem, odpuściłem od około 3 lat, nie próbuję się.
3: Mhm. Dobrze, to powiedz mi, jak nieładnie zachowywałeś się, daj mi przykłady.
2: Wtedy byłem jeszcze zbyt mało dojrzały po prostu i...
3: A to ile miałeś wtedy lat?
2: No jakieś 22 lata. Próbowałem wtedy tą relację odnawiać na siłę. Byłem w sumie natarczywą osobą dla niej wręcz, ale przemyślałem to z biegiem czasu i wyciągnąłem z tego wnioski.
3: Co zrobiłeś, jak się zachowywałeś nieelegancko po wypadku, że ona z ciebie zrezygnowała?
2: Po wypadku to odciąłem się po prostu od niej, odciąłem się od wszystkich, od całego otoczenia. Wyłączyłem się jakby z takiego życia towarzyskiego i ze społeczeństwa, żeby poukładać sobie to wszystko w głowie.
3: Czyli pokazałeś jej, że ona ci jest niepotrzebna, nie jest w stanie ci pomóc do niczego?
2: No, po części tak.
3: Kochasz ją?
2: Nawet ich przenośnie, no i to bardzo.
3: Dobrze, a powiedz mi, ile czasu wy wtedy byliście razem?
2: Byliśmy ze sobą tam rok czasu wtedy, tak? To był rok czasu dobry.
3: Dobra, wszystko wiem. Trzeba teraz do niej zadzwonić i przedstawić cię jako przemyślanego faceta. Sylwio, to co? Kochamy się? Powracamy do Michała? Do myśli o nim? Chcemy skonfrontować rzeczywistość z tym, co masz obecnie? Czy nie będzie ci fajniej z nim? Bo rozumiem, że pewnie ktoś tam krąży wokół niej, tak? Czy już musztarda po obiedzie? Zapraszam cię, Michał, poza antenę. Coś dodasz.
1: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Dzień dobry. Paweł z tej strony, czy do pani Sylwii się dodzwoniłem?
2: Tak.
1: Czy ja nie przeszkadzam w pracy na oddziale przypadkiem teraz?
2: A o co chodzi?
1: Nazywam się Paweł Pawelec, jestem prezenterem chyba fajnej rozgłości Radia Vox FM. Mam deklarację pewnej osoby, która chciałaby odświeżyć kontakt, spotkać się na pół zobowiązującej kawie, pogadać, przeprosić za to, jaki był niedostępny i głupi, tak mi napisał, o. I zostawił po sobie niesmak.
2: Nie wiem, o co chodzi. Nie, dziękuję.
1: Nie wiesz, o co chodzi? Mam Michał na imię i podobno był twoim pacjentem, leżał na oddziale, na którym ty pracowałaś. Byliście razem rok.
2: Wie pan, co mnie, to jakaś pomyłka.
1: Nie, no niemożliwe to jest. Chciałby...
2: Nie, naprawdę pomyłka. Nie wiem, o czym pan mówi.
1: Nie wiesz, o czym ja mówię? Serio?
2: Nie wiem. Do widzenia.
1: Michał, czy to jest pomyłka? Pomyliłeś numery?
3: Nie, to nie jest żadna pomyłka.
1: To była ona?
3: Tak, to była ona.
1: Dlaczego ona nie chce rozmawiać o tobie i nie pamięta cię, nie chce cię pamiętać?
3: Być może nie chce pamiętać.
1: Michał, nie zadawaj mi zagadek, pytań. Ty mi odpowiadaj. Ty musisz mieć teorię. Dlaczego ona nie chce ze mną rozmawiać o tobie?
3: Być może w związku z przeszłością nie chce mieć ze mną kontaktu i nie chce też go odnowić.
1: Ja jeszcze raz spróbuję. Już wiem, że nie jesteś szczery wobec mnie. Już wiem, że prawdy mi nie mówisz.
4: Abonent chwilowo niedostępny. Wyślij mu bezpłatną wiadomość SMS o treści proszę o pilny kontakt.
1: Widzisz, no tak kobiety reagują.
4: Abonent chwilowo niedostępny.
5: No nie!
1: Co jej zrobiłeś naprawdę? Że dziewczyna cię nie chce pamiętać i nie chce o tobie rozmawiać?
3: Próbowałem odnowić kontakt na siłę, tak jak powiedziałem wcześniej, i być może to ją też zraziło. Na pewno ją to zraziło.
1: A co ona ci wtedy też mówiła, że wyraźnie nie chce mieć z tobą nic wspólnego, nie chce, żebyś mnie przepraszał?
3: Wtedy chciała przerwy, wtedy chciała odpocząć od tego wszystkiego. I ten kontakt się po prostu z biegiem czasu urwał, bo ja też nie chciałem być osobą natrętną, która by w jakiś tam sposób chciała kogoś krzywdzić i ranić.
1: Nie pozostaje ci nic innego, jak tylko poinformować ją o tym, powiedzieć coś do niej, zastanów się, bo to powinno być coś fajnego, coś, co mogłoby zmienić zdanie, gdy posłucha tego, co teraz do niej powiesz.
3: Wiem, jak najbardziej wiem, jak powiedziałem wcześniej, chciałbym odnowić tą relację, gdzie ta relacja była naprawdę szczera.
1: Dlaczego chciałbyś odnowić?
3: Bardzo zależy mi na tej relacji, zależy mi na niej i nie mogę sobie życia ułożyć w taki sposób, a był szczęśliwy, gdy jej nie ma po prostu, gdy nie wiem, co się z nią dzieje.
1: Sylwii, on wciąż o tobie myśli. On wie, że to on się zachował nieelegancko. No i cóż, nie może znaleźć sobie możliwości, by zainteresowała go jakakolwiek kobieta. Chciałbyś jeszcze, Michale, coś dodać?
3: Ja myślę, że to wszystko, że już wszystko powiedziała.
1: Ona niewiele powiedziała. Ona nie powiedziała, że cię nie zna. Tylko tyle.
3: No właśnie. I to najwięcej daje do myślenia w tej sprawie.
1: No coś jest dla kogoś, coś nie jest dla kogoś. Ja to rozumiem, Michale. Więc dla swojego zdrowia, spokoju psychicznego powinieneś zakończyć te relacje i jeśli nie jesteś w stanie nic więcej zrobić, no to powinieneś pogrzebać miłość i rozpocząć ponowne poszukiwania. I nie popełniać tych samych błędów. Pozdrawiam, trzymaj się.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Relax FM. Robi lato.
1: Jesteś moją bajką, nie chcę byś skończyła się. To nasza chwila.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.
2: Dwie osoby zatrzymane, trzecia wciąż poszukiwana.
3: Na początek najnowsze informacje w sprawie brutalnego pobicia Ukraińców we Wrocławiu.
2: Będzie wsparcie dla rodziny Polki, która zginęła w ataku.
3: To w Berlinie zamachowiec wjechał w tłum ludzi.
2: Szlachetna paczka szuka wolontariuszy.
3: Potrzeba ponad 6 tysięcy osób.
4: Jest wtorek, 28 lipca, minęła godzina 6. To czas na wiadomości, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
2: Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn. Są podejrzewani o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy.
3: Do zdarzenia doszło w niedzielę na jednym z osiedli we Wrocławiu. Pobita para trafiła do szpitala.
5: Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 27 i 45 lat podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy. Do jednego z zatrzymań doszło podczas dynamicznych działań, gdy podejrzany próbował opuścić Wrocław i uniknąć odpowiedzialności.
2: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
3: Wiadomo, że mężczyźni byli już wielokrotnie notowani. Policja szuka jeszcze trzeciej osoby, która też brała udział w pobiciu Ukraińców.
2: W naszym mieście nie ma i nie będzie przyzwolenia na przemoc motywowaną nienawiścią, ksenofobią czy uprzedzeniami narodowościowymi, napisał w mediach społecznościowych prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.
3: Polski konsul w Berlinie zapewni niezbędne wsparcie. Chodzi o rodzinę 65-letniej Polki, która zginęła w sobotnim zamachu w niemieckiej stolicy.
2: Przypomnijmy, napastnik wjechał w tłum furgonetką, potem zaatakował ludzi maczetą podczas parad równości.
3: Informacje o tożsamości ofiary podczas otwarcia wystawy o powstaniu warszawskim w berlińskim ratuszu przekazał burmistrz Berlina Kai Wegner. Potwierdza to rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór.
6: Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami oraz władzami niemieckimi i zapewni rodzinie niezbędne wsparcie w ramach swojej kompetencji.
2: Według informacji niemieckich mediów w ataku ranna została również córka kobiety. Obrażeń doznało w sumie 29 osób.
3: Zamachowiec, 21-letni Abdul B., zginął w niedzielę. Podczas policyjnej obławy był zwolennikiem państwa islamskiego.
2: Wielkopolscy strażacy wyruszą do Hiszpanii, by pomagać w walce z pożarami lasów. Do misji dołączy 18 ratowników z tego regionu.
3: A łącznie z całego kraju poleci ponad 100 strażaków. Więcej o polskim wsparciu Paweł Adamczewski.
7: Moduł GFFF liczy 105 strażaków z całej Polski i specjalizuje się w gaszeniu pożarów terenów leśnych bez użycia ciężkiego sprzętu.
8: Przy wykorzystaniu podręcznego takiego sprzętu, który niosą ze sobą na plecakach, przy tym bagażu w cudzysłowie ratowniczym właśnie dotrzeć w trudno dostępne miejsce, by tam poradzić sobie, przygotować ziemię czy to miejsce, w którym są na front pożaru, tak by ograniczyć po prostu jego rozwój.
7: Powiedział mi rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej Martin Halasz. Wyjazd był planowany od wiosny w ramach tak zwanego prepozycjonowania, czyli przeniesienia służb do regionów zagrożonych pożarami. Strażacy przez miesiąc będą stacjonować w Hiszpanii i stamtąd będą kierowani do akcji gaśniczych.
2: Wyląd zaplanowano na 30 lipca. A sytuacja jest trudna nie tylko w Hiszpanii, także w Portugalii. W nocy rannych zostało co najmniej trzech strażaków, którzy walczą z pożarami łąk w dystrykcie Guarda na północy kraju.
3: Walkę z ogniem utrudniają wysokie temperatury. Dzisiaj ogień może rozprzestrzenić się jeszcze bardziej, bo spodziewane są silne podmuchy wiatru.
2: Na termometrach w ciągu dnia będzie ponad 30 stopni.
3: Idą nowe regulacje dotyczące sztucznej inteligencji. Resort cyfryzacji przygotował ustawę wdrażającą europejski AI Act.
2: Przepisy mają wspierać przedsiębiorców we wdrażaniu systemów sztucznej inteligencji. Wprowadzają także zasady i ograniczenia dotyczące wykorzystania tej technologii.
3: O szczegółach Krzysztof Pławecki.
9: Dzięki wprowadzeniu piaskownic regulacyjnych firmy będą mogły bez ryzyka wdrożyć technologię AI.
10: Przedsiębiorca będzie mógł sprawdzić, czy ten system sztucznej inteligencji działa zgodnie z przepisami.
9: Mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Nowe regulacje wprowadzają także obowiązek oznaczania treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję oraz zakaz najbardziej ryzykownych zastosowań. To m.in. manipulacja podprogowa czy scoring społeczny.
11: Nikt nie będzie mógł skanować Twojego poruszania się po mieście po to, żeby w czasie rzeczywistym można było Ci podsyłać na przykład informacje, reklamy.
9: Informuje Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji. Nadzór nad systemami sztucznej inteligencji sprawować będzie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która rozpocznie działalność jeszcze w tym roku.
2: Krzysztof Pławecki, dziękuję za relację.
3: Ma powierzchnię 88 hektarów, znajduje się tam 500 budynków.
2: Modernistyczny układ urbanistyczny Śródmieścia Gdyni został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
3: A co to oznacza dla gdyńskich zabytków, tłumaczy prezydent miasta Aleksandra Kosiorek.
0: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO nie oznacza, że rygory przyjęte dla Śródmieścia w latach poprzednich będą w jakiś sposób zaostrzone. Nie oznacza to również, że ta ochrona konserwatorska będzie większa, szczególna niż ta, do której się przyzwyczailiśmy.
2: W zabytkowej części Gdyni znalazły się m.in. Dworzec Morski, Dom Żeglarza Polskiego, Hala Targowa oraz modernistyczne kamienice Śródmieścia.
3: Naukowcy zbadają genetycznie niedźwiedzie i wilki z polsko-słowackiego pogranicza.
2: Chodzi o ustalenie liczby tych drapieżników.
12: Chcemy poznać nie tylko rozmieszczenie, ale przede wszystkim ich liczebność. Coś, co chyba nie było nigdy robione. Myśmy kiedyś w Tatrach owszem prowadzili wspólne badania genetyczne niedźwiedzi i tylko w Tatrach. Z każdej próbki będzie próba uzyskania genotypu osobnika, który tą próbkę zostawił, bo są to próbki włosów lub sierści.
3: Mówił Tomasz Zwijecz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Ostatnie badania genetyczne niedźwiedzi tylko w Tatrach prowadzone były w 2024 roku. Wówczas udało się pozyskać materiał genetyczny 64 osobników.
3: W 2018 doliczono się zaledwie 14 wilków. Na łódzkich Błoniach trwa rozbiórka festiwalowego miasteczka. Po 3 dniach imprezy i serii koncertów gwiazd ruszyło wielkie sprzątanie.
2: A goście Łódź Summer Festival, którzy przyjechali na to wydarzenie z całej Polski, wracają do domów. Z jakimi wrażeniami? Pytała ich o to Ela Piotrowska.
13: Chyba nigdy w Łodzi tyle ludzi nie chodziło z walizkami, z plecakami. Wracacie do siebie?
14: Tak, już po 3 dniach intensywnej zabawy w końcu do siebie odpocząć.
13: Jak było?
14: Mega się tu bawiłyśmy. Na drugi rok też wróciłyśmy.
15: Organizacja fajna. Jeżeli chodzi tutaj o te dojazdy na ten festiwal, bardzo fajnie.
13: A skąd jesteście?
14: Z Krakowa.
16: Atmosfera była super, dużo ludzi, dużo młodych z całej Polski.
17: Ci artyści, Mata, B2S, te efekty pod sceną i te strefy, wszystkie tam naprawdę atmosfera, ci ludzie, fajnie, fajnie. Za rok też na pewno przyjedziemy, na pewno będziemy zwiedzać ze znajomymi, jeszcze w te wakacje przyjedziemy.
18: Super, bardzo super. Wracamy do siebie właśnie dzisiaj.
13: Skąd?
18: Z Podkarpacia.
13: I warto było?
18: Bardzo warto.
3: Łódź Summer Festival to bezpłatne koncerty z okazji 603 urodzin miasta. Przez 3 dni na dwóch scenach pojawiło się ponad 20 topowych artystów z Polski i ze świata.
2: Ponad 6 tysięcy wolontariuszy szuka Szlachetna Paczka.
3: Rekrutacja już trwa, dołączyć można w każdej chwili, bo odbywa się online, mówi wolontariusz z Rzeszowskiej z Szlachetnej Paczki Michał Obacz.
19: Ten cały proces spotkania z rekruterem, zapisu na wdrożenie, podpisania umowy o wolontariat odbywa się online, a warsztat wdrożeniowy można przejść w dowolnej lokalizacji na terenie województwa, więc nie ma takiego ograniczenia, że jeżeli chcemy działać w Rzeszowie, to wysyłając zgłoszenie trzeba być w Rzeszowie, rozmawiając z rekruterem, przechodząc warsztat trzeba być w Rzeszowie.
2: Tylko w ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu ponad 13 tysięcy wolontariuszy pomoc dotarła do niemal 20 tysięcy rodzin w całej Polsce.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
21: Prognoza to tylko prognoza. Napisane, że 14, a tu, gdzie ja jechałem, było 16. Kłamią!
22: Ale poranek ciepły. Tutaj akurat mówią prawdę, no i w ciągu dnia będzie to mniej więcej podobnie ciepło jak o poranku, bo na przykład w Koszalinie 16 stopni, a w ciągu dnia będzie 19.
21: Aha, może kropnąć w Zakopanem, gdzie 21 i w Suwałkach, gdzie 18.
22: A najcieplej dzisiaj we Wrocławiu, tam pełne słońce i 26 stopni, więc to już jest pogoda wakacyjna.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
22: Julia Hren.
21: Paweł Paweles, który stwierdza, że musi się zgodzić z kobietą.
22: Dzień dobry, 8 po 6.
23: Zmiana od rana w Vox FM.
24: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: minut po godzinie 6. Dzień dobry. Dzisiaj jest wtorek. Jeżeli ktoś ma taki sam problem jak Paweł Pawelec, czyli dłuży mu się tydzień.
1: Strasznie mi się dłuży. Ja myślałem, że dzisiaj już jest środa, czwartek. Znaczy, czwartek myślałem. A choć środa chociaż, a to wtorek.
0: Ale Paweł, to nie jest normalne, bo minął dopiero poniedziałek, a tobie już się dłuży. No bo tobie może jakoś się czas wydłuża po prostu z czasem życia, ci się wydłuża czas.
1: Znaczy,
0: a to powinno być odwrotnie.
1: Skracać mi się powinien.
0: No powinien się skracać, bo każdy dzień jest mniejszą częścią twojego życia, im jesteś starszy.
1: No tak, już połóweczkę mam chyba za sobą, tak też mi powiedzieć, nie? No myślę, że tak, bo przecież ludzie 120 lat nie żyją. Znasz takie przypadki?
0: No nie znam, ale po co wróżyć o takich rzeczach? W każdym razie, dzień dobry we wtorek, mam nadzieję,
1: że wam się
0: tydzień nie dłuży, że dobrze wam się na przykład siedzi w pracy albo ewentualnie na urlopie.
1: No.
0: Jeżeli jesteście na urlopie, to wejdźcie na voxfm.pl, ponieważ mamy tam taki konkurs Nie spać, zwiedzać, w którym dzwonimy i sprawdzamy, czy na pewno dobrze korzystacie z wakacji, a do wygrania 500 na prezent marzeń, więc warto.
1: Tak to się dzieje. I mam nadzieję, że tak zwana praca domowa wiernego, korowego słuchacza Radia Vox FM odrobiona, czyli komuś żeście już powiedzieli, jakie to Vox FM jest fajne z rana, szczególnie.
0: Można też krzyknąć przez okno samochodu na

0: To odleciała kolejna kartka z naszego kalendarza. Mamy wtorek, 28 dzień lipca. Imieniny obchodzą dziś Achacja, Achacjusz, Achacy, Ada, Alfons, Antoni, Celsjusz, Macieja, Melchior, Nazariusz, Nazary, Samson, Świętomir, Tymon, Tymona, Urban oraz Wiktor.
1: Celsjusz? To to jest imię?
0: Celsjusz.
1: A przepraszam, dobra, w porządku.
0: To ten chyba nie ten od stopni.
1: Nie od stopni.
0: Mamy dzisiaj też ze świąt międzynarodowych Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. W Peru obchodzimy święto niepodległości. W San Marino rocznica upadku faszyzmu. A do tego wszystkiego mamy jeszcze Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Kto nie ma, nie ma problemu świętować.
1: Nie ma co świętować masy mięśniowej, ale masę tłuszczową mógłby wtedy, bo zawsze coś jest za coś.
0: Ale to nie dzisiaj, bo dzisiaj nie ma takiego święta, przykro mi.
1: To lecimy z datami. Jesteśmy w roku 1985. Policzcie, jak to dawno temu było. Tle, nieprzypadkowo. Mm-hmm. Grupa Eurythmics umieszcza na pierwszym miejscu listy w Wielkiej Brytanii, a później na całym świecie piosenkę There Must Be An Angel. Na harmonijce tutaj zagrał sam Stevie Wonder. Ludzie. Dave Stewart również tu się pojawił. Oczywiście Annie Lennox na wokalu. Wielki hicior.
0: To teraz rok 1978. Pierwsze dwa francuskie super szybkie pociągi TGV opuściły fabrykę. No, a do Polski jeszcze nie dotarły.
1: No, do dziś, prawda? Chyba
0: tak a my nadal musimy patrzeć na zegarek, czy się nie spóźnił pociąg.
1: Smutna, ale ważna data. 28 lipca, 8 lat temu, tak naprawdę, roku 2018, odchodzi od nas Aleksandra Sipowicz, zwana bardziej jako Kora, wokalistka Manon.
0: To teraz rok 2004, znowu zmieniam temat na motoryzacyjny.
1: Dawaj.
0: Kojarzycie takie miasto, kojarzysz, Paweł, Wuhan?
1: Wuhan, tak, tam chyba był ten.
0: Nietoperze tam jedli i później taka katastrofa
1: zaczęła
0: na
1: się.
0: Cały świat.
1: Zamknęli nas w domach.
0: No to dokładnie 22 lata temu tam otwarto pierwszą linię metra. Okay. A teraz już.
1: Proszę bardzo. No to teraz bardzo ważna data dla ciebie, bo ty lubisz piłkarzy. 1993 rok, 33 lata temu, rodzi się jeden z najlepszych napastników świata. Mało sympatyczny mężczyzna, bo to Londyńczyk, Anglik, więc dumny, z głową wysoko. Harry Kane ma dzisiaj urodziny.
0: No to wszystkiego najlepszego, a my gramy dalej w takim razie dla pana Harry'ego Kane'a. I like Chopin już teraz.

0: wciąż pieści nasze usta. Gazebo.
1: No to bujamy się. Piękny poranek. Minuta do 6.30. U nas za chwilę wiadomości.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Reklama.
4: Kaufland jest.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
9: Trawnik, kwiaty?
8: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
10: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.
0: 6.30 na woksowych zegarach. Zapraszamy na wiadomości. Dawid Osysko, Marta Kiermasz.
11: Prokuratura nie odpuszcza żołnierzowi, który ponad 2 lata temu oddał 12 strzałów przy granicy polsko-białoruskiej.
12: Wojskowy sąd w Lublinie uniewinnił Karola S., ale prokuratura okręgowa w Warszawie złożyła apelację.
13: Mamy potwierdzenie, że apelacja została przekazana do sądu okręgowego wojskowego w Warszawie.
11: Mówi Piotr Antoni Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
12: Karol S. był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
11: Nie żyje 38-letni francuski strażak. Mężczyzna zginął podczas walki z pożarami lasów i łąk na południowym wschodzie kraju.
12: O 3 rannych strażakach informują też portugalskie władze. Ucierpieli podczas pożarów łąk w dystrykcie Guarda na północy Portugalii.
11: Walkę z żywiołem utrudnia tam wysoka temperatura powietrza.
12: Amerykański konsulat w Toronto znów ostrzelany. Uszkodzona została fasada budynku. Nikt nie ucierpiał.
11: Strzały padły z białej Hondy bez tablic rejestracyjnych. Placówka USA w Kanadzie została ostrzelana po raz drugi w tym roku.
12: Niższe ceny, dobra infrastruktura drogowa oraz wysoki standard usług.
11: To sprawia, że coraz więcej Czechów zamienia chorwacki Adriatyk na polski Bałtyk.
12: W ubiegłym roku nasz kraj odwiedziło prawie 500 000 obywateli Czech.
11: Ze wstępnych szacunków wynika, że w tym roku ten wynik zostanie poprawiony.
3: Pierwsza zmiana.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
2: Od rana z Vox FM.
1: Dzień dobry, 28 do 7.

0: 23 minuty do godziny 7. Wiesz, jaka tragedia? Gazet dzisiaj nie ma.
1: Nie ma gazet?
0: Nie przynieśli nam gazet. Nie przynieśli nam gazet, mamy tylko jedną, to mogę ci podać. Więc dzisiaj nie zaglądamy do gazet, tylko zaglądamy do internetu, no chyba, że Paweł coś ciekawego znajdzie w Super Expressie.
1: Czekaj, Maja Słodzińska została mistrzynią Polski w skoku wzwyż, a chciała być modelką. Nie dziwię się. Szkoda, że państwo tego nie widzą, bo to radio, prawda? Ostatnia strona Superaka.
0: A jako, że jesteśmy w internecie, to weszłam sobie na Google i patrzę, co tam ludzie wyszukują. Mm-hmm. I już na czwartej pozycji w wyszukiwaniu wczoraj było ogrzewanie. Ludzie, mamy dopiero środek wakacji, tutaj dopiero koniec lipca, jeszcze będzie ciepło, jeszcze nie szukajmy ogrzewania, ale... Ale znalazłam, o co chodzi, dodatek do ogrzewania, tylko do końca sierpnia można składać wnioski, 3,5 tysiąca złotych można nawet zgarnąć, chyba o tym już wspominaliśmy.
1: Dodatek do ogrzewania, to się coś takiego nazywa, tak? I każdy może?
0: Nie wiem, to dokładnie wygląda. Czy to każdy może, czy nie może.
1: No tu mnie troszkę...
0: Zasady przyznawania zależne są od dochodów i faktycznej ceny ciepła, więc słuchaj, jak złożysz wniosek, zawsze warto próbować. Okej. Tak.
1: Ja mam tutaj coś dla tych wszystkich, którzy całe życie walczą z lekciutką, ma naprawdę niewidoczną nadwagą jak ja. Mhm. Borys Szyc przychodzi z pomocą. Zrzucił 15 kg w 4 miesiące. Czy nie za szybko i nie za wolno? I mówi, że to jest codzienna rutyna. Zaczynam od porannego treningu. Uważaj, Jula, dla mnie, może ty i ty skorzystasz. Zaczynam trening jeszcze przed śniadaniem. Takie cardio, taki trening funkcjonalny.
0: Mam na to pomysł.
1: O trzeciej
0: nie
1: musiałbym zacząć.
0: Nie śniadania i wtedy treningu nie trzeba.
2: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.

0: Tak się kończy, jak się zna hiszpański, że nie jest w stanie się powstrzymać i musi pośpiewać, powie
1: ale
0: o czym.
1: Ale absolutnie, właśnie nie trzeba znać hiszpańskiego, to są najlepsze piosenki, ponieważ wystarczy udawać podobne słowa, które śpiewa Alvaro Soler.
0: A tam w ogóle
1: czy
0: czasami się coś,
1: w ogóle kto
0: po
1: by
0: polsku
1: śpiewał?
0: Czasami się coś pojawia.
1: No
0: taki jest zestaw słów, że ja myślę, że to czasami o, polski akcent.
1: Także zupełnie proszę się nie przejmować, czy to po angielsku, czy po chińsku, czy po hiszpańsku, trzeba po prostu śpiewać. Zwłaszcza jak aktualnie jedziecie samochodem, na przykład do pracy, się stresujecie może tą pracą, albo na przykład wam się nie chce, to może to śpiewanie jakoś was

0: kosztuje.
1: Czy jakoś coś podobnego?
0: Ja na przykład tak próbuję, dlatego cały czas śpiewam.
1: Ona
0: właśnie
1: ziewa,
0: dla
1: ja wam powiem, ja zdradzę ją. Ona ziewie pozantenowo, pomiędzy piosenkami.
0: Jak śpiewam.
1: Jak nie śpiewa, to ziewa, więc dwojga złego lepiej jak
0: bo
1: śpiewa,
0: ja
1: nie?
0: Jestem po prostu kobietą i ja muszę mieć otwartą buzię.
1: Ale to nie tylko ona jest śpiąca. Ktoś napisał, a co, Rysia nie ma? Chciałem przypomnieć ci, mój ty kochany słuchaczu, że Rysiu u nas wpada o 7.30, a nie o 6.30. Także budzimy się, budzimy.
0: Może zmiana czasu nastąpiła.
1: Ktoś zapytał, gdzie jest Kądziu przerażony. Ja mu odpowiadam, no przez pierwszy tydzień mówiłem, informowałem. Kądziu jest na wakacjach. No tak. Więc dajmy człowiekowi odpocząć. Ktoś pisze, że brakuje mu jego specyficznego humoru i lekkości bytu. Przyjdzie, będzie was gniót i będzie was miażdżył.
0: A jeżeli wy jesteście na wakacjach, to wejdźcie na voxfm.pl, tam do zdobycia 500 na prezent marzeń. Jeśli nam napiszecie, gdzie jesteście, tak, co robicie, my będziemy przed godziną 9 do was dzwonić.
2: Pierwsza zmiana w radiu!
3: Od rana z VoxFM.

0: to jest Agnieszka? Że nikt nie wie, gdzie ona mieszka?
1: Nie, to była seniorita.
0: Ale to nie było,
1: była.
0: Ale to nie było jej imię.
1: Czy ja wiem?
0: 6 minut do 7.
1: Kurczę, no. Błądzimy, cały czas błądzimy. Bruno Mars wyprowadzi nas na prostą. Zbliżamy się do 7.

0: Jak wam, ale Bruno Mars mi robi dzień. Tak jest. Uwielbiam tego Amerykańczyka.
1: Dwie minuty do godziny siódmej, a ja polecam wpisać sobie voxfm.pl.
0: Na co naciągasz znowu ludzi?
1: Tam wchodzicie w zakładkę konkursy.
0: No dobra, jak jestem.
1: I jesteśmy, widzimy tak, nie spać, zwiedzać, to już wspominaliśmy.
0: To było wczoraj.
1: VoxFM robi, jest codziennie.
0: No tak, dobra, w porządku. Okay.
1: VoxFM robi lato.
0: Robi. Ojej!
1: W tym konkursie 2000 zł do wygrania, jeżeli opiszecie swoją wakacyjną wpadkę, co się na wakacjach nie udało, to
0: ze szczegółami.
1: My tę wpadkę zrekompensujemy.
0: Tak, tę krzywdę opłacamy 2000 polskich złotych brać.
2: Yeah, baby! Yeah.
3: Pierwsza zmiana. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosmann.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosmann.pl, regulaminy.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
12: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
4: Reklama.
13: Lekarze walczą o jego życie, policja i prokuratura sprawdzają monitoring.
14: 8-letni chłopiec stopił się w łódzkim akwaparku.
13: Zbigniew Ziobro jest spokojny o swój los.
14: Polskie władze złożyły do USA wniosek o ekstradycję.
13: A chcą pokazać, jak wojna zmieniła ubiór.
14: Niezwykłą wystawę będzie można zobaczyć w Muzeum Powstania Warszawskiego.
1: Minęła godzina 7, to czas na wiadomości VoxFM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
13: Lekarze walczą o życie 8-latka, który topił się w łódzkim akwaparku. Nie wiadomo, w jaki sposób chłopiec z wakacyjnego kursu pływackiego znalazł się pod wodą.
14: Ratowników zaalarmował jeden z kąpiących się mężczyzn. Na miejsce wezwano pogotowie. Medycy przez ponad pół godziny prowadzili reanimację.
13: Dziecko trafiło do szpitala. Jego stan lekarze określają jako skrajnie ciężki.
14: Sprawą zajęła się policja. Zabezpieczono już monitoring.
15: W celu ustalenia okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź Polesie.
13: Mówiła Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Chłopiec był uczestnikiem wakacyjnego kursu pływania. Organizatorem jest zewnętrzna firma.
14: Ufam niezależności amerykańskich instytucji. Jestem gotów na rzetelną, uczciwą i bezstronną weryfikację zarówno zarzutów kierowanych wobec mnie, jak i całego politycznego kontekstu tego postępowania.
13: Tak Zbigniew Ziobro komentuje kolejny ruch polskich władz. Te skierowały do USA wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości.
14: Cała procedura zajmie wiele miesięcy, a ostateczną decyzję podejmie szef amerykańskiej dyplomacji.
13: Co musi się wydarzyć, by Ziobro trafił do Polski? O tym nasz reporter Michał Rawa.
16: Cała procedura jest prowadzona drogą dyplomatyczną. Wniosek podpisał minister sprawiedliwości. Teraz pocztą trafi do polskiej ambasady w Waszyngtonie, a potem na biurko sekretarza stanu USA Marco Rubio. Następnie będzie analizował go amerykański Departament Sprawiedliwości.
17: A kiedy ta analiza przebiegnie pozytywnie dla polskiej prokuratury, wówczas wniosek ten zostanie przekazany do sądu federalnego.
16: Mówi Anna Adamiak z prokuratury krajowej, która dodaje, że polską prokuraturę reprezentować przed sądem musi jeden z amerykańskich śledczych. Jeśli wniosek pozytywnie przejdzie weryfikację, to wróci do sekretarza stanu USA, który podejmie ostateczną decyzję. Prokuratura podkreśla, że to wszystko może trwać kilka lub nawet kilkanaście miesięcy.
14: Zbigniew Ziobro wyjechał do USA z Węgier, gdzie przed zmianą władzy był chroniony politycznym azylem.
13: Śledczy chcą, by były minister odpowiedział m.in. za wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
14: Ceny paliw znów pod lupą. Donald Tusk zapowiada kolejny możliwy ruch.
13: Premier zapowiedział, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na dwa ostatnie tygodnie wakacji, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną.
2: Rozmawiałem z ministrem finansów. Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny.
14: Szef rządu wskazał, że rozwiązanie mogłoby być opodatkowanie nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych i przeznaczenie tych środków na obniżenie cen na stacjach, ale tu czerwone światło dał prezydent i skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
13: A sytuacja na stacjach jest trudna, kierowcy przyznają wprost. Trzeba rozważać, czy warto w ogóle wybrać się w podróż samochodem.
4: Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
9: Podróżuję cały czas tak jak do tej pory, także ceny są jakie są, ale trzeba dokładać więcej.
18: Jeżeli chodzi o ceny paliwa, to moim zdaniem powinny w okresie wakacji stanieć, bo jakby nie było, nie?
13: Eksperci tłumaczą, że mimo chwilowego spadku cen ropy, transport przez strategiczną cieśninę Ormus wciąż jest mocno ograniczony, dlatego spodziewają się dalszych podwyżek.
14: Sukienka, buty czy zwykła koszula mogą być świadectwem historii.
13: W Muzeum Powstania Warszawskiego otwarto wystawę Splot czy sukienka może być mundurem, która pokazuje, jak wojna zmieniła sposób ubierania się mieszkańców stolicy.
14: Przed wojną Warszawa była eleganckim miastem, ale okupacja przyniosła braki materiałów i konieczność przerabiania ubrań, mówi kurator wystawy Adam Jerzewski.
19: My teraz mamy fast fashion, wszystko szybko zużywamy, a tutaj widzimy, że po prostu przerabiane były te ubrania. Zresztą widzimy na tych ubraniach, które są na wystawie, różnego rodzaju przeróbki. Dbano o to, żeby po prostu te ubrania jak najdłużej służyły.
13: Wystawę można zwiedzać od najbliższej środy.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
20: Taka całkiem nawet bym powiedział, mogę pochwalić, co spisała się dzisiaj.
1: No zależy, bo jeżeli jesteś na wakacjach w okolicach Koszalina, to tam dzisiaj 19 stopni zaledwie będzie, ale jeżeli ale już słońce, ktoś nie? wybrał się do Wrocławia na przykład na wakacje, to tam już 26 i pełne słońce. Tam się już można pocieszyć taką wakacyjną pogodą. Jutro jeszcze cieplej, a jeszcze dzisiaj też bez deszczu. To z plusów.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
1: Julia Chren.
0: Paweł Paweł z tym kraju, nie liczcie tylko na pogodę, bierzcie kogoś ze sobą, kim można się pocieszyć.
21: Od rana z Vox FM.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: 5 minut po godzinie 7, dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie, zapraszamy. Ha, to ta godzina, tu Rysio będzie.

0: się zaczęło to szaleństwo, czyli Skolimomania. Na antenie również Vox FM.
1: Cześć, mam pytanie do Pawelca.
0: Dawaj.
1: Co tam z twoim autem? Czy już doszły części z US i USA? To zapytał Łukasz. Starnowa.
0: Starnowa. Łukasz.
1: Dobra, Paweł.
0: Ludzie ludziom wilkiem, zawsze wiem o tym. Słuchajcie, to się
1: ale
0: okazało...
1: Ale tu Łukasz z troski pyta, czy już... No ja... co się stało? Mów.
0: Ja wyjaśnię. Mhm. Ja myślałem, że to filtry się zapchały, bo on tak się lekko czkał, tak nie chciał jechać. Mhm. A tu się okazało, że uważajcie, komputer normalny od tego auta wziął się i sfleksował z komputerem od gazu. I już nie wiedział, kim jest. Stracił osobowość, zawirusował się. No
1: jeju,
0: i teraz muszę chwilkę
1: poczekać.
0: Dobrze,
1: że ja nie jestem mechanikiem, bo ja bym tego nie umiała naprawić.
0: No w tych samochodach jest tak dużo tych komputerów i one też potrafią się zawirusować. Jedne obowiązki przejął drugi komputer. I wiesz, myślisz, i zabrakło jakby części na benzynę.
1: I się auto zepsuło.
0: I się auto zepsuło, znaczy czkawką się odbiło, co się czepiasz.
1: Ale to jak to wyglądało, jak ty jechałeś? Wolniej, czy...
0: Że jak dodawałem gazu, to on nie wiedział o tym, że trzeba dać benzynę.
1: No widzisz, może trzeba było mieć ze sobą konia. To wtedy by ci się lepiej jechało, bo tymczasem przenosimy się do województwa warmińsko-mazurskiego, do Mrągowa, czyli nad samo jezioro.
0: Dobra.
1: Tam policjanci otrzymali zgłoszenie, że jedzie samochód, a obok na lince biegnie koń.
0: Obok samochodu trzymany przez kierowcę?
1: Są nawet zdjęcia. To jest jakaś droga taka krajowa, wojewódzka, no duża.
0: Dobra, ja
1: dosyć.
0: Jako fan motoryzacji rozumiem i szanuję, zawsze to jeden koń więcej.
2: Od rana z Vox FM. So.

0: 20 minut po godzinie 7. Mamy wtorek, 28 dzień lipca, to tak dla jasności, dla tych,
1: kończy,
0: którzy są na urlopie, to oni w ogóle nie wiedzą, która jest godzina, ani jaki jest dzień.
1: Ani jaki jest dzień, ale nie bój się, ten moment, w którym ich wyeksmitują z pomieszczeń, bo się skończy im pobyt, będą przeżywać.
0: Ale ja na chwilę chciałabym zmienić temat na taki mniej wakacyjny. Mniej? Chciałam się czymś słuchaczom pochwalić, ponieważ dwa dni temu rozpoczęłam oglądanie serialu M jak Miłość od pierwszego odcinka.
1: Żartujesz sobie chyba.
0: Nie.
1: Naprawdę nie masz co robić?
0: Nie.
1: M tak, jak Miłość?
0: Tak, naprawdę nie mam co robić.
1: Miłość.
0: Tak.
1: Nie mam co robić. Tak. Chłopak wyjechał.
0: Tak, i bo on ze mną ogląda.
1: O masz, on nie ma wyjścia. No i jemu się oczywiście podoba, nie?
0: Tak. I wyobraźcie sobie, że tam Marek Mostowiak na Walkmanie w chyba trzecim odcinku słuchał piosenki M jak Miłość.
1: Okej.
0: Okay. Piosenki M jak Miłość słuchał na słuchawkach.
1: No i co?
0: W czasie serialu, nie wiem, to było bardzo dziwne, ale to nie o tym chciałam powiedzieć. Bo na początku tego serialu, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, tak, że Hanka Mostowiak, Hanka wtedy jeszcze nie Mostowiak.
1: No, Hanka po prostu.
0: Po prostu Hanka.
1: Tak.
0: Ona nie lubi...
1: Ta z rodzinki.
0: Tak, ona nie lubi Mostowiaków.
1: Nie lubi?
0: Aha. Tak, ona nie lubi Mostowiaków,
1: oni
0: ale
1: się
0: tak,
1: nie lubili wtedy, nie tak, szanowali, rozumiem.
0: Tak. I czy ktoś mi może powiedzieć dlaczego? Bo ja nie mogę już się doczekać rozwiązania tej sytuacji i nie wiem dlaczego ona nie lubi tych Mostowiaków.
1: No w drugim odcinku się może wyjaśni. Pierwszy obejrzałaś,
0: nie,
1: tak?
0: Nie, już obejrzałam pięć.
1: Już pięć obejrzałaś, no to bądź cierpliwa, tylko 3675 przed tobą. Jeżeli, także dasz radę, na pewno. Rób notatki, bo się pogubisz, od razu ci mówię.
0: Jeżeli ktoś wie, 6986969, ja to wszystko mam obliczone, za ponad rok skończę.
2: Yeah, baby! Yeah. Pierwsza zmiana.
3: Hej, Fonsi.

0: Ciekawy, czy go zaskoczyła ta noc, bo to mnie bardzo interesuje. Ja jestem znawcą tematu, więc kochaj, czy rzucaj, wiesz, jak to się zakończyło, to też wiecie, bo akurat o Mostowiak wiecie wszystko, jak się okazuje.
1: 7:30. Hanka nie lubi Mostowiaków, bo chciała założyć rodzinkę.pl, a Marek nie chciał. To Radek napisał. A tak naprawdę to dlatego, że obwiniała Lucjana o śmierć swoich rodziców.
0: Okej.
1: Okay, mam nadzieję, że to się później wyjaśni, bo już mi jest gorąco. No, ale
0: jestem
1: dobra.
0: Pewny, że Rysiek tego nie rozumie. Rysiu, zostań w swoim świecie i zadaj swoje klasyczne pytanie.
2: Dlaczego koń nie pojechał na wakacje?
1: 6986 9869.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
3: Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
11: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
10: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
11: No i tanio.
10: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
12: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: W ten wtorek cała Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza, bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz jeszcze taniej. Po pierwsze, na wszystkie produkty, które już są w promocji, w folderze lub w sklepie, otrzymasz rabat na paragonie. Po drugie, na produkty, które nie są w promocji, przy zakupie dwóch takich samych produktów, otrzymasz zwrot 10% wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go 1 sierpnia przy zakupach o wartości minimum 1 zł wyższej od wartości vouchera. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia, na biedronka.pl. W ten wtorek cała Biedronka w promocji.
2: Reklama.
3: Minęła 7.30. Marta Kiermarcz, Dawid Osysko zapraszają na wiadomości Radia Vox FM.
4: Dostawy pocisków przeciwlotniczych oraz proces negocjacji pokojowych.
5: O tym w Białym Domu o 15.30 mają rozmawiać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski.
4: Później Trump ma przyjąć także premiera Izraela Benjamina Netanyahu.
5: A po spotkaniach amerykański prezydent i goście pojadą na pogrzeb senatora Lindsey'a Grahama.
4: Republikanin zmarł 11 lipca tuż po powrocie z Kijowa. Przyczyną miała być choroba serca.
5: Rosja pod zmasowanym atakiem dronów.
4: Prawie 400 bezzałogowców leciało tej nocy w stronę Moskwy i obwodu moskiewskiego, poinformował mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin.
5: Jak twierdzi, większość została zestrzelona w odległości kilkudziesięciu kilometrów przed stolicą, około 80 pod Moskwą. Rodzinna tragedia w amerykańskim stanie Michigan.
4: 47-letni mężczyzna zastrzelił swoją żonę i 6 dzieci w wieku od 5 do 15 lat.
5: Po zbrodni mężczyzna celowo podpalił dom i popełnił samobójstwo.
4: Ciała wszystkich członków rodzin odkryto po ugaszeniu pożaru.
5: Jest poprawa, ale nie ma końca zagrożenia pożarowego.
4: W lasach po ostatnich opadach wzrosła wilgotność, ale gdy wrócą upały, ściółka szybko wyschnie.
6: Teraz ten ostatni tydzień, kiedy tak dużo padało, to ta wilgotność jest w lasach w tej chwili bardzo duża i na jakiś czas nam wystarczy, ale potem znowu las wyschnie i będzie łatwopalny.
5: Powiedział nam Piotr Siuda z Nadleśnictwa Szubin w Kujawsko-Pomorskim.
7: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
8: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: Za nami wszystkie mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy.
5: Zagłębie Lubin wygrało wczoraj u siebie z Piastem Gliwice 2-0.
9: To cieszy, że taki początek jest zanotowany, ale wiadomo, że ważniejszy jest koniec. A do końca jeszcze daleka droga, no ale mamy te 3 punkty i to cieszy.
4: Mówił po meczu trener Zagłębia Leszek Ojrzyński.
5: W następnej kolejce zespół z Lubina zagra na wyjeździe z Legią, a Piast u siebie podejmie Wisłę Kraków.
4: Tymczasem Iwi Lopez podpisał kontrakt z greckim Iraklisem.
5: Była gwiazda polskiej Ekstraklasy, piłkarz Rakowa z 1 lipca był wolnym zawodnikiem.
4: Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 na twardych kortach w Waszyngtonie.
5: Polka przegrała z Kanadyką Leylą Fernandez 1-6-4-6.
4: W najnowszym rankingu WTA Linet zajmuje 65. pozycję.
5: Iga Świątek jest 8, Maja Chwalińska 21, a Magdalena Fręch zajmuje 48. miejsce. LeBron James, najlepszy strzelec w historii NBA, już oficjalnie koszykarzem drużyny Philadelphia 76ers.
4: Umowę zawarto na 2 sezony. LeBron 8 ostatnich lat spędził w Los Angeles Lakers.
7: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.

0: Toby Romeo, tak się nazwał chłopina. Romantycznie raczej.
1: Vox FM robi lato.
2: 10 minut do godziny 8, a my sprawdzamy, co się na wakacjach nie udało, tak żeby było trochę przekornie.
0: Komu źle, kto rozpacza.
2: No i z nami jest Damian, cześć.
0: Damianie, jesteś na antenie.
2: O, jest Damian. Dobra, to opowiadaj o tej wycieczce, na której całe mnóstwo wpadek się przydarzyło.
3: Jechaliśmy pociągiem przez Europę.
2: Mhm.
3: No i mieliśmy kilka bagaży pogubionych.
2: A jak to się stało, że wy pogubiliście te bagaże?
3: Tu się przysnęło w pociągu, przespaliśmy stację, no i
2: co, i zostawiliście bagaże?
0: Czy wybiegliście z pociągu, zostawiając niektóre bagaże w środku, tak?
3: No.
2: Dobra, o, i co tam cennego było w tych bagażach? Jakieś pewnie stroje kąpielowe, jakieś
0: bikini,
2: ciuszki?
0: Twoje, cokolwiek, nie wiem, no.
3: No, tak dokładnie.
2: I co?
0: Chodzisz w bikini? Naprawdę?
3: Nie.
0: Mógłbyś kiedyś zrobić zdjęcie i przysłać redakcji.
2: Dobra,
0: to byśmy mieli niezły ubaw.
2: O nie, nie chcemy, dziękujemy. Nie trzeba.
0: Kto wie, nawet rzucimy na stronę. Postaraj się.
2: No dobra, Damian, to za nieudane wakacje 2000 zł od nas na weekendowy wyjazd, żeby był trochę lepszy.
3: No i super, cieszę się bardzo.
0: No i od razu się ożywiłeś, widzę, że
2: bardzo...
0: nagle
3: poranna,
0: jesteś.
3: Poranna taki niespodzianka.
0: No dobra, w porządku, to dziękuję bardzo serdecznie, prosimy o więcej takich historii, bo chcielibyśmy wam wręczać te 2000.
3: Okay.
0: Ale żądamy pełnej informacji na antenie.

0: No to co?
1: Oh, way!
0: Nie rozpaczaj, nie rozpaczaj. 2000 rozdamy następnym razem również. Dozbieramy, spokojnie.
1: Trzy minutki zostały do godziny 8. O godzinie 8 oczywiście wiadomości, więc zostańcie z nami.
2: Pierwsza zmiana. Ocena z Vox FM. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
4: W

0: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Reklama.
15: Dziś zostaną oficjalnie wykluczeni.
16: Komitet Polityczny PiS decyduje w sprawie zbuntowanych posłów.
15: Po 2 latach od powodzi most jest gotowy.
16: To w Głuchołazach szczegóły za chwilę.
15: 8 lat temu świat skończył się świat polskiej muzyki, jaki znaliśmy.
16: Dziś rocznica śmierci Kory.
17: 8 na woksowych zegarach. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM. Marta Kiermasz, Dawid Osysko.
15: Blisko 40 parlamentarzystów pożegna się z partią. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma zatwierdzić wykluczenie posłów, którzy nie podpisali specjalnego oświadczenia.
16: I zdecydowali się na pozostanie w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, które został powołane przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
15: Od kilku dni politycy PiS-u wzajemnie obrzucają się oskarżeniami, a partia przechodzi najpotężniejszy kryzys od lat. Odbija się to w sondażach, bo najnowsze badanie Polster dla Superekspresu pokazuje, że ewentualne ugrupowanie Morawieckiego mogłoby znaleźć swoich zwolenników.
16: Z tym tematem Mateusz Gołębiewski.
18: Według sondażu największe straty po ewentualnym powstaniu partii Morawieckiego poniosłoby PiS, którego poparcie spadłoby o kilka punktów procentowych, z czego wyraźnie cieszy się chyba premier Donald Tusk.
19: Ja nie będę płakał po PiSie. Dowiedziałem się od niektórych, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim. To tego się naprawdę nie spodziewałem.
18: Politolog Mateusz Zaremba wskazuje z kolei, że nowy klub parlamentarny mógłby liczyć 40 posłów, więc teoretycznie mógłby się domagać nawet stanowiska wicemarszałka Sejmu.
4: Zmieniają gradację klubów, bo wychodzi na pierwszą pozycję koalicja, na drugim jest PiS i na trzecim są oni.
18: Po rozłamie klub PiS będzie liczył 149 posłów.
15: PiS, dodajmy, ogłosiło wczoraj, że kandydatem tej partii na wicemarszałka Sejmu będzie Marcin Ociepa.
16: Ten fotel jest wolny od 2023 roku. Prawo i Sprawiedliwość zamierza w końcu obsadzić stanowisko swoim politykiem.
15: Kierowca samochodu najpewniej dziś zostanie przesłuchany, to po tragicznym pokazie kaskaderskim w Radzeniu Podlaskim.
16: 61-latek zmarł po tym, gdy przejechał po nim samochód kierowany przez 73-latka. Mężczyzna miał wykonać ewolucję polegającą na jeździe autem na 2 kołach nad innym uczestnikiem pokazu.
15: Stracił jednak panowanie nad samochodem, w wyniku czego samochód przygniótł i przejechał po 61-latku. Lekarzom nie udało się go uratować.
16: Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
20: Kluczową w tej sprawie będzie opinia biegłego, który określi, czy doszło do karygodnych zaniedbań, czy też do nieszczęśliwego wypadku.
15: Obaj mężczyźni to obywatele Czech. Od wielu lat zawodowo zajmowali się tego rodzaju pokazami.
16: Most w Głuchołazach dostępny dla mieszkańców. Przeprawa została odbudowana po ostatniej powodzi.
15: Przy projektowaniu mostu wyciągnięto wnioski, zaznacza minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
7: To ma być most odporny na ekstremalne kataklizmy. To ma być most odporny na największą nawet powódź. Mam nadzieję, że ona się tutaj nie przytrafi.
16: Rząd po powodzi przeznaczył na odbudowę i pomoc dla mieszkańców Głuchołazów ponad 360 milionów złotych. Bez niej scena muzyczna nie jest już taka sama. Dziś mija 8 lat od śmierci Kory, czyli Olgi Sipowicz, charyzmatycznej liderki zespołu Manam.
15: Jej twórczość na stałe wpisała się w polską kulturę, a utwory śpiewane przez wokalistkę do dziś znają niemal wszyscy.

0: Kora postrzegana była jako głos pokolenia buntownicza i bezkompromisowa.
1: W 1984 roku odmówiła występu dla komunistycznych działaczy. Nie zablokowało to jednak kariery zespołu, który w kolejnych latach wydał łącznie 11 albumów studyjnych.
0: Wokalistka zmarła w 2018 roku po długiej walce z chorobą nowotworową.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: Jeszcze szału temperaturowego nie ma.
4: Ale szał jest pod tym względem, że dzisiaj raczej deszczu nie będzie. Przynajmniej nie za wiele, chyba że jesteście w górach, to tam może dzisiaj popadać.
3: Zakopanej Suwałki spodziewajcie się. Na tak to 23-26 stopni, widzę.
4: No we Wrocławiu 26 dzisiaj wygrywa prognozę pogody, a najchłodniej w Koszalinie, bo zaledwie 19 w ciągu dnia, ale za to będzie słonecznie.
3: 1018 hektopaskali, biometr zmieszany, ale raczej korzystny.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
4: Julia Chren.
3: Paweł Pawelec.
4: Dzień dobry.
3: Witamy, zapraszamy 4 po 8.
5: Pierwsza zmiana od rana w Vox FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Toż to nasz Haris, który podgrywa dla was wieczorami. I jego Zokaria.
1: 11 minut po godzinie 8. Ja wiem, że nie jestem jedyna, że nie jestem jedyną osobą,
0: jesteś
1: której
0: jedyna.
1: Przychodzą głupie pytania do głowy.
0: A nie, to tu nie jesteś jedyna. To przyznaję, to tak. Z sistej czołówce bym nawet powiedział.
1: No i akurat
0: czasami.
1: To pytanie, które chcę ci zadać, nie przyszło mi do głowy.
0: Zastanów
1: tylko
0: się, bo ja mówię prawdę.
1: W internecie je znalazłam, ale jeżeli...
0: Słuchacze mogą nie być gotowi na tę odpowiedź, także zastanów się, o co zapytasz
1: bo,
0: mnie.
1: Słuchaj Paweł, no, bo ty jesteś łysy, co nie?
0: No jest łysy. Ja jestem lekko przerzedzony, ale żeby to ładnie wyglądało, to się dogadam.
1: Dobra, jesteś łysy. Proszę nie kłóć się ze mną.
0: Dobra, jestem łysy, no.
1: No i słuchaj, jak ty myjesz twarz,
0: no,
1: to do którego momentu?
0: Jesteś głupia. Bo twarz mi się kończy dopiero na plecach,
1: tak? No właśnie, gdzie się kończy...
0: Bo tam są włosy.
1: Gdzie się kończy twoja twarz? Bo ja nie mogę teraz przestać o tym myśleć.
0: Nie, przejmuj się, całuj, jak popadnie.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: 6098 6989, jakbyście wy mieli jakieś głupie pytania, to piszcie.

0: 18 minut po godzinie 8 dzisiaj w pierwszej zmianie rozwikujemy jakże trudną zagadkę, gdzie kończy się twarz łysego człowieka.
1: Się przyczepiła, no. Zaczyna się tutaj, gdzie widać, bo jest broda, wąsy są, to
0: no
1: prawda?
0: No to zaczyna się,
1: jest
0: wiadomo,
1: ładnie,
0: ale tutaj, tutaj jest ta broda.
1: Są przeszkody z typu nos, oczy, to trzeba wyjąć. Przed myciem oczywiście, żeby nie pochlapać. A potem się myjesz. Myjesz, po prostu się myjesz,
0: bo Martyna napisała, twarz Pawła kończy się tam, gdzie zaczynają się brwi. Ale to by nie pasowało, no, ponieważ twoje czoło by było zawsze brudne.
1: No tak,
0: no
1: Martyna,
0: bo byś go nigdy nie mył.
1: Nie pomyślałaś, oczywiście, że tak, że ja tam jeszcze mam czoło.
0: Także tutaj czoło cierpi,
1: no, czoło.
0: W tej teorii Martyny. A może twarz kończy się tam, gdzie zaczynają się plecy. A właściwie plec, no bo przecież mamy jeden plec, a nie dwa plecy,
1: właśnie,
0: a i tak mówimy plec.
1: W ogóle bez sensu jest tak. Wszyscy mamy plecy, a każdy ma po jednym. No, no to jest plec. Tak, to jest plec.
0: Coraz
1: nie mówimy
0: więcej
1: nosy,
0: pytań, a
1: mam,
0: coraz
1: o, moje
0: mniej
1: nosy
0: odpowiedzi.
1: Mimo. Tak jest. No.
0: Dokładnie.
1: Jest taka dziwna. Tak.
0: Czy żona Pawelca w nocy nie myli twojej głowy z księżycem? Takie pytanie jeszcze się pojawiło.
1: Nie, ja się w ogóle cieszę, że ona z nikim innym nie myli mojej głowy.
2: Pierwsza zmiana.
1: If you know what I mean.

0: A ty swoją głowę smarujesz balsamem do ciała czy kremem do twarzy?
1: Jesteś złośliwa. Co mam, tym smaruję, jestem mężczyzną, wszystko mi pasuje, aby
0: kremem
1: nie uczulało.
0: Kremem Nivea wszystko, tak?
1: Oczywiście, że tak, na to zasmażka.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Reklama.
4: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.

0: Biedronka.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sygut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Lotte 3,2% mlekowita łączka 1 litr, złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: 8.30 to czas na wiadomości w OXFM. Zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
3: Uwaga kierowcy w Łódzkiem, groźny wypadek na A1. Na wysokości miejscowości Leżajna bus uderzył w bariery energochłonne.
4: W wypadku uczestniczyły 4 pojazdy, są ranni i spore utrudnienia na trasie w kierunku Gdańska. Korek ma już kilka kilometrów.
3: Po rozpadzie PiSu liderem polskiej prawicy pozostaje Jarosław Kaczyński.
4: Jako przywódcę prawej strony sceny politycznej wskazało go 20% pytanych przez Instytut Badań Polster.
3: Tuż za nim z wynikiem 18% znalazł się Karol Nawrocki.
4: Podium zamyka Mateusz Morawiecki. W badaniu dla Superekspresów roli lidera prawicy widzi go 9% badanych.
3: Gangster z więzienną przeszłością oraz pseudokibic i zawodnik MMA odpowiadają za brutalne pobicie Ukraińców we Wrocławiu.
4: Do napaści na parę doszło w niedzielę na jednym z wrocławskich osiedli. Oboje trafili do szpitala.
3: Nadal poszukiwana jest trzecia osoba biorąca udział w zdarzeniu.
4: 4 na 5 produktów sprzedawanych jako jedzenie dla niemowląt i małych dzieci to żywność ultra przetworzona.
3: Niemal połowa nie spełnia zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących zawartości cukru, soli, tłuszczu lub kalorii.
4: Naukowcy z amerykańskiego Austin przeanalizowali prawie 3000 produktów dostępnych na półkach w lokalnych sklepach z żywnością dla dzieci w wieku od 6 do 36 miesięcy.
5: Pierwsza zmiana.
1: Od rana
5: z Vox FM.
2: Jesteśmy, dzień dobry, 28 do 9.

0: 22 minuty do godziny 9. Close to you, czyli jak ja to lubię mówić, piosenka z pozdrowieniami dla tych, którzy w komunikacji miejskiej się poruszają.
1: Ktoś mi, nie wiem kto, będę zgadywać, że chyba ty wypiął słuchawki, prawda? Już jestem.
0: To trzeba było podpić i gadać tutaj dalej ze mną.
1: Gadam z tobą, no. Tylko przez chwilę ci nie słyszałem, się przeraziłem, że... i ogłuchłem.
0: Ale mówiłam o tych, którzy w komunikacji miejskiej i że to o bliskości, ale wcale nie. Ci, którzy w autach też mogą się poczuć bardzo blisko, bo na przykład w Lublinie taka sytuacja.
1: W autach poczuć się blisko to chyba jak razem jadą, nie?
0: Mhm, tak, na przykład auto blisko budynku może się poczuć. Jak pomyli się komuś hamulec z gazem, bo takie miejsce, taka sytuacja miała miejsce właśnie w Lublinie. Po południu w rejonie skrzyżowania z ulicy Wysockiego, z ulicą Wysockiego, samochód osobowy zbliżył się bardzo do baru.
1: Do baru.
0: Mhm, tak.
1: Chciał zahamować?
0: Pani pomyliła gaz z hamulcem i wjechała do baru.
1: Pani, to wszystko wyjaśnia. Pani mogła.
0: Słucham?
1: Pani mogła, bo pani... A co kobiecie
0: Paweł,
1: zabronisz?
0: Paweł, ale grabisz sobie
1: ale
0: w tym momencie.
1: Ale dlaczego? Mężczyzna nie wpadłby na taki pomysł. Nawet mając ochotę wyjechać do baru, to zaparkowałby przed i wszedł. Znam to z autopsji. A kobieta? Kobiecie można. Tak uważam.
0: Nie będę tego komentować. Chciałam tylko powiedzieć, tak? Żeby samochodem do baru nie jeździć.
2: Pierwsza zmiana.
1: Ale ona coś nabyła w tym barze, czy po prostu odwiedziła?
0: Myślę, że nic już później nie kupiła.

0: odwiedzać.
1: Proszę nie spać nawet na wakacjach, bo już 13 minut do godziny 9, to już trzeba rozpoczynać dzień.
2: Zgadzam się.
1: Asia, ty o której dzień rozpoczynasz?
3: O szóstej.
1: A dlaczego tak wcześnie?
2: Wakacje to chyba przesada.
3: Bo wtedy korzystać się. Jak jest ładna pogoda.
2: Gdzie jest taka ładna pogoda? Ty nam powiedz, bo niech ludzie posłuchają.
3: W Chęcinach. Dzisiejsza noc była chłodna, gdzie a jest? My po latami śpimy i ja trochę ochrypu.
2: Ale... W Chęcinach. Przemroziło wam zasięg również tam troszeczkę.
3: Chyba tak.
2: Słyszę.
1: No właśnie, Asia, bo ty jesteś ze znajomymi pod namiotami, dobrze rozumiem?
3: Tak.
1: No i jak się śpi pod namiotem na przykład w deszczu?
2: W lipcu. Kiedy zimno w nocy w tym kraju. No opowiadaj.
3: Wtedy namiot chroni przed deszczem, a chłód hartuje.
1: No to pięknie.
3: Okay. Tak to wytłumaczę.
1: No i jak spędzacie ten czas? Co tam robicie ciekawego?
3: No sobie ciągle znajdujemy jakieś zajęcie. Rynek, na który zwiedziliśmy, Jaskinie Rajskie, dzisiaj mamy w planach iść tam w to miejsce, gdzie kręcono pana Włodyjowskiego, ale myślę, że taką wisienką na torcie to będzie, jak pójdziemy zwiedzać ruiny Zamku Chęcińskiego. Mm-hmm. Tam się podobnież chciałbym iść wieczorem, w nocy, tam się pojawia duch Białej Damy.
2: Białej Damy. Biała Dama niesie śmierć. Pamiętaj.
3: To nie pójdziemy w nocy, to pójdziemy tam dnia.
1: Słychać, Asia, że jesteś gdzieś pod namiotem, bo zasięg jest...
3: Tak.
2: Czy tam jakaś woda jest w okolicy, powiedz, Asia?
3: Są takie zbiorniczki wodne.
2: Ale wy jesteście gdzieś pod jakąś wodą, przy jakiejś wodzie? Przepraszam.
3: W lesie.
2: Aha, to co, za tydzień się umyjecie, tak?
3: Niedaleko są takie domy i tam chodzimy, umówiliśmy się z takim panem, no i nam pozwolił korzystać tam za niewielką opłatą, można prysznic wziąć.
1: To fantastycznie.
2: Jak za niewielką, to ja bym skorzystał, tak. To prawda, znacznie.
1: 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie i udanych wakacji życzymy.
3: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
2: Miłego dnia.
3: Dziękuję wzajemnie. Zwiedzać.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Dawno nie słyszałem tak fajnej piosenki. Przypomniałaś mi ją, dziękuję.
1: 3 minuty do godziny 9:00. Ty nam lepiej przypomnij, a właściwie powiedz, co po godzinie 9:00 w Kochaj albo Rzucaj.
0: Pawelec, nie uwierzysz. Mając żonę, szukałem obcych doznań i emocji, dużo poklasku i zrozumienia w oczach innych kobiet.
1: Założyłem ja już nie mam
0: profil
1: siły.
0: Randkowy, by wyłącznie zaczepiać i podliwać dziewczyny. Nie tak to zrozumiała moja żona, ratunku.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: No i co się tak młody zawiesiłeś?
6: A, bo klient ma 2 łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
5: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
6: No ale
5: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Reklama.
1: Poważny wypadek na A1C.
14: 5 osób rannych, są problemy na trasie.
1: Podkarpacie walczy ze skutkami burz.
14: Wichury łamały drzewa i uszkodziły linie elektryczne.
1: 3 tygodnie smaków, muzyki i sztuki.
14: W Gdańsku ruszył jarmark świętego Dominika.
1: Jest godzina 9:00, to czas na wiadomości Vox FM. Zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Wystrzał opony i poważny wypadek na A1C w Łódzkiem, między węzłami Piątek i Stryków w powiecie łęczyckim. Bus uderzył w barierę.
14: 5 osób trafiło do szpitala, mówi Mariusz Kowalski z policji w Łęczycy.
15: Doszło w tym samochodzie do awarii opony wystrzału. Kierowca nie zdołał opanować samochodu i uderzył w barierę energochłonne. Kierowca tego samochodu jest trzeźwy. No niestety 5 osób trafiło do szpitali na diagnostykę. Ich życiu nie zagrożenie bezpieczeństwo.
1: Chwilę później doszło tam do kolejnego zdarzenia. Tu na szczęście nie było rannych.
15: Na jezdni zatrzymała się cisterna, auto ciężarowe, aby udzielić pomocy. Za tym samochodem zatrzymała się osobówka. Niestety trzecie auto nie zdołało wyhamować i uderzyło w osobowy samochód, a ten następnie w ciężarowy.
14: Ruch w kierunku Gdańska odbywa się jednym pasem.
1: Połamane drzewa, zablokowane drogi i uszkodzone linie energetyczne to skutki burz, które wczoraj przeszły przez Podkarpacie.
14: Strażacy interweniowali ponad 130 razy, głównie w powiatach niżańskim i mieleckim, mówi nam Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży Pożarnej.
16: Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych. Na szczęście nikt nie został ranny.
1: Prognozy pokazują, że po chłodniejszym początku tygodnia wrócą upały. Już za kilka dni temperatura znów przekroczy 30 stopni, a wraz z nią lokalnie mogą wrócić także gwałtowne burze.
14: Rząd pod koniec wakacji może wrócić do regulowania cen paliw. O takim rozwiązaniu mówi premier Donald Tusk. Powodem jest drastyczny wzrost cen na stacjach.
1: A eksperci nie mają dobrych informacji. Ich zdanie będzie coraz drożej. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
17: Powrót regulowanych przez rząd cen na stacjach zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie i przebiegu amerykańsko-irańskiej wojny.
18: Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny.
17: Przekazał premier Donald Tusk, a analitycy alarmują, że 8 zł za litr popularnej 95 możliwy jest już niedługo.
19: Im wcześniej zatankujemy, tym mamy większą szansę, że unikniemy kolejnej podwyżki, która się naprawdę wydaje nie do uniknięcia.
17: Mówi Urszula Cieślak z biura Reflex. Już teraz na niektórych stacjach za litr benzyny płacimy ponad 7,50. Cena diesla dochodzi już do 8 zł.
14: Michał Rawa, dziękujemy.
1: 3 tygodnie smaków, muzyki i sztuki. W Gdańsku trwa 766. Jarmark Świętego Dominika, jedno z największych letnich wydarzeń w Polsce.
14: Do 16 sierpnia Główne i Stare Miasto wypełniają stoiska wystawców z kraju i zagranicy, a także koncerty, wydarzenia kulturalne i atrakcje dla mieszkańców i turystów.
1: Atmosferę wydarzenia sprawdzał nasz reporter Iwo Pastuszka.
20: Dopiero zaczęliśmy i oglądamy i fajnie, że tu jest bliżej. Te starocie są tu niż tam. Podoba się. Przyjeżdżamy co roku. Oczywiście są pewne utrudnienia w transporcie, ale są znośne.
21: Tłumy jak zawsze. Albo nawet większy z roku na rok. Tylko ja też się zawodzę troszkę, ponieważ na jarmarku w sumie nie ma nic nowego. Zawsze są te same rzeczy, tylko o wiele droższe z roku na rok.
22: To jest europejska produkcja ogólnie z XX wieku. Marek Kuciak, Jarmark Gdański, tak, początek, niektóre połowa XX wieku, serie jest takie stare. Nowa lokalizacja bliżej centrum jednak tego długiego targu, jest bardzo duży napływ ludzi.
14: Na odwiedzających czeka ponad 700 stoisk, m.in. z rękodziełem, regionalnym przysmakami i produktami z Polski i zagranicy.
23: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
24: Dzisiaj jest ciepło, ale tak raczej umiarkowanie ciepło niż gorąco. Gorąco ma być pod koniec tego tygodnia. No i dzisiaj bez opadów deszczu, chyba że jesteście w polskich Tatrach, to tam może trochę popadać. A co ty tak sapiesz, Paweł? Uciekałeś?
25: Biegałem po schodach, wiesz, żeby do ciebie zdążyć na czas.
24: No i po co?
25: 18 stopni Suwałki, to przecież to nie jest szaleństwo. Czekaj.
24: Ale 26 stopni Wrocław, to już szaleństwo jest.
25: 21
24: to już takie
25: zakopane i będzie lać.
23: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
24: Julia Hren.
25: Paweł Pawelec i Biomet mocno zmieszany, ale na plus.
26: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
23: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics. Polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
24: 5 po 9, za chwilę kochaj albo rzucaj.

0: Twoje ciało mówi, moje ciało mówi, czy ich ciała zagadają? To jest pytanie.
1: Łukasz i Dorota dzisiaj są bohaterami Kochaj albo Rzucaj. Już ci piszą słuchacze, że źle wybrałeś, bo Kochaja to tutaj nie będzie, skoro on się zajmuje innymi dziewczynami zamiast żoną.
0: Przyznaję. Bardzo trudny temat przede mną. Facet napisał, że no nie uwierzysz, mając żonę szukałem obcych doznań, nie miałem tego w domu. Dużo emocji, dużo poklasku, zrozumienia. No nie było tego. Założyłem profil randkowy, by wyłącznie zaczepiać i podrywać dziewczyny. Z żadną nie spiałem, ale no cóż, raz chciałem się umówić.
1: Żona po prostu źle zrozumiała coś tam. Dobra, bo już jest 15 po 9, dobra, więc dzwoń do Łukasza.
0: To ja wam nie powiem, co jest w dalszej części, bo pewna pani, z którą chciał pogadać, kimś się okazała.
2: Kochaj albo rzucaj.
0: Kochaj albo rzucaj. Do Łukasza, Pawelec, witam.
3: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o Dorocie. Dorota, to twoja żona?
3: Tak.
0: Od jak dawna?
3: 3 lata.
0: I już ci się znudziła?
3: No właśnie nie, wybryk.
0: Założyłeś konto randkowe.
3: Tak, zgadza no się. Głupota.
0: No może chciałeś sprawdzić, czy wciąż jeszcze działasz na kobiety? Może chciałeś poflirtować, pozaczepiać?
3: Nie, nie.
0: Może nie miałeś złych zamiarów, no?
3: Nie, nie.
0: Czyli miałeś?
3: Nie miałem i nie chcę i żałuję tego.
0: Dobra, dobra, to zaraz sprawdzimy, jakie miałeś zamiary. Tam trafiłeś na kogoś, pisząc z jakąś osobą.
3: Tak, na jej koleżankę.
0: A to masz niefarta, trzeba przyznać. Jak ma na imię jej koleżanka?
3: Dagmara.
0: Czy tylko na jedną jej koleżankę trafiłeś?
3: Tak.
0: Co tam chciałeś od Dagmary, upewniając się, że jesteś atrakcyjnym facetem dla kobiet?
3: No, że ładna jest, atrakcyjna.
0: No, no, no i rozkręć się. Szczerze powiedz mi, co tam pisałeś?
3: Miało dojść do spotkania.
0: Jednak chciałeś się spotykać z dziewczynami. No to już mnie oszukujesz, widzisz. Już jesteś niekonkretny, już prosisz o pomoc, a kręcisz. Łukasz, ja no muszę wiedzieć jakoś, wszystko.
3: Ja to muszę jakoś odkręcić, tak, chciałem się spotkać.
0: Łukasz, ona to na pewno pokazała twojej żonie.
3: No tak, tak, oczywiście.
0: No, ja to wiem. Może nawet żona prosiła ją, żeby cię wciągnęła w dyskusję.
3: No, myślę, że tak.
0: Czy ona potem coś pisała do ciebie, zaczepiając
3: tak,
0: cię?
3: Tak, tak.
0: Ale zaczepiała cię również?
3: Nie, odpisywała tylko na wiadomości.
0: Ty nie znasz Dagmary jako koleżanki twojej żony?
3: Nie.
0: No widzisz, wpadłeś jak śliwka w kompot.
3: No.
0: Fatalnie. Co pisałeś Dagmarze?
3: Tylko i wyłącznie o spotkanie, nic więcej.
0: Jak to brzmiało?
3: No, czy się spotkamy? I kiedy?
0: Kiedy się dowiedziałeś, że to jest jej koleżanka?
3: Wczoraj.
0: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Świeża sprawa.
3: Świeża.
0: Ona ci przyszła i pokazała wydruk twojej korespondencji z koleżanką,
3: tak,
0: Dagmarą?
3: Tak, tak.
0: No i
3: ciężko.
0: Ja sobie wyobrażam, jak ci się paliło pod nogami.
3: Oj, tak.
0: Jakie żądania ma Dorota?
3: O, chce się wyprowadzić i odejść.
0: Masz jakieś dzieci?
3: Tak,
0: synka. Okej. Dobra, spróbujemy coś przygasić.
3: Czyli ja się dodzwoniłem do Vox FM, tak?
0: Nie. No a to ty nie wiesz, że rozmawiasz z Pawelcem?
3: No, nie było zasięgu i przerwało, ale już jest okej.
0: Dorota, kochasz Łukasza konkret, wybaczasz, czy nie kochasz, bo masz tego dosyć, bo może Łukasz zapomniał jeszcze czegoś dodać, jaki z niego jest zawodnik. Zaraz się dowiemy. Będę walczyć o wybaczenie. Kochaj albo rzucaj.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Oj, chłop, jak baranie rogi zakręcony. 6986986, co wymyślicie? Czy coś z tego będzie?

0: mój ulubiony, mój jedyny, mój kochany Basic Element. To moja ulubiona piosenka. Od razu sprzedaję.
1: Wow, jedna z 50.
0: Góra 150. Tam.
1: 22 minuty po godzinie 9. Kochaj albo rzucaj w toku, można by tak powiedzieć, no bo Paweles rozmawiał z Łukaszem, który zamiast do swojej żony to pisał do innych bab, bo sobie założył portal randkowy.
0: Tak, i raz napisał do jej koleżanki. No i ona go tam ładnie wkręciła, przekazując informacje.
1: Mam wrażenie, że gdyby to nie była koleżanka, to dalej by pisał i żadnej skruchy by nie było. Takie SMS-y od was przylatują. Facet piszący do innych kobiet to taki domowy influencer. Zero fanów, ale komentarze musi zostawić wszędzie. Bardzo trafne.
0: Ja jestem ciekaw, co powie sama zainteresowana, bądź niezainteresowana już Łukaszem Dorota. Czy coś doda? Czy będzie łaskawa?
1: Według mnie to jest bardzo trudna sprawa do rozwikłania, ale próbuj.
0: No to trzymajcie wszystkie 5-6 kciuków, ile tam macie.
2: Kochaj. Albo rzucaj.
0: Dzień dobry. W ramach niespodzianki do Doroty Paweł Pawelec, kłaniam się.
3: Dzień dobry.
0: Ja wiem, że ty możesz mieć słaby humor. Ja właśnie jestem od tego, żeby ci go troszeczkę poprawić. Tak. Zanim, że tak powiem, rzucisz papierami rozwodowymi albo zrobisz jakiś błąd życiowy, to trochę będę chciał wytłumaczyć idiotę, który postanowił założyć sobie konto i randkować. Wiem, że mogło cię to zaboleć, ponieważ dokładnie w ten sam sposób znalazł sobie ciebie na resztę życia.
3: No potwierdzam.
0: Ten technik osuszacz budynku podziwia twoją szczupłość, podziwia twoją urodę, a jedyne, co go tam ściągnęło, uważaj, to będzie dla ciebie szok, bo pewnie nie miał czasu się wychwalić, Dorota, to za mało pochwał, za mało podziwiania, bo przecież on robi kolację, on gotuje, on sprząta, on lata przy tym wszystkim. Ja go nie tłumaczę, bo wyciągnąłem od niego, że z tą Dagmarą, twoją koleżanką, no na nieszczęście, to on się chciał umówić, a nie tylko popisać i poromansować.
3: No nie wiem, czy jej nie chciał się umówić, nie mam pojęcia, nie doszło się do tego, tak?
0: Ale on chciał się umówić, Dorota. My, brzydale, to generalnie mamy mało szans takich, żeby nas ktoś pozaczepiał, popodziwiał. Tego oczekujemy w domu. Wy, dziewczyny, macie fajniej. Ładnie się ubierzecie, umalujecie, wyjdziecie na miasto, no to się faceci za wami oglądają, podrywają, proszą numer telefonu. Wam to wystarczy. Czujesz się podziwiana, czujesz się atrakcyjna, wracasz do domu, jesteś dumna. A my, to co? Nam ciężej jest dostać takie oznaki, że jesteśmy atrakcyjni. No to sobie ich szukamy czasami. No na nieszczęście trafił na twoją koleżankę, albo na szczęście.
3: No na szczęście.
0: Bo zakończyło to się tylko łomotem w domu, rzucaniem garnków, krzykami i sytuacją, w której ty powiedziałaś, że ty się wyprowadzisz. Z dzieckiem zresztą. Ostrzegam, nie rób tego, to głupi pomysł. Lepiej jest dać mu znowu wycisk, lepiej jest postawić jakieś warunki, ponaprawiać, poszukać, co mogło być powodem, że ten chłopina rozglądał się tu po internecie. Może za rzadko przytulasz. Może on za mało się mężczyzną czuje przy tobie. No bo czego głupek szuka tam, no? Przecież tam tylko na początku to są same bzdury i nieprawdy.
3: No, no ja wiem.
0: A potem przychodzi życie.
3: Być może, że można za mało, bo podtulałam.
0: Dziś bym prosił cię, żebyś mu wybaczyła, bo on jest przerażony. Wczoraj się to stało. Nie chciałby, żebyś się wyprowadzała. Możesz całej rodzinie powiedzieć. On spuści oczy i powie: tak, głupotę zrobiłem. Tylko go nie zostawiaj. Powiedz, że go jeszcze trochę kochasz i dasz mu szansę. Nie rzucaj.
3: No, musiałam przemyśleć to. Ciężko mi to powiedzieć, tak? Bo to jest świeża sprawa. Koleżanka to była.
0: Dorota, powiedz, że go kochasz, że jeszcze nie jesteś gotowa na porzucenie wszystkiego, że popracujesz nad tym.
3: Kochaj, to na pewno kocham, ale tak ciężko tak jest tylko wybaczyć.
0: Ale dziękuję ci za to, że powiedziałaś, że kochasz. Dla mnie to już jest sukces. Dorota, uważaj, wyobraź sobie teraz Łukasza na kolanach. Róża w zębach, kolana, jedziesz!
4: No, cześć Dorota.
3: Cześć.
4: Chcę cię przeprosić za to wszystko, co się wydarzyło. I mam nadzieję, że mi wybaczysz.
0: Nie powracajmy do tego. Teraz ważne, co powiesz.
4: Bo nie mogę, w pracy jestem akurat.
0: No to się przejdź po korytarzu. No chłopie, to albo co teraz jest ważniejsze? Twoja praca czy twoje małżeństwo?
4: Żona.
0: No to nie ta kolej rzeczy. To ty wstawaj i gadaj szczerze. Co ty się wstydzisz powiedzieć ludziom, jak kochasz Dorotę i za co?
4: Bardzo ją kocham. Za to, że za mną nie, że jest, że wytrzymywała każde złe chwile i dobre.
0: Szczególnie jesteś wdzięczny jej za co?
4: Za to, że urodziła nam pięknego syna.
0: Jakie masz plany na Sylwestra z Dorotą? Gdyby była łaskawa i dotrwałbyś do Sylwestra jeszcze.
4: Nie wiem, gdzieś ją zabiorę na pewno.
0: Ferie zimowe. Dziecko ma 3 lata, gdzieś trzeba pojechać przynajmniej na tydzień. Gdzie to będzie? Co tam po głowie? Góry. Dorota, słuchaj, bo ci załatwią właśnie, wiesz, wyprawy. Wakacje idą. Gdzie byś ją zabrał za granicę?
4: Ojoj, Turcja.
0: No widzisz, Dorota, popatrz. Parę minut i patrz, ile rzeczy ci załatwiłem. Teraz tylko wyciskaj z niego, wyciskaj. No i pogłasz. Niech on się czuje doceniony, wyjątkowy, że ty to widzisz.
3: No wiem.
0: Dziękuję wam bardzo serdecznie, Dorotka.
4: Dziękuję.
0: Niech żyje miłość. Pa.
3: Dziękuję, do widzenia.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
1: No. Coś z tego będzie, na przykład alimenty, tak ktoś napisał na 600 986 9869. No nie wierzą, nie wierzą.
0: Inteligentnego warto posłuchać z tymi alimentami, tak, ale najpierw Turcja, później gdzieś w góry, prawda, jak słyszeliście, i święta może razem.
1: Vox FM.pl, zgłaszajcie się do Pawelca.
2: Vox

0: 22 minuty do godziny 10. Mam wrażenie, że skądś tę piosenkę znam, ale może to jest tylko wrażenie. Sienicki, Arek Braxton, Marek Kościkiewicz. Taki zestaw do głosowania w bestliście voxfm.pl. Tam wchodźcie. Dzisiaj 28 lipca, wtorek, i według kalendarza świąt nietypowych mamy Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Opis tego święta w kalendarzu brzmi tak. To wymaga ciężkich treningów, ale kiedy je zacząć, jak nie dziś? No, bardzo się cieszę, że ten opis jest taki realistyczny i jasno podkreśla, że na pewno nikt treningów nie zacznie dziś.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl, opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
2: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
5: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Błysk, który przyciąga spojrzenia. Teraz przyciąga też wyjątkowe ceny. Finał letniej wyprzedaży w salonach jubilerskich Magar. Tylko do 31 lipca rabaty od 15 do 60% na wszystko bez ceny minimalnej. Magar, Galeria Ascana, Panorama, Park 111 i Magar.pl. Spiesz się, tak duży rabat tylko do końca lipca.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
10: Wojtek Hańczuk. Gorzowscy radni nie znaleźli powodów, by wygaszać mandaty swoich kolegów. Na specjalnej sesji uznali, że żaden z nich nie łamie przepisów dotyczących miejsca zamieszkania. Skargi mieszkańców wpłynęły na 8 rajców. Mandatu sam zrzekł się jeszcze przed głosowaniem jeden z nich, Albert Madej. Obradom przyglądał się Konrad Baranowski.
11: Z porządku obrad zdjęte zostało głosowanie w sprawie Alberta Madeja. Radny z prezydenckiego klubu Gorzów Plus na początku sesji przedstawił oświadczenie, w którym zrezygnował z zasiadania w Radzie, po czym opuścił obrady. Następnie radni głosowali w sprawie 7 innych rajców. Chodziło o przewodniczącego Roberta Surowca, Halinę Kunicką, Aleksandrę Sibińską-Szadną, Artura Andruszczaka i

będą mogli skorzystać w przyszłym sezonie. A najbliższe dni w Gorzowie coraz bardziej wakacyjne. We wtorek na termometrach jeszcze wprawdzie tylko w okolicach 20-22 stopni, ale w środę, uwaga, dużo cieplej, dużo więcej słońca i nawet 27-28 na plusie. Czwartek jeszcze więcej, bo jak twierdzą meteorolodzy, temperatura poszybuje w okolice 34-35 stopni.

0: VOX FM robi lata.
1: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
2: Autopromocja.
0: Energia. Moc. Jazda bez trzymanki.

0: Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT. 23%.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Chcesz poczuć się lekko, świeżo i pewnie tego lata? Mamy na to sposób. Letnie orzeźwienie od Yasumi. Wodorowe oczyszczanie przywróci skórze blask, a kriolipoliza pożegna oporne centymetry. Tak się to robi. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
12: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
14: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
0: Reklama.
15: Vox FM.
16: Vox FM Gorzów.
15: Vox FM Gorzów.
17: Uwaga kierowcy, śmiertelny wypadek na Mazowszu. Od tego zaczniemy. W wiadomościach też polityka i ciąg dalszy rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. A na koniec jeszcze sport. Polskie kluby przygotowują się do rewanżowych spotkań eliminacjach Ligi Mistrzów.
18: Na zegarze 10:00. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska. Posłuchajmy.
17: Kierowcy, zróbcie głośniej. Wypadek na Krajowej 62 między Wyszkowem a Łochowem na Mazowszu. Ciężarówka zdarzyła się tam z osobówką. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje Was na objazd S8. Prawo i Sprawiedliwość ma dziś już oficjalnie zatwierdzić wykluczenie ponad 30 posłów rozłamców, którzy nie podpisali lojalek. Możliwe, że jeszcze dziś powstanie nowy klub parlamentarny Mateusza Morawieckiego. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zbiera się o 17. Były premier zapowiedział, że jeśli dojdzie do usunięcia polityków z PiS, nie będzie czekał z sejmowymi przetasowaniami. Więcej wie Mateusz Gołębiewski.
19: Jeśli dzisiejsze głosowanie zakończy się wykluczeniem, posłowie mają jeszcze dziś spotkać się i rozpocząć tworzenie własnego klubu. Do jego powstania potrzeba minimum 15 posłów, a środowisko byłego premiera deklaruje, że skupia około 40 parlamentarzystów. Nowy klub byłby całkiem spory, przyznaje politolog Mateusz Zaręba.
20: Zmieniają gradację klubów, bo wychodzi na pierwszą pozycję koalicja, na drugim jest PiS i na trzecim są oni.
19: Obecnie klub PiS liczy 186 posłów.
17: Mamy też najnowszy sondaż. Jeśli były premier Mateusz Morawiecki stworzyłby ugrupowanie Rozwój Plus, zagłosowałoby na niego 4,9% badanych. Wynika z sondażu Instytutu Badań Polster opublikowanego w Super Expressie. Koalicja Obywatelska nadal pozostałaby liderem z wynikiem niemal 32% głosów. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 21,5%. strażacy jadą do Hiszpanii. Na początku sierpnia specjalnie przygotowana grupa wesprze tamtejsze służby w walce z pożarami. To kolejna zagraniczna misja polskich strażaków. W akcji wezmą udział zespoły z kilku polskich miast, m.in. z Wrocławia, Poznania i Olsztyna, mówi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
3: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał decyzję w sprawie utworzenia grupy ratowniczej do udziału w działaniach ratowniczych na terytorium Królestwa Hiszpanii. Ta grupa o nazwie Hiszpania 2026 wyjedzie w pierwszym etapie do działań 1 sierpnia. Będzie brał udział około 105 strażaków.
17: Ich zadaniem będzie przede wszystkim wsparcie akcji prowadzonych w trudno dostępnych miejscach. A jak wygląda praca takich zespołów?
3: Wysyłamy moduły GFFF, czyli są to strażacy, którzy mają walczyć z pożarami lasu bez użycia ciężkiego sprzętu, bez pojazdów. Ich plusem jest to, że możemy dotrzeć w bardzo trudno dostępne miejsca, gdzie dojazd pojazdami jest utrudniony. Ten sprzęt, który strażacy będą mieć ze sobą, noszą na własnych barkach.
17: Polska Grupa Ratownicza ma pozostać w Hiszpanii do końca sierpnia. Koncerty, konkursy i spektakle plenerowe. Wszystko to czeka na turystów, którzy w najbliższy weekend odwiedzą Muszynę. W piątek rusza 3-dniowy festiwal wód mineralnych. Będzie też okazja do spróbowania wód mineralnych z różnych zakątków Polski. Tłumaczy Arkadiusz Cecoń z Urzędu Miasta w Muszynie.
21: Całe 3 dni bardzo intensywne. No i przede wszystkim darmowa degustacja wód mineralnych, czyli to, z czego najbardziej słynie Muszyna. Muszyna stanie się taką plenerową, największą pijalnią wód mineralnych w okolicy.
17: Impreza odbędzie się w amfiteatrze w dzielnicy Za Popradzie.
2: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
15: Wiadomości sportowe w Vox FM.
17: Komfortowa sytuacja Lecha Poznań i trudne zadanie dla Górnika. Polskie kluby przygotowują się do rewanżowych spotkań w eliminacjach Ligi Mistrzów. Po wygranej 4-1 z duńskim Aarhus kolej już musi dopełnić formalności na swoim stadionie. Z kolei zespół z Zabrza spróbuje odrobić u siebie jednobramkową stratę do Fenerbahce. Początek meczu Lecha jutro o 19:00. Górnik rozpocznie spotkanie godzinę później. LeBron James najlepszym strzelcem w historii NBA i już oficjalnie koszykarzem drużyny Philadelphia. Umowę zawarto na 2 sezony. LeBron 8 ostatnich lat spędził w Los Angeles Lakers.
2: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
22: Zaintrygował mnie ten festiwal wód mineralnych, muszę ci powiedzieć.
23: O, ja bym się też chętnie przejechała.
22: Dobrze, że dodali mineralnych, bo ktoś mógłby się pomylić.
23: Ajajaj,
22: a poza tym tam jeszcze różne wody będą próbować, żeby na drugi dzień głowa nie bolała
23: to
22: przypadkiem.
23: Prawda.
22: A jeżeli chodzi o pogodę, to uwaga, trzeba się nawadniać, drodzy państwo, bo idą upały, coraz cieplej z każdym dniem. Już dzisiaj ile tam mamy, Kasiola, na termometrach?
23: Dziś w tym momencie na przykład, no tak dzisiaj dobije do 25, słuchajcie, w najcieplejszym momencie
22: jest
23: dnia. Tak
22: dobrze.
23: Będzie na zachodzie kraju, ale już jutro.
22: Poczekaj chwilę, jeszcze nie mów.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
22: Pam, pararam, pam, pam, ile?
23: 9. I to nie 9, a 29, kochani.
22: 29, pięknie. A potem czwartek i w czwartek?
23: A potem czwartek już 36, więc
22: nawet.
23: Mój entuzjazm spada, ale na Podlasiu 28, więc idealnie.
22: Super, będzie dobrze. Słuchajcie, mamy 5 minut po godzinie 10, rozpoczynamy piękny wtorek, 28 lipca. Słoneczny, jest czym oddychać, jest czym się cieszyć.
9: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
22: I do tego jest jeszcze Voxik, no czy mogłoby być lepiej?
23: Ach.
22: No mercy na dobry początek. Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam.

0: Artemas, I like the way you kiss me. To teraz zmieniamy klimat. O, jak wakacje, jak się bawić, to się bawić, drodzy Państwo. Jak Vox FM ma zrobić lato, no to tylko w wielkim stylu. Byliśmy już nad morzem, prawda? Pierwsza zmiana zamieniła się w pierwszą zmianę. Pokonali swój odcinek z Władysława na Hel. No to teraz, drodzy Państwo, kierunek Zakopane. Hej! I pierwsza zmiana, tak, jedzie do Zakopanego. Tam również jedzie Krzysiek Skrzypkowski i to stamtąd w piątek poprowadzi bestlistę. Takie emocje, drodzy Państwo, Wam fundujemy. No bo jak robić lato? No to tylko w ten sposób.
1: Robi lato.
0: A to wszystko oczywiście będziecie mogli śledzić w naszych socialach. Instagram, Facebook, tam się polecamy.

0: Lubię cię jak lato i my was lubimy, modelki włodarski. I to miejsce drugie, w związku z tym mamy dowód na to, jak bardzo was lubimy, ale możemy was też lubić bardziej. Wystarczy wejść na voxfm.pl w zakładkę Bestlista i tam zagłosować na swoich ulubieńców. Przez naszą aplikację również to zrobicie, a potem po 17:00, przypominam, słuchamy Bestlisty. W tym tygodniu wyjątkowe wydanie prosto z Zakopanego, co będziecie mogli oczywiście śledzić na Instagramie i na Facebooku. 26 minut nam zostało do 11:00, teraz chwila przerwy, a po niej dalej gramy w rytmie hitów i robimy lato.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
2: W

0: modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
1: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
0: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
1: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
0: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
1: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
2: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5 60 kartek różne rodzaje? Już od 99 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel. Jedynie 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
8: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
10: Wojtek Hańczuk, nieco bliżej do remontu ulicy Piłsudskiego w Gorzowie. Chęć wykonania inwestycji zgłosiły 3 firmy. Dwie z nich zaproponowały koszty niższe niż planowali urzędnicy. Na remonty zniszczonej nawierzchni i budowę przejścia dla pieszych urząd przeznaczył 6 milionów złotych. Najniższa oferta, zgłoszona w przetargu przez firmę z Knurowa, opiewa na niespełna 3 miliony złotych. Teraz urzędnicy analizują dokumenty i wybiorą wykonawcę. Będzie miał 3 miesiące na wykonanie inwestycji, więc jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace rozpoczną się i zakończą jeszcze w tym roku. Remont ma dotyczyć niespełna kilometrowego odcinka od skrzyżowania z Czereśniową do Ronda Górczyńskiego. Droga zostanie wyrównana, a nowa nawierzchnia pojawi się także w zatokach autobusowych. Będzie ścieżka dla rowerzystów i nowe przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z Witosa. W Gorzowie są zabytki, których Kraków może pozazdrościć. Wakacje to dobry moment, żeby lepiej poznać własne miasto. Zachęca do tego PTTK. Miłośnicy dawnych dziejów powinni wybrać się do ogrodu przy muzeum przy ulicy Warszawskiej, mówi Zbigniew Rudziński z gorzowskiego PTTK.
11: Grobowiec megalityczny, on jest prawdziwy, a w Krakowie takiego nie ma. Mam teraz ostatnio dwie grupy z Krakowa, które oprowadzałem i pokazywałem ten grobowiec megalityczny. I oni byli zaskoczeni. Oni pierwszy raz w życiu coś takiego widzieli. W ogóle nie wiedzieli, że w Polsce takie zabytki.
10: A osoby lubiące spędzać czas na łonie natury nie muszą wyjeżdżać z Gorzowa. Wystarczy wsiąść do tramwaju i dojechać do rezerwatu gorzowskie Murawy. Albo pojechać autobusem 126, który dowiezie ich do Rzeczki Srebrnej. Korzystajcie! Szczególnie dziś i jutro pogoda może sprzyjać pieszym wycieczkom, bo tak w czwartek to już raczej nie bardzo, chociaż chodzenie po lesie w cieniu może być naprawdę bardzo ciekawe. A to dlatego, że w czwartek na termometrach według meteorologów ma być w Gorzowie 34-35 stopni. Na szczęście końcówka tygodnia nieco chłodniejsza, a to dlatego, że czekają nas naprawdę solidne opady deszczu.

0: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
1: Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
1: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
3: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
4: Do czego by mi się przydał?
3: Pod pomidorki.
5: Ale rzuciłbyś sobie na podwórku, to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
3: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł.

0: Jest Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach. Doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
7: Reklama.
8: Vox FM, FM, Gorzów.
9: Stan dziecka jest krytyczny. Od dramatu w łódzkim akwaparku zaczynamy wiadomości. Później Japonia i silne trzęsienie ziemi. A na koniec jeszcze pogodowe informacje z kraju. Czy wracają upały? Posłuchajcie.
10: A o tym wszystkim posłuchajcie punktualnie o godzinie 11 w wiadomościach Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pielewska.
9: Stan 7-letniego chłopca, który został znaleziony na dnie basenu w akwaparku Fala w Łodzi, jest krytyczny. Dziecko przebywa w klinice intensywnej terapii w Centrum Zdrowia Matki Polki. Informację zebrał nasz reporter Grzegorz Mnich.
11: Chłopiec jest w skrajnie ciężkim stanie, powiedział nam rzecznik szpitala. Wykonany zostanie jeszcze rezonans głowy, żeby ocenić uszkodzenia mózgu. Lekarze nie chcą się wypowiadać na temat rokowań. Wiadomo, że dziecko przez kilka minut leżało nieprzytomne pod wodą, a zauważył je przypadkowy mężczyzna, nie zaś ratownicy. Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego. Reanimacja trwała ponad pół godziny. Udało się przywrócić funkcje życiowe. Prokuratura zabezpieczyła monitoring, sprawdzono trzeźwość ratowników. Trwa przesłuchanie świadków.
9: Śledztwo jest prowadzone pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Silne trzęsienie ziemi w Japonii. Magnituda przekroczyła 7. To najwyższy stopień w japońskiej skali intensywności sejsmicznej. Wydano ostrzeżenie przed nadciągającą falą tsunami. Wysokość fali na tych akwenach może osiągnąć 1 metr. Poranny pościg za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli. 24-letni kierowca Mercedesa nie zatrzymał się w Lipowicy w Świętokrzyskiej i zaczął uciekać w stronę Brzezin. Zanim został zatrzymany, uszkodził 2 auta. Ucieczkę udaremnił zamknięty przejazd kolejowy.
12: Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, powodem ucieczki 24-latka z podkielskiej gminy był aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Mercedes nie posiadał także ważnych badań technicznych oraz aktualnej polisy OC.
9: Informuje Jacek Borek z chileckiej policji. Kierowca był trzeźwy, ale pod wpływem narkotyków.
12: Przeprowadzone badanie na obecność środków uderzających wskazało, iż kierował on pojazdem pod wpływem amfetaminy. W związku z powyższym od kierującego Mercedesem została pobrana krew do badań laboratoryjnych.
9: Za niezatrzymanie się do kontroli i złamanie zakazu 24-latkowi grozi 5 lat więzienia. Narzekają, że lato przypomina bardziej wiosnę. Inni mówią wprost, nareszcie da się normalnie funkcjonować. Po gorącym czerwcu druga połowa lipca, a szczególnie ostatnie dni przyniosły wyraźne ochłodzenie. My zapytaliśmy mieszkańców Rzeszowa, czy taka wakacyjna pogoda im odpowiada.
13: Czy jest pani zadowolona z pogody latem teraz, w tym roku?
14: Sama nie wiem. Myślę, że
7: Nieźle.
13: Nieźle.
7: Ale mogło być lepiej.
14: No. A, tak w sam raz.
13: W sam raz.
14: Tak, jest i zimno, i jest i ciepło.
13: Wszystkiego po trochu.
14: Tak.
13: Czyli pan zadowolony jest.
14: Pewnie, że tak.
15: No to... Jak najbardziej.
13: A, czyli lato jest takie jest w sam raz.
16: Świetnie. Jest ciepło, nie zimno, tak sam trochę raz. Deszczowo, no.
7: Jak jest deszcz, narzekamy, że jest deszcz. Jak jest ciepło, za gorąco. Ja myślę, że trzeba się cieszyć to, co mamy.
9: A synoptycy uspokajają, że wakacje jeszcze pokażą swoje letnie oblicze. W najbliższych dniach czeka nas coraz więcej słońca. Temperatury ponownie przekroczą 30 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Oto to, ładnie powiedziała pani, no że trzeba właśnie. Się cieszyć z tego, co mamy.
9: Czy ty się zgadzasz, słuchaj, z moją prognozą w
10: Oczywiście, że się zgadzam, Gosia. Gosia, mówię, Kasia, Gosia. To jest najwspanialsze, co może być, po prostu cieszyć się z tego, co mamy, a mamy niewiele, a małe rzeczy cieszą. W związku z tym 18 stopni w Suwałkach, które jest teraz i deszcz, to jest jedna z najwspanialszych rzeczy, słuchaj, na ten moment. Ale prognozy idą bardzo obiecujące, na przykład jutro już 26 stopni, nawet 29 stopni miejscami,
9: tak
10: a w czwartek
9: zgadza.
10: 36.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Taka prognoza pod tytułem dla każdego coś dobrego. Jak ktoś sobie życzy słońce, proszę bardzo, jak jeszcze większe słońce również będzie.
9: Wystarczy poczekać.
10: Właśnie. A tymczasem mamy 4 minuty po godzinie 11. Kasia Pilewska wraca o 12.
9: Tak jest, zgadza się.
10: Zapraszamy już teraz na wiadomości Vox FM punktualnie o 12, ale będziemy na nie czekać w bardzo zacnym gronie, słuchajcie.
0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
10: Zaczynamy z wysokiego C. Sandra i Everlasting Love. Za moment jeszcze Łobuzy dołączył i piękny Dawid. Łobuz kocha najbardziej, wiadomo. No i wasze ulubione Digi Digi Digi Digi DJ Ilham. Przy okazji voxfm.pl zakładka bestlista. Tam głosujemy na swoich ulubieńców. A teraz to już się oddajemy tym pięknym rytmom. Możemy robić głośniej, gdziekolwiek jesteśmy. Tu Vox FM i tu wam robimy lato.

18 po 11 Blue System i Leila. Są w życiu takie sytuacje, kiedy nie wszystko idzie po naszej myśli. I na przykład mamy samolot i wydaje nam się, że z lotniska Modlin, ale dobrze nam się wydaje. Dobrze, że to nam się wydaje, bo tak naprawdę mamy lecieć na przykład z Okęcia. I taka sytuacja była. O tej sytuacji opisaliście nam na vox.fm.pl, a potem Agnieszka, ile dobrze pamiętam, odebrała telefon. Zgarnęła 2000 zł za taką wakacyjną wpadkę. A mam jeszcze jedną dobrą wiadomość. Wy również możecie takie 2000 zł zgarnąć. Opiszcie nam swoją wpadkę i bądźcie jak Agnieszka. I nie mylcie później tych lotnisk, tylko po prostu wydajcie na co chcecie.

0: Dancing in Love, Alan Walker i Mick w Vox FM na 27 minut przed godziną 12. Dancing in Love, czyli tańczący w miłości. A propos miłości, to jest u nas taki doktor Pawelec, taki doktor serce, który na miłości zjadł zęby, jakkolwiek to brzmi. Drodzy Państwo, jeżeli chcielibyście, żeby zajął się Waszą sprawą, nie ma co czekać. VoxFM.pl, tam możecie mu opisać swoją historię, potem czekać na telefon od Pawelca, no i słuchamy o poranku w Kochaj albo Rzucaj.
1: Reklama.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert.

0: i na mediaexpert.pl. Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
1: Błysk, który przyciąga spojrzenia. Teraz przyciąga też wyjątkowe ceny. Finał letniej wyprzedaży w salonach jubilerskich Magar. Tylko do 31 lipca rabaty od 15 do 60% na wszystko bez ceny minimalnej. Magar, Galeria Askana, Panorama, Park 111 i Magar.pl. Spiesz się, tak duży rabat tylko do końca lipca.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio, to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.

0: Wojtek Hańczuk. Czy brak ekociepłowni oznacza wyższe ceny za wywóz odpadów? Wiceprezydent Gorzowa ostrzega, że tak może się to skończyć. Jak tłumaczy urzędnik, z roku na rok zmieniają się przepisy dotyczące możliwości składowania odpadów w mieście. Większość z nich musi być poddana recyklingowi lub unieszkodliwiona przez spalenie. Spalarnia śmieci, zwana także ekociepłownią, miała odpowiadać za te dwa aspekty, mówi Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent Gorzowa.
1: Staramy się zachować opłaty na odpowiednim poziomie, odpowiednio niskim poziomie. Inwestycja może mieć wpływ na ponoszenie przez nas wszystkich tych opłat. Po drugie, chcieliśmy uniezależnić się też od wysokich cen energii elektrycznej.
0: Przypomnijmy, Inneco odwołało się od decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz w ubiegłym roku wystawił pozytywną ocenę na temat dotacji gorzowskiej elektrociepłowni. W tym roku tę decyzję zmienił. Zdaniem władz miejskich i miejskiej spółki jest to niezgodne z regulaminem funduszu. Do tematu będziemy wracać. Gry retro, planszowe, cosplay i wiele innych atrakcji szykują organizatorzy kolejnej edycji Gorkonu. W drugim liceum przy ulicy Przemysłowej spotkają się fani fantastyki, fantasy czy gier, by wspólnie pobawić się i porozmawiać. Będą turnieje w gry planszowe, RPG czy najlepszy cosplay. Będzie także specjalny pokój karaoke czy retro gier. Gorkon odbędzie się 8 i 9 sierpnia w drugim liceum ogólnokształcącym. Szczegóły w mediach społecznościowych. Bo już w tej chwili 22, 23, 24 stopnie, a ma być jeszcze sporo słońca dzisiaj w Gorzowie. Więc kto wie, szykujemy się na prawdziwe upały, bo one niechybnie nadejdą. Wszystko na to wskazuje, że już jutro w okolicach 28, 29 stopni, a w czwartek w Gorzowie temperatura ma poszybować powyżej 30.
2: Vox FM.
3: Vox FM.
2: Gorzów.
3: Vox FM. Vox FM robi lato.

0: Fox.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś na samolot?
2: Przez cały urlop padało?
3: Nie ma co się przyjmować. Vox FM robi lato.
2: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro, wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Chcesz poczuć się lekko, świeżo i pewnie tego lata? Mamy na to sposób: letnie orzeźwienie od Yasumi. Wodorowe oczyszczanie przywróci skórze blask, a kriolipoliza pożegna oporne centymetry. Tak się to robi. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
8: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Moc oszczędności w Lidl. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Vox FM.
2: Vox FM Gorzów.
3: Vox FM Gorzów.
11: Walka o fotel wicemarszałka Sejmu. PiS ogłasza nowego kandydata. To na początek. W wiadomościach zarzuty dla Daniela Obajtka. Europoseł nie przyznaje się do winy. Posłuchajcie, w jakiej sprawie. A na koniec jeszcze sport. Znamy nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Francji.
12: Na wiadomości Vox FM w samo południe zaprasza Katarzyna Pilewska. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
11: Na początek sejmowy bój o wakat na fotelu wicemarszałka Sejmu. Nieoczekiwane po rozłamie w Sprawie i Sprawiedliwości. PiS po prawie 3 latach obecnej kadencji zgłosił nowego kandydata, posła Marcina Ociepę. Przy Wiejskiej nie ma wątpliwości. To polityczny ruch wymierzony w Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Łączymy się z Sejmem. Tam jest nasz reporter Michał Rawa.
13: Tak jest, dzień dobry. PiS zgłaszał kandydata na wicemarszałka już na początku tej kadencji, ale nie było zgody rządowej koalicji, by funkcję objęła Elżbieta Witek. I dopiero po prawie 3 latach pojawia się nowy kandydat. Marcin Ociepa. Politycy rządowej koalicji nie mają wątpliwości.
14: Kaczyński się przestraszył, że być może Morawiecki miałby wicemarszałka.
13: Mówi Zbigniew Konwiński z KO. Tomasz Trela z Lewicy podkreśla jednak, że ewentualnej partii Mateusza Morawieckiego może być trudno uzyskać fotel wicemarszałka.
15: Bo jakby to wyglądało, gdyby PiS się podzielił zaraz na 5 mniejszych klubów, każdy miałby mieć wicemarszałka? Nie, to jest jakieś pomniejszanie z poplątaniem.
13: Politycy rządowej koalicji zaznaczają, że będą jeszcze o tym rozmawiać w swoim gronie.
11: Przed nami gorący politycznie wieczór. Już dzisiaj 17. Zbierze się Komitet Polityczny PiS-u, który ma podjąć ostateczną decyzję o wyrzuceniu z partii Morawieckiego i około 40 posłów, którzy pozostali w jego stowarzyszeniu. O 20 natomiast odbędzie się spotkanie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Mateusz Morawiecki zadeklarował już, że w przypadku usunięcia członków stowarzyszenia z PiS założą oni klub parlamentarny. Prawie tona marihuany ukryta w ubraniach. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przechwycili w gdyńskim porcie nielegalny transport ukryty w kontenerach, które przypłynęły z Kanady. Podejrzany ładunek został najpierw prześwietlony skanerem RTG, a następnie dokładnie sprawdzony przez celników, którzy ujawnili ukrytą kontrabandę.
16: W wyniku przeprowadzanej kontroli w kartonach z odzieżą używaną funkcjonariusze PUCS w Gdyni ujawnili worki próżniowe z zawartością suszu roślinnego. Badania potwierdziły, że w opakowaniach znajduje się marihuana. Funkcjonariusze PUCS w Gdyni zabezpieczyli zabezpieczyli ponad 945 kg marihuany o czarnorynkowej wartości 46 milionów złotych.
11: Mówi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Za próbę sprowadzenia do Polski tak dużej ilości narkotyków grozi kara nawet do 20 lat więzienia. Daniel Obajtek usłyszał zarzuty, nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień do czasu zapoznania się z aktami sprawy. Przypomnijmy, sprawa dotyczy wycofania ze sprzedaży na stacjach Orlenu za jego prezesury numeru tygodnika Nie z papieżem na okładce oraz składania fałszywych zeznań przed sądem. Parlament Europejski uchylił Obajtkowi w tej sprawie immunitet pod koniec kwietnia tego roku. Przed warszawską prokuraturą Obajtka wspierali zwolennicy PiSu, wzywani na demonstrację przez Jarosława Kaczyńskiego.
0: Daniel Obajtek!
17: Nie ma zgody w Polsce na to, by bezcześcić symbole religijne. Nie ma zgody w Polsce na to, żeby hańbić Jana Pawła II. Drugi zarzut też jest absurdalny. Musimy być przede wszystkim solidarni. Bogu dziękuję, że jesteście.
11: Przed prokuraturą był też nasz reporter Krzysztof Płowecki. Prowadzi trójkolorowych Zinedine Zidane nowym selekcjonerem reprezentacji Francji. Dla legendarnego piłkarza to powrót w roli trenera po kilkuletniej przerwie. Po raz ostatni prowadził Real Madryt w 2021 roku. Zizou podpisał 4-letni kontrakt, zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata zakończył 14-letnią kadencję.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Sprawdzamy, gdzie jest najcieplej w tym momencie. Racibórz, słuchajcie, 20,5 stopnia na ten moment. Najchłodniej?
11: Najchłodniej w tym momencie w Kętrzynie 13.
12: Zimno, ale słuchajcie, ta sytuacja się poprawi. Dzisiaj to maksymalnie 23 stopnie zobaczymy na termometrach, ale to jeszcze nic, bo jutro maksymalnie 29. Ale to jeszcze nic, bo w czwartek całe 36 stopni. Sprawdzimy jeszcze piątek, tak dla zasady. I tutaj już sytuacja, słuchajcie, będzie delikatnie spadać. Całe 35.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: No i taki ciepły weekend przed nami. I tak rozpoczniemy sierpień, słuchajcie. No jak lato robić? No to robić w wielkim stylu, więc odpalamy słońce. Słońce również w głośnikach. Zobacz, Kasia, Brave zadzwoni, żeby ci coś powiedzieć.
10: Słucham?
12: I just called to say I love you na dobry początek tej godziny. 5 minut po godzinie 12, Kasia wraca o 13 z kolejną porcją newsów.
10: Do usłyszenia.
12: Ja nazywam się Klaudia Wasiluk. Serdecznie zapraszam raz jeszcze. Na lata.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.

0: Klasyk od grupy Kiss w nowoczesnym wydaniu od Winę i Lepedre I Was Made w Vox FM, 16,5 minuty po godzinie 12. Słuchajcie, Giz wziął się za tych malutkich sprzedających lemoniadę. Serio. Oficjalne stanowisko w sprawie dzieci sprzedających lemoniadę okazuje się, że jest takie. Okazjonalna sprzedaż lemoniady, soków, owoców i domowych wypieków przez dzieci nie podlega kontroli sanepidu. Inspektorat pochwalił przedsiębiorczość najmłodszych. Brawo! Brawo, ogromne brawo. Jeszcze tylko, żeby się za urząd skarbowy wzięli i już jesteśmy w domu.
1: Vox FM. Robi lato.

0: Remedy, Morris, Close to You w Vox FM na 28 minut przed godziną 13. Jesteśmy z Wami wszędzie, niezależnie od tego, gdzie jesteście. Czy na wakacjach, czy na urlopie, czy może już po urlopie, a bardzo chcielibyście jednak, żeby ten urlop cały czas trwał. Niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie, jesteśmy z Wami cały czas i robimy Wam lato, nawet jeżeli jesteście w pracy. DJ Antoine za moment nam zrobi lato i Maszeri, Star Stylers również będzie.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedne 999 z kodem taniej o 300 zł.
4: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
5: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
9: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
8: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
9: No i tanio.
8: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
10: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Reklama.
12: Wojtek Hańczuk. Policja i rodzina apelują o pomoc. Zaginął Andrzej Witkowski. Ostatnio widziany był w Laskach Lubuskich, to w powiecie słubickim, niedaleko Słubic, Kostrzyna nad Odrą i Ośna Lubuskiego. Mężczyzna był widziany 25 lipca około godziny 6.30 rano. Od tego czasu nie kontaktował się z bliskimi. Jest wysokiego wzrostu, średniej budowy ciała, ma krótkie ciemne włosy, krótki zarost i jasne oczy. Ostatnio był ubrany w ciemną koszulę z krótkim rękawem, niebieskie długie dżinsy i czarne buty. Jeżeli ktoś widział mężczyznę lub zna miejsce jego pobytu, proszony jest o kontakt pod numerem 112 lub z najbliższą jednostką policji. Zdjęcie zaginionego znajdziecie na profilu facebookowym, gdziekolwiek jesteś. Kolejna koszykarka potwierdzona. Courtney Hart pozostanie zawodniczką KSSSE NAIJP Gorzów w kolejnym sezonie Basket Ligi Kobiet. To będzie już 4. sezon Amerykanki z bośniackim paszportem w naszym klubie. Akademickie barwy reprezentowała już w 2016, 2021 i w minionym sezonie. Zdobywała średnio 16 punktów w meczu i miała 7 zbiórek. Zawodniczka w klubowych mediach powiedziała, że zostaje w Gorzowie, bo drużyna może zdobyć Mistrzostwo Polski. Transfer Courtney Hart to 3. zagraniczny ruch kadrowy gorzowskiej drużyny. Polski skład zespołu będą tworzyć Weronika Telenka, Klaudia Gerczen, Magdalena Szymkiewicz, Gabriela Lebiecka, Weronika Steblecka, Magdalena Kloska, Wiktoria Stasiak oraz Wiktoria Kuczyńska. A zagraniczne koszykarki to Stephanie Jones i Ellie Leydey z USA. A na termometrach z każdą godziną stopni coraz więcej. No, szykujcie się na to, co się wydarzy w Gorzowie w ciągu najbliższych dni, a wszystko wskazuje na to, że będzie naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Już na temperaturę nie mamy prawa narzekać, a jutro ma być w okolicach 28-29 stopni. W czwartek temperatura poszybuje powyżej 30 stopni.

0: Robi lato.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
2: Reklama.
3: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cały nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
8: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
10: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
0: Vox FM.
10: Vox FM.
0: Gorzów.
11: Uwaga, mocne słowa premiera w sprawie kolejnego pobicia Ukraińców. Od tego zaczniemy. W wiadomościach Łódź prokuratura wszczęła śledztwo po dramatycznych scenach w łódzkim akwaparku. 7-letni chłopiec jest w krytycznym stanie. A na koniec jeszcze sport. Posłuchajcie.
12: A posłuchajcie w wiadomościach Vox FM punktualnie o godzinie 13, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Pielewska.
11: Wzywam wszystkich, by twardo stanęli po stronie państwa, kobiet i dzieci bitych przez agresorów. Premier w mocnych słowach komentuje ostatnie wydarzenia we Wrocławiu. Chodzi o brutalny atak na parę Ukraińców. Poszkodowani to 20-letnia Anastazja i 21-letni Maksym. Musimy wydać zdecydowaną wojnę tej przemocy, mówił przed rozpoczęciem posiedzenia rządu Donald Tusk.
13: Bandyci, kibole, ta patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu, bo dostała także polityczny patronat. Nie ma w tym przypadku, że jeden z zatrzymanych, ten, który bił Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic.
11: Premier wyraził nadzieję, że sprawcy podobnych zdarzeń będą nie tylko szybko zatrzymywani, ale również szybko karani.
13: Jeśli potrzebne będą jakieś zmiany w regułach postępowania, w przepisach prawa, w rutynie postępowania, proszę natychmiast przygotować takie rekomendacje.
11: Jeden z 2 mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy usłyszał właśnie zarzuty pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej. Jeszcze dziś ma zostać przesłuchany 2 ze sprawców. Usłyszy ten sam zarzut. Obu grozi 5 lat więzienia. Policja wciąż szuka 3 ze sprawców. Jest decyzja w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Trybunał Konstytucyjny uznał ją za niezgodną z konstytucją. Przypomnijmy, to reakcja na rozporządzenie ministra cyfryzacji. W maju Krzysztof Gawkowski podpisał projekt zmieniający wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych. Obowiązujące wcześniej nazwy rubryk dane kobiety i dane mężczyzny zostały zastąpione przez opcjonalne dane mężczyzny / kobiety. Dzisiejsze orzeczenie Trybunału zapadło jednogłośnie w 3-osobowym składzie. Przenosimy się do Łodzi. Dramatyczne sceny w akwaparku Fala pod lupą prokuratury. Śledczy szukają odpowiedzialnego za narażenie życia dziecka. 7-letni chłopiec został znaleziony nieprzytomny na dnie basenu i w stanie krytycznym trafił do szpitala. Śledztwo wszczęła łódzka prokuratura. Rzecznik akwaparku Marcin Masłowski tłumaczy, że za bezpieczeństwo kąpiących się odpowiada firma zewnętrzna, która ma na wszystko wymagane zezwolenia.
14: Na basenie było 2 ratowników na swoich stanowiskach. Nie mieli przy sobie telefonów komórkowych, obserwowali tafle wody. Z grupą była też opiekunka, instruktorka. Tym bardziej trudno zrozumieć, jak to się stało, że nie zauważono tej tragicznej sytuacji.
11: 7-letni chłopiec uczestniczył w półkoloniach, kąpał się w 12-osobowej grupie. Będą kontrole danych i kary za brak raportu. Ministerstwo Zdrowia pokazuje, jak będzie zbierało dane o zarobkach lekarzy. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ma dostać nowe narzędzia do zbierania informacji o zatrudnieniu i wynagrodzeniach medyków. Ministerstwo Zdrowia opublikowało szczegóły nowelizacji ustawy, która przewiduje obowiązek przekazywania szczegółowych danych przez placówki oraz sankcje za niewywiązywanie się z tych obowiązków. Rozszerzenie kompetencji agencji ma zwiększyć kontrolę nad wydawaniem publicznych pieniędzy w ochronie zdrowia.
2: Prezes agencji będzie mógł poinformować prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o nieprzekazaniu tych danych, czyli niezrealizowaniu przepisu, i prezes Narodowego Funduszu Zdrowia będzie mógł wymierzyć karę do 0,5% wartości kontraktu z NFZ.
11: Mówi Daniel Rutkowski, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Szpitale i inne podmioty lecznicze będą musiały regularnie przekazywać do agencji informacje dotyczące zatrudnienia, czasu pracy i wynagrodzeń personelu medycznego. Dane mają pozwolić agencji analizować przestrzeganie nowych przepisów.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: Reprezentacja Polski siatkarzy rozpoczyna walkę w turnieju finałowym Ligi Narodów w Ningbo. Przeciwnikami biało-czerwonych w ćwierćfinale będą Ukraińcy. Początek o 13.15 jutro. Magdalinet odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 na twardych kortach w Waszyngtonie. Polka przegrała z Kanadyjką Leylą Fernandez 1-6-4-6. W najnowszym rankingu WTA Linet zajmuje 65. pozycję. Iga Świątek jest 8. Maja Chwalińska 21. A Magdalena Fręch zajmuje 48. miejsce.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
12: Tej nocy, drodzy Państwo, bez deszczu, jedynie może pokropić delikatnie w Gdańsku i tam 14 stopni zobaczymy na termometrach. Chłodniej, i to dużo chłodniej, 11 stopni w Zakopanem, a najchłodniej 10 w Suwałkach tej nocy. Ale co to się będzie działo w dzień? To
11: się
12: rozkręci.
11: Działo?
12: 29 stopni nawet jutro. I te 29 stopni najcieplejsze miasto Zielona Góra. Najchłodniej jutro w ciągu dnia 21 stopni w Suwałkach, 22 w Białymstoku. I tak z każdym dniem stopień więcej, kumulacja 36 stopni w piątek.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
12: A nie? Znalazłam. Na piątek już obiecują 37 w tym momencie, Kasiula. I te 37 to Wrocław i Opole. Jakby słońca było mało, to proszę bardzo, robimy głośniej. Gigi D'Agostino i L'Amour Toujours. Za moment nas tutaj rozgrzeje Defis, tak bardzo tego chce. Ale Farben i René Miller z nowością Body Talk, która jest w bestliście, także nam za moment zagra. Ale że nie tylko muzyką żyje człowiek.
1: Tak. Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
12: To tutaj Kasia Pielewska u nas trzyma rękę na pulsie.
11: O tak.
12: Poinformuje nas o 14 punktualnie o tym, co najważniejsze w kraju i na świecie.
11: Będę na pewno.
12: Czekamy na Kasię. No to gramy, ty tyryry. Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours. 6 minut po godzinie 13. Klaudia Wasiluk, witam pięknie tych, co właśnie dołączyli. Spędzamy lato razem.

Endless Summer od Oceany. Wyobrażacie sobie, co to by było? Mamy 20 minut po godzinie 13 i możemy sobie pomarzyć, słuchajcie. No wyobraźmy sobie, że takie niekończące się lato. Przychodzi wrzesień, a my dalej mamy wakacje. I potem październik, listopad, grudzień, niby święta, a u nas dalej wakacje. Nie wiem, jakoś nie mogę sobie tak średnio... objąć to w ogóle wyobraźnią mogłoby być ciężko. Ale jakbyście mieli jakieś pomysły, 609-869-869, niekończące się lato. Jest taka opcja? Chodźcie, razem pogłówkujemy. Ja mam mnóstwo letnich gadżetów, więc ja je chętnie puszczę dalej w świat. A teraz to bardzo ładnie wam zagram. Kombi i pokolenie, a za moment jeszcze Con Calma. Tak, żeby troszeczkę uspokoić emocje. 20 po 13.

0: O słodkich snach Lawusz w Vox FM. Dobrze się składa, bo nam się państwo słuchacze rozmarzyli. To dlatego, że pytałam o jakieś sposoby na to, by to lato trwało wiecznie i by je jeszcze zatrzymać. 609-869-869. Łukasz pisze tak. Cześć i czołem, Klaudio. Jak sprawić, żeby lato trwało wiecznie? Mój sposób na to jest banalny. Lato kojarzy mi się z truskawkami, szczególnie z naszymi polskimi. Wiadomo, Łukasz, wiadomo, co najlepsze. Więc takie truskaweczki sobie mrożę i kiedy mi się zapragnie lato, to ja je sobie rozmrażam i cofam się wspomnieniami. Pięknie! Ale oprócz Łukasza jeszcze sporo innych SMS-ów. Jest jeszcze jeden mój faworyt i to jest faworyt Bajeron, słuchajcie, Radek z Irlandii. Hej, ja wiem, jak to jest możliwe. Ty dajesz 6 cyfr w totka, ja wysyłam i mamy wakacje całe życie. Pozdrawia Radek. Ty, Radeczku, nie bolało, jak spadałeś z nieba?
1: Robi lato!
0: Gadżety idą w świat. Dzięki za te wiadomości. I poproszę więcej.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać.
4: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Leroy, akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Marianne, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox,
10: tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Błysk, który przyciąga spojrzenia. Teraz przyciąga też wyjątkowe ceny. Finał letniej wyprzedaży w salonach jubilerskich Magar. Tylko do 31 lipca rabaty od 15 do 60% na wszystko bez ceny minimalnej. Magar, Galeria Askana, Panorama, Park 111 i Magar.pl. Spiesz się, tak duży rabat tylko do końca lipca.
13: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Castorama!
16: Teoria
14: i praktyka.
16: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
14: Trawnik, kwiaty?
16: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
17: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
19: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
20: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: Reklama.
23: Wojtek Hańczuk. Pieniądze potwierdzone coraz bliżej do budowy wodnego placu zabaw w Gorzowskim Parku Górczyńskim. Urząd Marszałkowski potwierdził, że przekaże na inwestycje wartą prawie 9 milionów złotych. Ponad 7 milionów, a to oznacza, że można rozpocząć pracę. Splash Park to niecka w kształcie skrzydeł motyla z armatkami wodnymi, zjeżdżalniami, brodzikiem i strefą edukacyjną. Miejsce będzie ogólnodostępne. Inwestycja ma już pozwolenie na budowę. Plac ma być gotowy do przyszłorocznych wakacji. Do tematu będziemy wracać. Przelewali krew w słusznym celu. Policja dołączyła do wojskowej akcji krwiodawstwa na Gorzowskim Starym Rynku. Wtorkowe wydarzenie w ścisłym centrum miasta połączyło 3 cele: promocję honorowego krwiodawstwa, edukację mieszkańców i upamiętnienie Powstania Warszawskiego. Było stoisko profilaktyczne, a młodsi mogli załapać się na policyjne gadżety, m.in. kolorowanki oraz kodeksy ruchu drogowego, które w przystępny sposób tłumaczą zasady. Seniorzy mogli z kolei dowiedzieć się więcej o metodach działania oszustów oraz sposobach ochrony przed przestępcami. Wydarzenie zorganizowała 15. Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej. Igor Kordun wygrał indywidualny puchar Ekstraligi U17 na Jancarzu. Wychowanek Stali Gorzów zdobył w zawodach 14 punktów. Blisko podium był Kacper Sobkowiak. Reprezentant Stali zajął ostatecznie 4. miejsce w turnieju. Dobrze zaprezentował się także Kevin Nyczy. Juniorów chwalił trener Piotr Paluch, a kibicom mogły podobać się akcje na dystansie młodych starowców. Ciepło, ciepło, coraz cieplej, ale akurat na temperaturę w najbliższych dniach nie będziemy narzekać, jeżeli lubimy, gdy jest bardzo, ale to bardzo gorąco. Więc mam wrażenie, że w czwartek jednak chyba trochę ponarzekamy, może być naprawdę ciepło. Powyżej 30 stopni, nawet 35-36, więc trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym.

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja.
2: Energia. Moc. Jazda bez trzymanki. Już dziś wieczorem na imprezę.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
4: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 99 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości. Już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
12: Hej, musisz się tak na nie gapić.
13: No oderwać wzroku nie mogę.
12: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
13: Ale są takie atrakcyjne.
14: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
15: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
16: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
17: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
18: Vox FM Gorzów.
19: Rozpad PiS. Mateusz Morawiecki o wieczornym spotkaniu. Co dalej z prawą stroną polskiej sceny politycznej? Posłuchajcie. W wiadomościach przełom w sprawie zabójstwa sprzed ponad 30 lat. A na koniec jeszcze Niedźwiedzia Mama bijąca rekordy popularności. Zapraszam.
20: A zaprasza Katarzyna Pilewska. Na zegarach punktualnie godzina 14. To czas na wiadomości Vox FM. Słuchamy.
19: To będzie gorące politycznie popołudnie i wieczór. O 17.00 Komitet Polityczny PiSu ma oficjalnie zatwierdzić decyzję o wyrzuceniu z partii Mateusza Morawieckiego i grupy około 40 posłów, którzy zostali w stowarzyszeniu byłego premiera. O 20.00 będzie spotkanie Morawieckiego i jego stronników i decyzja, co dalej.
21: Dzisiaj o 20.00 całą ekipą Stowarzyszenia Rozwój Plus, poselską ekipą, spotykamy się i będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego.
19: Przekazał Mateusz Morawiecki. Przypomnijmy, w piątek Jarosław Kaczyński ogłosił, że grupa posłów zrezygnowała z członkostwa w partii. W praktyce oznacza to ich wyrzucenie z PiS na pozostanie w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Przełom w sprawie zabójstwa sprzed ponad 30 lat. Dzięki współpracy prokuratury okręgowej w Śradzu i policjantów z łódzkiego Archiwum X zatrzymano 50-letniego mieszkańca powiatu brodnickiego. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo, którego ofiarę odnaleziono w lesie pod Śradzem w styczniu 1994 roku. Do przełomu doprowadziła ponowna analiza materiału dowodowego i nowoczesne badania DNA. Podejrzany, który w chwili zbrodni miał 17 lat, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Śledczy zarzucają mu również tegoroczną kradzież z włamaniem o wartości blisko 150 tysięcy złotych. Pomnik przyrody kompletnie zdewastowany. Na terenie unikatowej jaskini Bajka w Gądeczu niedaleko Bydgoszczy ktoś pomalował skały jaskrawymi farbami. To nie są zwykłe bazgroły na kamieniu, podkreślają leśnicy. To sprawa dużo poważniejsza. Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski.
2: To poważna sprawa, bo to cenny zabytek i pomnik przyrody na obszarze Natura 2000. Ostoja dla chronionych gatunków.
6: Piaskowiec, który był kształtowany przez tysiące lat. Niesamowicie to unikatowe miejsce dla naszego rejonu, a obecnie wygląda okropnie.
2: Jakub Siedlecki z Nadleśnictwa Żołędowo. Usunięcie farby z delikatnego piaskowca będzie bardzo trudne. Każda ingerencja może uszkodzić powierzchnię skały.
22: Teraz szukamy rozwiązania nie ingerującego zbytnio w strukturę tych skał.
2: Mówi Beata Piesik z Nadleśnictwa. Leśnicy są przekonani, że działanie właśnie tutaj było celowe. Sprawca musiał przynieść farbę i dotrzeć do tak trudno dostępnego miejsca.
19: O sprawie powiadomiono policję, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i dyrektora Parku Krajobrazowego. Nadleśnictwo apeluje o pomoc. Osoby, które widziały sprawców albo widziały coś podejrzanego w okolicy, są proszone o kontakt. Koniec przenosimy się jeszcze w Tatry. Niedźwiedzia rodzina bije rekordy popularności. Niemal codziennie niedźwiedzica i jej trzymałe niedźwiadki są bohaterami filmów i zdjęć wykonywanych przez turystów. Zwierzęta nie zbliżają się do ludzi, ale też nie unikają szlaków. Okazuje się, że w ten sposób niedźwiedzica chroni swoje małe, mówi Tomasz Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
23: To takie zachowanie u niedźwiedzi, tak zwany efekt tarczy. Samce niedźwiedzi są dzieciobójcami. Mordują potomstwo nie tylko obce, ale i swoje, więc samice, unikając kontaktu z samcami, kręcą się bliżej ludzi.
24: Właśnie dużo widzę tych niedźwiedzi przewijających się gdzieś na relacjach na TikToku, dlatego wczoraj chciałem bardzo zobaczyć niedźwiedzia, a mi się to nie udało.
25: Chyba ludzie nas specjalnie szukają. Nam się nie udało spotkać, ale szczerze to ja nie chciałbym spotkać.
23: Generalnie wykorzystują sąsiedztwo ludzi jako taką tarczę do obrony przed tymi samcami.
19: Rodzina czasami pokonuje szlak turystyczny za dnia, ale robi to w dużym dystansie. Turyści, pamiętajcie, widząc taką rodzinę, nie powinniście się do niej zbliżać. W sytuacji zagrożenia niedźwiedzica może zaatakować.
26: Biorąc pod uwagę tłumy w ogóle w miejscach turystycznych, jak ktoś widzi rodzinę, jakąkolwiek rodzinę, też nie powinien się do niej zbliżać. I na odwrót, rodzina nie powinna się zbliżać. Wiadomo.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
26: Wiesz, dziecko głodne, loda nie dostanie, może pogryźć.
19: A pewnie, że
26: podejdzie,
19: tak.
26: Podejdzie, będzie myślał, że to, wiesz, lody czekoladowe. Co tam w tej pogodzie, pani kochana? Obiecywała.
19: Jeżeli ktoś lubi, to jutro słuchajcie, 29 stopni na zachodzie, 27 w centrum i 23 na wschodzie. Pełne słońce, to jest najważniejsze. Może
26: jutro,
19: nie pełne, może chmurki trochę, ale bez deszczu. O jutrze mówię, co tu, utknąłeś w codzienności? Trzeba już myśleć o przyszłości.
26: Tak mnie zaatakowałaś tym pytaniem, że nie wiem, co mam teraz powiedzieć, wiesz? Chyba utknąłem.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
26: Bo to jesteś w ogóle cała ty. Zaczniesz zadawać jakieś filozoficzne, dziwne pytania. Człowiek, aha, nie wie, co z tym zrobić, ty sobie pójdziesz, a ja z tym muszę tutaj zostać i się męczyć
19: na
26: do 18.
19: Na szczęście widzimy się jutro i możemy sobie na nie odpowiedzieć.
26: Wspaniała jest to wiadomość, nie mogę się jej doczekać. Będę latał jak latawiec nad morzem, czekając na ciebie. Katarzyna Pilewska, odmeldować się.
19: Bardzo dziękuję, do
26: pozdrawiamy.
19: Jutra.
26: A ja powiem tak, Kamil Rutkowski, dzień dobry, zapraszam. Trudno, co robić?
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C.

Ale dobre. Safi Duo i Clark Anderson, All the People in the World, czyli wakacje, wakacje, jeszcze raz wakacje, 28 lipca. Za chwilę zmiana turnusów. Dzisiaj mamy wtorek, a we wtorki się chce, podobno, tak twierdzą psychologowie, że wtorek to jest dzień, w którym się najbardziej chce. No to patrzę, co tu dzisiaj świętować. Dzisiaj jest dzień kultu masy mięśniowej. No i ja nie mam czego świętować, ale jeżeli ktoś myśli, że w ten sposób w końcu zmusi mnie po kilku latach do użycia karnetu na siłownię, to się grubo myli. Filatov i Karas, Tell It To My Heart, David Guetta, Loki już czekają w kolejce. Tu lato w rytmie hitów. Vox FM robi lato, no bo skoro lato, no to przynajmniej pogodowo jest jak jest, a muzycznie musi być wybornie.

0: Lubię cię jak lato, to model Keith Waterski. No, odwzajemniamy. Lubimy jak lato i w ogóle lubimy. 27 minut do godziny 15 zostało nam zaledwie. Dzisiaj ten dzień kultu masy mięśniowej. O, już się odezwał. Sebastian pisze tak. 609-2x8-69 oczywiście. A ja tak się składa, że dzisiaj zamierzam, bo akurat idę na siłownię i to jest mój ulubiony dzień, bo to jest dzień nóg, o którym wczoraj mówił prowadzący. Nic takiego nie mówiłem, a nawet jeżeli mówiłem, to kompletnie się pod tym nie podpisuję. Nie, nie i jeszcze raz nie. 27 minut mamy do 15, już za chwilę Kate Ryan, Beatrix w Vox FM. W to mam nadzieję dobre wtorkowe popołudnie.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
6: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
7: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
6: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
7: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
6: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
7: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
6: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
8: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
9: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Reklama.

0: Wojtek Hańczuk. Dramat. Pod Gorzowem służby walczyło o życie 2-miesięcznego dziecka. Niestety krążenia nie udało się przywrócić. Do tragedii doszło dzisiaj w godzinach porannych w Lubiszynie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Policja komentuje sprawę krótko. Potwierdzamy, że doszło do śmierci 2-miesięcznego dziecka. Po wstępnych ustaleniach wszystko wskazuje na to, że to zdarzenie nie ma charakteru kryminalnego. Służby zgłoszenia otrzymały chwilę po godzinie 8. Poza zespołem LPR na miejsce dojechały także dwa zastępy strażaków. Resuscytacja trwała kilkadziesiąt minut. Jadąc na wypoczynek, bądźmy wypoczęci. O czym jeszcze warto pamiętać? Warto zadbać o swoje siły witalne i postoje, ale sprawne musi być także auto. Przed kilku albo kilkunastogodzinną trasą trzeba sprawdzić poziom płynów w silniku, stan opon, a nawet ich zbieżność. Za kierownicą nigdy nie wsiadamy po alkoholu, to oczywiste. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do naszej trzeźwości, to alkomat można znaleźć na każdej komendzie i posterunku, mówi Maciej Kimet, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie.
1: Przez kilka sekund, bardzo szybko, anonimowo, o każdej porze dnia i nocy sprawdzi stan naszej trzeźwości. I wtedy, jeśli policyjny alkomat wskaże 00 albo policyjny alkomat zapali się zielona lampka, wtedy jesteśmy pewni, że jesteśmy trzeźwi, wtedy możemy wsiadać za kierownicę.
0: Mniej anonimowo można to zrobić, jeżeli podjedziemy samochodem jako kierowca i zielona lampka się nie zapali. Ciepło, ciepło, coraz cieplej i to się czuje w Gorzowie dziś w okolicach 23-24 stopni. W nocy wcale temperatura dużo niższa nie będzie, a już od jutra prawdziwe upały. Na termometrach w środę w okolicach 28-29 stopni. Kto wie, jak będzie więcej słońca, to może i przekroczy 30.
2: Vox FM. Gorzów.

0: FM.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
3: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl.
3: Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
2: Vox FM robi lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
9: Chcesz poczuć się lekko, świeżo i pewnie tego lata? Mamy na to sposób. Letnie orzeźwienie od Yasumi. Wodorowe oczyszczanie przywróci skórze blask, a kriolipoliza pożegna oporne centymetry. Tak się to robi. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
0: Reklama. Vox FM.
4: Vox FM Gorzów.
10: Apel wicepremiera do urzędników. Nie przestrzegajcie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Rusza śledztwo w sprawie 7-latka, który topił się na basenie w Łodzi. Profanacja Matki Boskiej z Meczugorje. Ktoś umieścił na niej polskie przekleństwo.
11: 15 na zegarach punktualnie. Czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie do studia przynosi już Małgorzata Łukowska. Witamy.
10: Wicepremier nawołuje, by nie przestrzegać wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ten orzekł, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Formalnie miało to uregulować rządowe rozporządzenie. Pomimo decyzji Trybunału wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje do urzędników, by dokonywali transkrypcji.
12: Trybunał Konstytucyjny nie pracuje nad orzekaniem o konstytucji, tylko realizuje wytyczne polityczne. Płynące z Nowogrodzkiej, być może dzisiaj już także z Konfederacji. To jest podważanie statusu prawnego, które rozporządzenie o możliwości transkrypcji dawało poczucie i szansę wielu osobom, że będą traktowane z godnością.
10: Trybunał, przypomnijmy, orzekł, że rządowe rozporządzenie dotyczące transkrypcji zbyt daleko ingeruje w konstytucję. Uzasadnia sędzia sprawozdawca Stanisław Piotrowicz.
13: Wkroczył w materię uregulowaną w akcie będącym najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. To jest w artykuł 18 Konstytucji, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Taki stan jest konstytucyjnie nieakceptowalny.
10: A w Polsce, jak informuje rząd, dokonano już transkrypcji 184 małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Łódzka prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie narażania życia dziecka w łódzkim akwaparku. 7-letni chłopiec przez kilka minut leżał nieprzytomny na dnie basenu. Żaden z ratowników tego nie zauważył, mówi Paweł Jasiek z prokuratury okręgowej w Łodzi.
14: Zabezpieczono nagrania monitoringu spływalni i dokonano ich oględzin. Zatrzymano umowy pomiędzy wskazaną firmą a akwaparkiem. Przesłuchano część kadry wykonującej tego dnia obowiązki na basenie oraz zbadano ich stan trzeźwości, a również odebrano relacje od instruktorów pływania sprawujących bezpośredni nadzór nad dziećmi.
10: Jak dodaje prokurator, chłopiec w chwili zdarzenia pływał na jednym z torów basenu.
14: Następnie z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Pomocy chłopcu udzielił postronny mężczyzna przebywający w tym czasie na pływalni. 7-latek został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu niezbędnej pomocy medycznej.
10: Chłopiec jest w stanie śpiączki farmakologicznej. Przebywa w klinice intensywnej terapii w Centrum Zdrowia Matki Polki. Jego stan, jak mówią lekarze, jest bardzo ciężki. W wiadomościach teraz skandaliczne doniesienia z Medjugorje. Tamtejszy posąg Matki Boskiej został zbezczeszczony. Za pomocą czarnej farby ktoś umieścił na nim napis "Diabeł w spódnicy" w języku polskim i angielskim. Z kolei w pobliżu zewnętrznego ołtarza kościoła świętego Jakuba podłożono ogień. Zostawiono też transparent z imionami osób, które głosiły objawienia Matki Bożej w tej bośniackiej miejscowości. Jak podają tamtejsze media, trwa naprawa zbezczeszczonych miejsc, a sprawą zajęła się policja. Żar będzie się lał z nieba. Do Polski wracają upały. Już jutro ma zrobić się zdecydowanie cieplej. Na południu i zachodzie temperatura może sięgnąć nawet 29 stopni Celsjusza. Ponad 30 kresek możemy spodziewać się za to w czwartek, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
15: Najgorącej będzie w zachodniej, południowej oraz centralnej części kraju. Tam na termometrach do 35-36 stopni. Na chwilę obecną ryzyko pobicia czerwcowych rekordów temperatury jest jednak niskie.
10: A sobota znów przyniesie niebezpieczne załamanie pogody. Przez kraj będzie przechodzić chłodny front atmosferyczny, a w niektórych regionach mogą pojawić się gwałtowne burze.
11: Czyli jednym słowem, przez chwilę dobrze, a później...
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: No nie może być za dobrze. Zauważyłem, że nie może być za dobrze i za wszystko trzeba zapłacić, bo rzeczywiście, no od czwartku bardzo sympatycznie i rzeczywiście do soboty, bo od soboty to już tak powiedziałbym, no tak średnio. Proszę Państwa, najbliższej nocy nigdzie nic nie pada. Temperaturowo nieźle, bo 16 stopni, uwaga, najcieplej nad całym morzem. Serdecznie gratulujemy tym wypoczywającym. 16 stopni pokażą termometry w Koszalinie, 15 w Gdańsku, 14 Poznań, Bydgoszcz, Gorzów, Zielona Góra oraz Wrocław, 13 w centrum, do 9 w Suwałkach.
16: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Ale nie, weź bądź mądry i coś z tym zrób. No jedziesz na Suwalszczyznę, przepiękne pojezierze suwalskie i 9 stopni. No i weź coś z tym zrób. No jak nie można się rozgrzać inaczej, no to trzeba robić radio głośniej. A uwierzcie, mamy argumenty. Don Omar Lucenzo, Danza Kuduro, Playboys. Ja w to nie wierzę, DJ Ilkam. Digi, digi, digi, digi, digi. Czyli coś na ćwiczenie aparatu mowy? Ale to poćwiczymy razem za chwilę. Kamil Rutkowski, dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.

Next is Synchronized Lips, 18,5 minuty mamy po godzinie 15. Trwają sobie wakacje, trwa sobie lato. Wyobraźcie sobie, że podobno jesteśmy wszyscy tak zabiegani, że każdy kolejny urlop, jednym słowem odpoczynek, jest kolejnym punktem na liście rzeczy do odhaczenia, do zrobienia. Tak przynajmniej donoszą ci, którzy się znają, czyli wszechwiedzący naukowcy, że podobno już nie traktujemy odpoczynku jako tak zwanej przygody, tylko traktujemy, trzeba odhaczyć, zrobić zdjęcie, wrzucić tam, gdzie trzeba, żeby inni widzieli. Coś w tym jest. Ja mam szwagra strasznie zajętego. On raz w roku jedzie w góry Zakopanem, zrobi zdjęcie sobie na Krupówkach z nartami, że był, i wraca. Przedziwne, ale z drugiej strony, no co kto lubi. Roy Orbison, Pretty Woman, Basta, hej, czy ty wiesz, kochani, Alan Walker, Ava Max, już za chwilę w wakacyjnej playliście Vox FM. No to gramy. Vox FM robi lato.

0: Ma to jest Met co Rotto w Vox FM. 27 minut dzieli nas już zaledwie od godziny 16. A pamiętajcie o tym, że Vox FM robi lato i kaska czeka do zdobycia na voxfm.pl. Uwaga! Jeżeli wasze wakacje nie wyszły, to zrobimy tak, żeby jeszcze zdążyły wyjść. voxfm.pl. My zamieniamy wszystko, co wydawałoby się, że może być niedobre, na bardzo dobre. Kasa czeka do zdobycia. Aleksandra Stan już za chwilę i dwóch braci na czwartym piętrze.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
1: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoranie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Błysk, który przyciąga spojrzenia. Teraz przyciąga też wyjątkowe ceny. Finał letniej wyprzedaży w salonach jubilerskich Magar. Tylko do 31 lipca rabaty od 15 do 60% na wszystko bez ceny minimalnej. Magar, Galeria Askana, Panorama, Park 111 i Magar.pl. Spiesz się, tak duży rabat tylko do końca lipca.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Reklama.
9: Wojciech Hańczuk, jedziesz za granicę? Nie zapomnij o papierach. Urzędnicy przestrzegają. M-Obywatel i CEPiK poza Polską nie obowiązują. Jak podkreśla wojewoda lubuski, to ostrzeżenie kierowane jest mniej do Lubuszan, a bardziej do mieszkańców centralnej Polski, którym zagraniczne wypady bez dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy dowodu rejestracyjnego zdarzają się częściej. Jak to jest z gorzowianami pod dworcem PKP? Pytał ich o to Konrad Baranowski.
10: Zdarzyło się, ale to wtedy zawracałem, bo wie pan jak jest. Nie zawsze puszczą bez dowodu, ale się zdarza. Rzeczy ludzkie, zapomina każdy.
9: Dla przykładu, w Niemczech za brak dowodu osobistego w trakcie kontroli możemy dostać nawet 3000 euro grzywny. W ekstremalnych przypadkach kwota ta może wzrosnąć nawet do 5 i 10 tysięcy euro. Dużo łagodniejsi są nasi południowi sąsiedzi. W Czechach brak dokumentu może uszczuplić nasz portfel o nawet 5 tysięcy koron czeskich. Gorzowski MCK też pojedzie w Tour de Pologne. Instytucja zaprasza na warsztaty dla dzieci. 5 sierpnia z Gorzowa wyruszą kolarze na kolejny etap Tour de Pologne. Z tej okazji Miejskie Centrum Kultury przygotowało dla najmłodszych tydzień zajęć artystyczno-edukacyjnych. Świat jedzie rowerem. Odbędą się od 3 do 7 sierpnia, od 10 do 12. Dzieci będą odkrywać świat kolarstwa, poznawać zasady zdrowego stylu życia oraz ciekawostki związane z krajami, z których pochodzą zawodnicy biorący udział w wyścigu. Warsztaty bezpłatne, ale trzeba się wcześniej zapisać. Szczegóły na Facebooku Miejskiego Centrum Kultury. Przed nami bardzo gorące dni, naprawdę trzeba o tym pamiętać i zadbać o siebie, bo taki upał może oznaczać kłopoty. Temperatura w okolicach 30 stopni i więcej, bo też takie prognozy są na czwartek. Może nam mocno skomplikować życie, warto chronić się przed słońcem i dbać o nawadnianie.
11: Vox FM.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
2: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą,
8: och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
11: Vox FM Gorzów.
12: Rozłam w PiS-ie powoli staje się faktem. Dziś dowiemy się, kto zostaje, a kto odchodzi. Jest zielone światło na wyznaczenie daty wyborów na prezydenta Krakowa. Zamiast czerwonych będą żółte. Śląskie tramwaje zmieniają barwę.
13: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM punktualnie o godzinie 16 w studiu przygotowana Małgorzata Łukowska.
12: Sąd zdecydował, referendum w Krakowie jest ważne. Premier może już wyznaczyć datę wyborów prezydenta miasta. Mieszkańcy stolicy Małopolski pójdą do urn w ciągu 90 dni, czyli najpóźniej w końcówce października. Drogę otworzyło postanowienie sądu apelacyjnego w Krakowie, a ten prawomocnie oddalił właśnie zażalenie na decyzję o oddaleniu protestów w sprawie ważności referendum z 24 maja. Tłumaczy Tomasz Szymański z sądu apelacyjnego w Krakowie.
14: Tym postanowieniem oddalił zażalenie, co znaczy, że sprawa została zamknięta, protest został uznany za niezasadny, tak uznał go sąd pierwszej instancji i sąd odwoławczy z tym się zgodził. Wnioskodawcy już żadne kroki odwoławcze nie przysługują.
12: Przypomnijmy, z ważnością referendum, które odsunęło od władzy Aleksandra Miszalskiego, nie zgadzał się działacz opozycji w PRL Edward Nowak. Według niego na frekwencję i wynik wpłynęło łamanie ciszy wyborczej. W Sejmie dojdzie do walki o biura czy fotel wicemarszałka. Powodem? Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Dziś oficjalnie ma zostać zatwierdzony przez Komitet Polityczny Partii, który ma podjąć decyzję o wyrzuceniu Mateusza Morawieckiego i jego stronników z partii. A jutro początek pierwszego po rozłamie największej partii opozycyjnej posiedzenia Sejmu. O szczegółach prosto z Wiejskiej nasz reporter Michał Rawa.
15: Zgadza się, dzień dobry. To będą ciekawe dni w Sejmie. Po rozpadzie klubu PiSu będzie konieczna zmiana podziału sejmowych biur, które teraz zajmują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Część będą zmuszeni oddać posłom klubu, który najpewniej założy Mateusz Morawiecki. Ostateczne decyzje w tej sprawie mają zapaść jeszcze dzisiaj wieczorem.
16: Całą ekipą Stowarzyszenia Rozwój Plus, poselską ekipą spotykamy się i będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego.
15: Politycy związani z Mateuszem Morawieckim, z którymi rozmawiałem w Sejmie, podkreślają, że trzeba działać szybko, bo w PiS-ie zostali odcięci na przykład od technicznych informacji niezbędnych w pracy posła.
12: Dodajmy, że posiedzenie Komitetu Politycznego PiS zacznie się za godzinę, a spotkanie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego zaplanowano na okolice 20. Za chwilę w Białym Domu ruszą rozmowy między Wołodymyrem Zełenskim a Donaldem Trumpem. Głównym celem tej wizyty jest umocnienie amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy w sprawie trwającej wojny z Rosją. Według doniesień prezydent Ukrainy ma też zaproponować budowę fabryki dronów w USA. A spotkanie Trump-Zełenski ma się odbyć bez udziału mediów. Kultowe czerwone tramwaje po 120 latach zjeżdżają na boczny tor. Władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ogłosiły, że składy zostaną przemalowane na żółty kolor. To m.in. po to, aby turyści nie mieli żadnych wątpliwości, gdzie się znajdują. A co na to mieszkańcy? Rozmawiał z nimi nasz reporter Dariusz Brombosz.
1: Bardzo zły pomysł, moim zdaniem. Jestem tradycjonalistką.
8: Co ma takiego w sobie czerwony kolor?
17: Nie wiem. Człowiek się już przyzwyczaił.
18: To powinno być czerwone.
8: Czyli mocno są takie związane ze Śląskiem.
18: Mocno z Zagłębiem i Śląskiem.
19: Na pewno ma to jakąś swoją historię.
20: O, żółty wnuczka moja lubi i bardzo kolor mi pasujący.
8: No ale po 120 latach taka zmiana kolorów?
20: Może trzeba od czasu do czasu coś zmienić.
21: Dobra, będzie decyzja, będzie kolorowa, bardziej jasno.
19: Nie mam zdania, naprawdę nie mam zdania.
8: Są większe problemy.
19: Myślę, że tak. Na przykład ceny paliw. Jak patrzę codziennie, jakie są ceny, to jestem przerażona.
12: Pierwszy żółty tramwaj pojawi się na śląskich torach w listopadzie.
22: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
11: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Roberto Mancini, nowym selekcjonerem reprezentacji Włoch. Informację potwierdził już prezes włoskiego związku sportowego Giovanni Malago. 61-letni były napastnik reprezentacji kraju przejmie stery kadry narodowej po raz drugi. 5 lat temu zdobył z włoskim klubem Mistrzostwo Europy, ale po porażce w eliminacjach do mistrzostw w Katarze zrezygnował ze stanowiska. Polskie kluby przygotowują się do rewanżowych spotkań w eliminacjach Ligi Mistrzów. Po wygranej 4-1 z duńskim Aarhus, kolejarz musi dopełnić formalności na swoim stadionie. Z kolei zespół z Zabrza spróbuje odrobić u siebie jednobramkową stratę do Fenerbahce. Początek meczu Lecha jutro o 19, a Górnik zacznie spotkanie godzinę później. Kolejne wzmocnienie Pogoni Szczecin. Do drużyny dołączył Darko Czurlinow, reprezentant Macedonii Północnej. To nie pierwszy jego występ w Ekstraklasie. W sezonie 2024-2025 był jedną z największych gwiazd Jagiellonii Białystok. Za to Iwi Lopez podpisał kontrakt z greckim Iraklisem. Była gwiazda polskiej ekstraklasy, piłkarz Rakowa, od 1 lipca był wolnym zawodnikiem.
22: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
13: Nie narzekamy na pogodę, zwłaszcza, że tej nocy najcieplej nad morzem. Pozdrawiam urlopujących się i wypoczywających. 16 stopni na termometrach w Koszalinie, 13-14 stopni na przeważającym obszarze. Im dalej na wschód, tym chłodniej, bo w Suwałkach zaledwie 9, ale nigdzie nic nie pada i to jest ta bardzo dobra informacja. Jutro bardzo dużo słońca, zwłaszcza na południu naszego kraju, no i temperaturowo zdecydowanie lepiej. 30 stopni jutro w końcu na termometrach w Szczecinie, najchłodniej wciąż na Suwalszczyźnie, tam 20. Ale z każdym dniem będzie coraz lepiej.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
13: Bo na przykład w czwartek w Suwałkach 27, w piątek 30, a w sobotę już znowu 20. 6 minut po godzinie 16, wtorek 28 lipca, lipiec nam się powoli kończy, to tak może dobry jakiś czas na podsumowania, ale zanim podsumowania, to patrzymy w przyszłość, zwłaszcza, że jest na co. Mario Biskin, Right Here Waiting, Marshmallow, Ellie Goulding i Jorgus, Piękna Nieznajoma, już za chwilę. Kamil Rutkowski, dzień dobry. Super, że jesteście.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

Ja mam wrażenie, że na koniec ta piosenka zupełnie przypadkiem robi się jakaś taka moim zdaniem troszeczkę romantyczna, ale właśnie tak ma być. Proszę Państwa, jakiś fałszywy hrabia nabrał całe Włochy i podobno zbudował rzymski amfiteatr, wmawiał ludziom, że z IV wieku, który okazał się być z gipsu. Amfiteatr z gipsu. Miał być jednym z największych odkryć archeologicznych naszych czasów. Wszystko skończyło się w sądzie, bo teraz facet ma nie lada kłopoty przez gips. Także jeżeli wasza żona właśnie teraz, jak zaczynacie urlop, mówi wam, że czas pogipsować ściany, to już wiecie, co mówić. Abba, mamma mia, Remedy, Maurice, Close to You, Sean Baker, Jessica Jane, Runaway za chwilę w letnim Vox FM.

0: Piękni młodzi, nie daj się prosić. Nie dajcie się prosić, chodźcie na voxfm.pl, bo tam voxfm robi lato. Robi lato w ten sposób, że kasa czeka do zdobycia. Wchodzicie i później jesteście bardzo szczęśliwi. Opisujecie nam taką wtopę. Największą wakacyjną wtopę, a umówmy się, każdy taką ma. Wystarczy opisać. A później szczęście przychodzi samo. Jak muzycznie już za chwilę. Snap i Lost Frequencies.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
1: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
1: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej...

0: radioexpert.pl.
1: We love Szczecin!
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji.
3: Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl.
4: Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
8: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Reklama.
10: Wojtek Hańczuk. Jest zgoda na budowę nowego mostu kolejowego nad kanałem Ulgi. Wydał ją wojewoda lubuski. To oznacza, że w przyszłym roku Polskie Koleje Państwowe rozpoczną w Gorzowie jedną z największych inwestycji. Za dwa lata rozebrany i na nowo zbudowany będzie most kolejowy. Najpierw nad kanałem, a następnie nad Wartą. Przy okazji, zgodnie z obietnicami urzędników i PKP, ma zostać zbudowana kładka dla pieszych, która znacząco skróci dojście z Zawarcia do centrum. O jej budowie mówiło się od wielu lat, bo ta, która obecnie jest przy moście z uwagi na bezpieczeństwo, została zamknięta. Prace oznaczają także kolejne utrudnienia dla podróżnych i komunikację zastępczą, ale to dopiero w przyszłym roku. O szczegółach będziemy informować. Do kogo polecą kulturalne motyle? Do końca sierpnia można zgłaszać kandydatów do dorocznej nagrody prezydenta Gorzowa, nazywanej Motylem. Nagrodę może otrzymać związana z Gorzowem pełnoletnia osoba lub zespół, stowarzyszenie, fundacja, instytucja kultury, związek twórczy czy zespół artystyczny. Prezydentowi w podjęciu decyzji o wyborze laureatów z grona zgłoszonych kandydatów pomaga kapituła. Składa się z ekspertów z różnych dziedzin kultury, sztuki i nauki. Wzór wniosku znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, a szczegółowe informacje znajdziecie w Wydziale Kultury. A motyle są przyznawane w Gorzowie od prawie ćwierć wieku. W ubiegłym roku ich laureatami zostali regionalistka Grażyna Kostkiewicz-Górska i Studio Teatralne dla Dzieci i Młodzieży. Laureaci otrzymują nagrodę pieniężną oraz statuetkę wykonaną przez znanego gorzowskiego rzeźbiarza Andrzeja Moskaluka. Naprawdę gorące dni przed nami, trzeba o tym pamiętać i dbać o siebie, bo temperatura będzie w okolicach 30 stopni, nawet więcej, szczególnie w czwartek możecie spodziewać się dużej ilości słońca. Szukajcie cienia, nawadniajcie się i miejmy nadzieję, że meteorolodzy się nie mylą i po upałach jeszcze w tym tygodniu czekają nas solidne opady deszczu.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz, kupuj.
2: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
1: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneco.
2: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
1: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
2: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
1: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
2: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
1: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
9: Vox FM. Gorzów.
10: Rozłam w PiSie już za chwilę stanie się faktem. Rusza spotkanie przy Nowogrodzkiej. Sprawcy brutalnego pobicia paru Ukraińców z zarzutami i wnioskiem o areszt. Akcja na rzece Poprad. Trwa wyciąganie wagonów kolejowych.
11: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 17, które przygotowała i przedstawi już teraz Małgorzata Łukowska.
10: Oficjalnie wyrzucą z partii rozłamowców. W Centrali Prawa i Sprawiedliwości rusza posiedzenie Komitetu Politycznego tego ugrupowania. Ma on zatwierdzić wykluczenie z PiSu niemal 40 osób ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. A były premier jeszcze dziś wieczorem zaplanował naradę z nimi w sprawie kolejnych kroków. Przy Nowogrodzkiej jest teraz nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co teraz się dzieje przed siedzibą PiSu.
12: Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej jest raczej spokojnie. Jedyny tłum tworzą tu reporterzy, których obiektywy i mikrofony skierowane są w stronę wejścia do budynku. Do tej pory do siedziby partii wszedł m.in. Karol Karski. Polityk rozmawiał chwilę z dziennikarzami, tłumacząc, że jego zdaniem zachowanie, jakie prezentują ludzie z otoczenia Mateusza Morawieckiego, nie jest niczym pozytywnym. Formalnie to spotkanie w siedzibie największej partii opozycyjnej ma dziś być tylko zatwierdzeniem wcześniejszych już decyzji o odejściach blisko 40 jej członków. Lada chwila, więc rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stanie się faktem. Przypomnę, że wieczorem swoje spotkanie zaplanowali też odchodzący z partii członkowie nowo powstałego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Sprzed siedziby PiS w Warszawie Mateusz Chłystun.
10: Są zarzuty i wnioski o areszt dla podejrzanych o pobicie parę Ukraińców we Wrocławiu. 27-letni Tomasz M. oraz 45-letni Adam C. mają odpowiedzieć za pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej, mówi Jakub Dłubacz z wrocławskiej prokuratury.
13: Czynności procesowe z oboma panami zatrzymanymi zakończyły się. Jako że pan Adam C. był już wcześniej karany za podobne przestępstwa, zarzut obejmował również tak zwaną recydywę. Pierwszy z podejrzanych nie przyznał się do zarzuconego mu czynu.
10: Śledczy potwierdzają, że Adam C. to gangster z więzienną przeszłością związany z Federacją Gromda, która promuje walki bokserskie na gołym pięści.
13: Pierwszemu z mężczyzn, czyli temu niekaranemu, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Drugi mężczyzna do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
10: Policja szuka jeszcze trzeciego ze sprawców napaści. Moment pobicia paru Ukraińców zarejestrowano na filmie, który zamieszczano w mediach społecznościowych. Kobietę i mężczyznę zabrano do szpitala. Z opublikowanych zdjęć wynika, że ranna 20-latka wymagała szycia rany ucha. Głos w sprawie tych wydarzeń zabrał premier. Jeśli będziemy pozwalać bandytom tak bezkarnie bić i poniżać ludzi tylko dlatego, że mówią z trochę innym akcentem, to pogrzebiemy dobrą opinię Polski, oświadczył Donald Tusk. Wyciąganie 4 wagonów kolejowych z rzeki Poprad. Składy wpadły do wody po tym, jak wykoleił się pociąg towarowy. Do zdarzenia doszło w połowie lipca w Wierchołmi w powiecie nowosądeckim. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, ale nie ma utrudnień w ruchu kolejowym, mówi Piotr Hamarnik z PKP.
14: Operacja została przygotowana tak, by nie wprowadzać zmian w organizacji ruchu pociągów. Te wagony będą transportowane drogą połową, będą przygotowane do załadunku na specjalne lawety i zostaną już przetransportowane dalej.
10: Cała operacja ma potrwać do jutra. Sprawę wykolejenia pociągu badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Na koniec jeszcze dobra wiadomość dla fanów dwóch kółek. W Wietrzychowicach w Małopolsce ruszyła budowa nowego odcinka Velodunajec, który połączy trasę z Wiślaną trasą rowerową. Rowerzyści nie będą musieli już jeździć wokół samochodów. Powstanie ponad 1,5 kilometra bezpiecznej drogi prowadzącej aż do przeprawy promowej na Dunajcu, mówi Tomasz Manterys z Zarządu Dróg w Krakowie.
4: Z wału zostanie zdjęta warstwa humusu, zieleni, wykonana podbudowa z kruszywa i na to nawierzchnia bitumiczna, asfaltowa, tak jak na pozostałych odcinkach.
10: Inwestycja ma kosztować ponad 800 tysięcy złotych, a prace potrwają do końca roku.
11: A jeśli chodzi o pogodę, proszę Państwa, to tak. Najbliższej nocy nawet 16 stopni pokażą termometry nad samym morzem. Pozdrawiamy wypoczywających. A Suwałki i Białystok zaledwie 9. Pozdrawiamy również wypoczywających. Nigdzie nic nie pada. Jutro również w całym kraju bardzo dużo słońca. W końcu trójeczka z przodu pojawi się na termometrach we Wrocławiu, w Zielonej Górze oraz w Szczecinie, bo tam po 30, 29 na termometrach w Gorzowie, Poznaniu, w Bydgoszczy oraz w Opolu i Katowicach, a poza tym 27 do 20 w Suwałkach. Taki wypadek przy pracy, no co zrobić? Polski biegun zimna, ta nazwa zobowiązuje. 4,5 minuty po godzinie 17 we wtorek, można powiedzieć już we wtorkowe, bardzo zaawansowane popołudnie z widokami na środę, a skoro środa, to już prawie weekend, no to gramy weekendowo. Bardziej weekendowo się nie da, jak tylko jedno słowo. A to słowo to... Pedro.

Alchemist Project oczywiście i Tell Me, czyli piosenka, przy której nogi same tańczą. Takich zagramy, bo za chwilę Grupson na szczycie, bo Funk MC Freestyler już czeka. Pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, że jakiś gość we Włoszech podobno odkrył wielki amfiteatr z czasów Rzymian, wmawiał nawet ludziom, że tam był Juliusz Cezar, no i pobierał za to bilety. Okazało się, jak zaczęli badać ten amfiteatr, ale to dopiero po kilkunastu latach, że to wszystko jest zrobione albo z gipsu, albo z jakiegoś papermaszczę. Generalnie no, jest współczesne. I facet musi teraz wrócić 560 tysięcy euro, tyle żąda gmina, za to, że ta atrakcja była przedstawiana oficjalnie w folderach. Ja wam powiem, byłem już parę rzeczy w życiu widziałem, ale żeby z gipsu, amfiteatr? Chyba nie. Ale Włochy dobry kierunek.

0: Liano Rimes, to jest Can't Fight the Moonlight. Ci starsi pewnie bardzo dobrze pamiętają, że to jest piosenka z takiego filmu, który się nazywał Kojot Ugly, czyli w wolnym tłumaczeniu Brzydki Kojot. 25 minut, mamy już zaledwie do godziny 18. Jak tam odpoczywacie? Wypoczywacie gdzieś nad Polskim Morzem? Czytam właśnie, że co prawda pogoda nie dopisuje nad Polskim Morzem, ale uwaga, podobno zawartość jodu w powietrzu rekordowo wysoka, to za sprawą niezbyt wysokich temperatur i wiatru. Więc widzicie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No dobra, może opalić się, nie opalicie, ale umówmy się, akurat nad Polskie Morze nie jedzie się po to, żeby się opalać. Ale jak się tak nawdychacie, proszę bardzo, wydychamy wszyscy. Nie, no nie uratujemy tego. Stefan Efton i IJ Astronomia już za chwilę. Lumix i Gabry Ponte również czekają.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: Błysk, który przyciąga spojrzenia. Teraz przyciąga też wyjątkowe ceny. Finał letniej wyprzedaży w salonach jubilerskich Magar. Tylko do 31 lipca rabaty od 15 do 60% na wszystko bez ceny minimalnej. Magar, Galeria Askana, Panorama, Park 111 i Magar.pl. Spiesz się, tak duży rabat tylko do końca lipca. Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś na samolot?
2: Przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl.
2: Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
1: Vox FM robi lato.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
0: Reklama.
1: Vox FM Gorzów.
8: Ponad 30 posłów odchodzi z PiSu. Rozłam w partii staje się faktem. Kontynuacja obniżek cen paliw stoi pod znakiem zapytania, a Andrzej Poczobut stara się o mieszkanie w Białymstoku.
9: Słuchamy wiadomości Vox FM o godzinie 18, które przygotowała i przedstawia już teraz Małgorzata Łukowska.
8: To smutny dzień dla prawicy, ale rozłam nie jest najważniejszym tematem. Słyszymy od działaczy Prawa i Sprawiedliwości, którzy ściągnęli do centrali partii na posiedzenie Komitetu Politycznego. A ten zatwierdza właśnie wykluczenie z partii ponad 30 parlamentarzystów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, Mateusza Morawieckiego. Były premier zapowiedział, że jeśli zostaną usunięci z PiSu, to założą własny klub parlamentarny. To trudny etap dla nas, przyznaje były wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.
10: Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby przejść przez ten trudny etap. Trudny. Bardzo taki przykry etap dla nas, bo to jest ciężka sytuacja i pracować jeszcze intensywniej niż dotąd, żeby się do nas ponownie przekonali ci, którzy może zwątpili.
8: Z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski uważa, że rozłamowcy niepotrzebnie dążyli do obecnej sytuacji.
11: Uważam, że przynajmniej chodzi znakomitą część osób, które zdecydowały się na opuszczenie Prawa i Sprawiedliwości. Była to decyzja absolutnie niekonieczna.
8: Jeszcze dziś w okolicach godziny 20 Mateusz Morawiecki zaplanował naradę z politykami związanymi z jego Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Rząd wraca do pomysłu zamrożenia cen paliw, ale przeszkodą jest decyzja prezydenta. Chodzi o wprowadzenie regulowanych cen paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji, jeśli na światowych rynkach ponownie wzrosną ceny ropy. Program miał zostać sfinansowany z podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ustawa, która miała zapewnić około 4 miliardów złotych na dopłaty do paliw, została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli prewencyjnej.
12: To, co zrobił prezydent, a więc zablokował ustawę, która pozwoliłaby nam ponownie skorzystać z tego mechanizmu, a więc opodatkować od nadzwyczajnych zysków koncerny paliwowe, to jest cios wymierzony w wszystkich polskich kierowców.
8: Premier dodał, że do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał rząd nie będzie mógł skorzystać z tego źródła finansowania.
12: Mieliśmy ceny paliw niżej, czyli ten projekt, program CPN, a mamy CKN. Ceny Karola Nawrockiego.
8: Z końcem czerwca wygaszono program ceny paliwa niżej, który obniżał VAT i akcyzę od marca. Resort finansów informował, że koszt programu CPN wyniósł blisko 5 miliardów złotych. Andrzej Poczobut wnioskuje do władz Białegostoku o wynajem mieszkania. Lokal ma być przeznaczony dla rodziny działacza Związku Polaków na Białorusi. Sam Poczobut ma zamiar wrócić za naszą wschodnią granicę. Wniosek o mieszkanie prezydent miasta Tadeusz Truskolaski rozpatrzył pozytywnie.
13: To, że wybrał Białystok, to dla nas jest ogromny zaszczyt. Powiem, że konkurencja była. Inne miasta też proponowały mieszkanie, ale to było troszkę dalej od granicy wschodniej, od tej diaspory, która tutaj mieszka.
8: Teraz wniosek rozpatrzy jeszcze komisja. Cała procedura ma potrwać około 3 tygodni. Mieszkanie jest po remoncie, ma 48 metrów. Poczobut przyznaje, że dzięki temu już po wyjeździe na Białoruś będzie miał stały kontakt z bliskimi.
14: Połowa rodziny na stale będzie w Białymstoku, a teraz sprzedałem mieszkanie i ja będę mógł przyjeżdżał tu, wracając z Grodna, bo zamierzam mieszkać w Grodnie, jak wiecie. Będę ich odwiedzał, będę teraz u siebie.
8: Dziennikarz Andrzej Poczobut, jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi, od maja 2023 roku odbywał karę 8 lat więzienia w kolonii karnej w Nowopołucku. Reżim w Mińsku oskarżył go o wzniecanie, podżeganie do nienawiści, a także wzywanie do działań na szkodę kraju. Wyszedł na wolność pod koniec kwietnia 2026 dzięki długim zabiegom dyplomatycznym oraz skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych. Bez niej scena muzyczna nie jest już taka sama. Mija 8 lat od śmierci Kory, czyli Olgi Sipowicz. Twórczość tej charyzmatycznej liderki zespołu Manam stała się kultowa, a utwory przez nią śpiewane do dziś znają niemal wszyscy.

0: Kora zmarła w 2018 roku po długiej walce z chorobą nowotworową.
1: A w pogodzie, proszę Państwa, całkiem dobre informacje, zwłaszcza dla tych, którzy wypoczywają nad samym morzem, bo najbliższej nocy tam najcieplej 16 stopni, pokażą termometry w Koszalinie, 13-14 na przeważającym obszarze, do zaledwie 9 na Suwalszczyźnie. Jutro tam również najchłodniej, 20 stopni właśnie pokażą termometry w Suwałkach, przez 27 w centrum, 26 Kielce, Lubelszczyzna, 28 Poznań, Bydgoszcz, a we Wrocławiu, w Zielonej Górze i w Szczecinie jutro 30 stopni. Ważna dobra informacja jest taka, że wszędzie bardzo dużo słońca. To właśnie chodzi o to, żeby latem trochę jednak tego słońca poświeciło. Do braku jeszcze zdążymy się przyzwyczaić. Jak to mówią, Halinko, za chwilkę znowu zima. 5 minut po godzinie 18. No to super, że jesteście razem z nami, bo Vox FM robi lato, muzycznie przede wszystkim. Jennifer Lopez, Pitbull, On The Floor, Gordo i Ava Max już za chwilkę. Żeby nie było żadnych wątpliwości, gramy.
2: J-Lo, ja tu sam, no i ma...

0: reklama.
1: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.

0: Toyoty Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Reklama.
5: Vox FM.
4: Gorzów.
5: Vox FM.
4: Vox FM. Robi lato.

0: Reklama. Chcesz poczuć się lekko, świeżo i pewnie tego lata? Mamy na to sposób: letnie orzeźwienie od Yasumi. Wodorowe oczyszczanie przywróci skórze blask, a kriolipoliza pożegna oporne centymetry. Tak się to robi. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
4: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Otwieramy 1000 sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Vox FM, FM Gorzów.
8: Gorąco przy Nowogrodzkiej, za chwilę oficjalna decyzja w sprawie rozłamu w PiSie. Polak ma być odpowiedzialny za zbezczeszczenie figury Matki Boskiej w Medjugorje. Groził i wyzywał ukraińskich pracowników, kara już jest, zwolnienie z pracy. Minęła 19, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Rozwód w Prawie i Sprawiedliwości staje się faktem. Za zamkniętymi drzwiami zapadają decyzje o wyrzuceniu rozłamowców za brak lojalek. Przy Nowogrodzkiej trwa posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, a ten zatwierdza wykluczenie z partii ponad 30 parlamentarzystów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były premier zapowiedział, że jeśli zostaną usunięci z PiSu, to założą własny klub parlamentarny. A przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości jest nasz dziennikarz Mateusz Chłyston. Powiedz, kto bierze udział w spotkaniu. No i jak przebiega?
9: Najważniejsi ludzie, którzy zdecydowali się pozostać w PiSie, to m.in. były szef MSZ Zbigniew Rau, szef Śląskich Struktur Marek Wesoły czy poseł Jan Dziedziczak. Na zakończenie spotkania i jego efekty z niecierpliwością czekają ci, którzy formalnie zostaną dziś wykluczeni z PiSu, czyli członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus, wśród nich Marcin Chorała.
10: Teraz Prawo i Sprawiedliwość trochę robi to, o co my bezskutecznie przez 2 lata zabiegaliśmy, żeby robiło i za co zostaliśmy za te zabiegi wyrzuceni, to teraz będzie to robić.
9: Komentował polityk w odniesieniu do strategii pozyskiwania elektoratu. Przypomnę, dziś o 20 spotykają się także właśnie formalnie wykluczeni z partii, czyli ludzie Mateusza Morawieckiego.
8: A to był nasz reporter Mateusz Chłyston, dziękuję. To Polak ma być odpowiedzialny za zbezczeszczenie figury Matki Boskiej z Medjugorje. Informacje podały lokalne media. Bośniackie służby nie odniosły się jeszcze do tej sprawy. W artykułach prasowych czytamy, że napis "Diabeł w spódnicy" w języku polskim i angielskim umieścił na posągu mieszkaniec Krakowa. Bośniacka policja zatrzymała go w okolicach granicy z Chorwacją. Wulgarnie zwyzywa ukraińskich pracowników. Małopolska policja zajmuje się incydentem w jednej z hal w Skawinie. W mediach społecznościowych krąży film, na którym przełożony obraża 2 Ukraińców. Wulgarnie każe im iść na front i nazywa ich banderowcami, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
11: Dysponujemy nagraniami, w których ci ludzie są obrażani. Tutaj dopatrujemy się również przestępstwa z tak zwanej nienawiści, czyli na tle narodowościowym.
8: Pracownikowi grupy Stadnicki może grozić do 5 lat więzienia. Tę sprawę przejmuje prokuratura.
11: Materiał dowodowy jest systematycznie zbierany przez policjantów i będzie przekazany do prokuratury.
12: Czy będą jeszcze przesłuchiwane jakieś osoby w związku z tą sprawą?
11: Ale rzeczywiście jest to dopiero początek. Będą wykonywane oględziny, zabezpieczany monitoring. W gestii prokuratury będzie decyzja o zatrzymaniu tego człowieka.
8: Grupa Stadnicki to firma z Wrocławia. Wydała już w tej sprawie oświadczenie, w którym pisze, że stanowczo i bezwzględnie potępia wszelkie formy agresji oraz przemocy. Przełożony, który obrażał pracowników, został już zwolniony. Na koniec w wiadomościach jeszcze zaproszenie do Gdańska na coroczny jarmark Świętego Dominika. Główne i Stare Miasto wypełnią stoiska wystawców z kraju i z zagranicy, a imprezie towarzyszyć będą koncerty i wydarzenia kulturalne. Atmosferę na miejscu sprawdzał nasz reporter Iwo Pastuszka.
13: Dopiero zaczęliśmy i oglądamy i fajnie, że to jest bliżej. Te starocie są tu niż tam. Podoba się. Przyjeżdżamy co roku. Oczywiście są pewne utrudnienia w transporcie, ale są znośne.
14: Tłumy jak zawsze, albo nawet większe z roku na rok. Tylko ja też się zawodzę troszkę, ponieważ na jarmarku w sumie nie ma nic nowego. Zawsze są te same rzeczy, tylko o wiele droższe z roku na rok.
15: To jest europejska produkcja ogólnie z XX wieku. Marek Kuciak, jarmark gdański, tak, początek, niektóre połowa XX wieku, serie jest takie stare. Nowa lokalizacja bliżej centrum jednak tego długiego targu, jest bardzo duży napływ ludzi.
8: Jarmark Świętego Dominika potrwa do 16 sierpnia.
16: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
7: Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: Roberto Mancini nowym selekcjonerem reprezentacji Włoch. Informację potwierdził już prezes włoskiego związku sportowego Giovanni Malago. 61-letni były napastnik reprezentacji kraju przejmie stery kadry narodowej po raz drugi. 5 lat temu zdobył z włoskim klubem Mistrzostwo Europy, ale po porażce w eliminacjach do mistrzostw w Katarze zrezygnował ze stanowiska. Najlepszy piłkarz tegorocznego mundialu, Hiszpan Rodri, przeszedł operację kręgosłupa. Teraz czeka go intensywna rehabilitacja. Jak donoszą media, zabieg nie był skomplikowany, a hiszpański pomocnik czuje się dobrze. A polskie kluby przygotowują się do rewanżowych spotkań w eliminacjach Ligi Mistrzów. Po wygranej 4-1 z duńskim Aarhus, Kolejorz musi dopełnić formalności na swoim stadionie. Z kolei zespół z Zabrza spróbuje odrobić u siebie jednobramkową stratę do Fenerbahce. Początek meczu Lecha już jutro o 19, a Górnik zacznie spotkanie godzinę później.
16: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
8: Chłodno to już było, teraz czas na upał, po raz kolejny. Jak zapowiadają synoptycy, jutro przyjdzie ten pierwszy dzień taki bardzo gorący. W większości kraju na termometrach w ciągu dnia zobaczymy około 26 stopni na plusie. Najcieplej będzie w Lubuskiem i tutaj nawet możemy zobaczyć 30 kresek powyżej zera. W całym kraju będzie pochmurno, ale z tego co mówią synoptycy, nie będzie padać. Bezchmurna i bezdeszczowa będzie też dzisiejsza noc. Na termometrach do 16 stopni w zachmurno.
7: Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris.

0: z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
1: Lato w dobrym stylu? Tylko w Ceneko.
3: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
1: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
3: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
1: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
3: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
1: Ceneko. Lato w dobrym stylu.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
1: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
2: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
3: Do czego by mi się przydał?
2: Od pomidorki.
4: Ale Agnieszka, rzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
2: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: żeby coś z tego było jednak.
1: No ja też te uczucia.
0: Przepraszam, nie chciałam, żeby tak wyszło.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Spójrz się na voxfm.pl i słuchaj codziennie po 9:00.
4: Niech żyje miłość!
5: O nią zawsze warto walczyć.
2: Autopromocja.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
0: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
0: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja.
0: Jest weekend, jest impreza. DJ

0: Autopromocja. Nareszcie spokój.
1: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
2: Dobry, witam.

0: tygodniu.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja.
1: Vox

Z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza.

0: crazy for ya.
1: Cloud Levels DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
2: Jest weekend, jest impreza.
1: Tak gra tylko w Vox FM.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

zabrakło nam gwiazd. Powiedz mi tylko, gdzie wracać mam.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wbrew zapowiedziom, ostateczna decyzja o wyrzuceniu z Prawa i Sprawiedliwości nie zapadła. Zatwierdzono listę 44 osób, które nie złożyły oświadczenia i skierowano sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej, oświadczył po posiedzeniu Komitetu Politycznego rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Wcześniej z PiS-u szedł sygnał, że na tym spotkaniu oficjalnie zostaną wykluczeni ci, którzy nie podpisali partyjnych lojalek. Chodzi przede wszystkim o polityków związanych z byłym premierem Mateuszem Morawieckim i jego Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Rafał Bochenek poinformował, że rzecznik dyscypliny partyjnej każdą sprawę będzie rozpatrywał indywidualnie i to on podejmie decyzję.
1: To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego, ale tak jak powiedziałem, ja nie chcę jakby wypowiadać się za rzecznika dyscypliny partyjnej.
0: Brak ostatecznej decyzji centrali Prawa i Sprawiedliwości zaskoczył Mateusza Morawieckiego.
2: To wszystko, co zostało ogłoszone po Komitecie Politycznym, odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, można powiedzieć, który nie służy Rzeczpospolitej.
0: Zaznaczał Morawiecki tuż przed naradą swoich zwolenników. Wcześniej, w związku z rozwodem z PiS-em, były premier złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Są zarzuty i wnioski o areszt dla podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. 27-letni Tomasz M. oraz 45-letni Adam C. mają odpowiedzieć za pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej, mówi Jakub Dłubacz z wrocławskiej prokuratury.
3: Czynności procesowe z oboma panami zatrzymanymi zakończyły się. Jako że pan Adam C. był już wcześniej karany za podobne przestępstwa, zarzut obejmował również tak zwaną recydywę. Pierwszy z podejrzanych nie przyznał się do popełnienia zarzuconego.
0: Śledczy potwierdzają, że Adam C. to gangster z więzienną przeszłością związany z Federacją Gromda, która promuje walki bokserskie na gołe pięści.
3: Pierwszemu z mężczyzn, czyli temu niekaranemu, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Drugi mężczyzna do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
0: Policja szuka jeszcze trzeciego ze sprawców napaści. Moment pobicia pary Ukraińców zarejestrowano na filmie, który zamieszczono w mediach społecznościowych. Kobietę i mężczyznę zabrano do szpitala. Z opublikowanych zdjęć wynika, że ranna 20-latka wymagała szycia rany ucha. Wicepremier nawołuje, by nie przestrzegać wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ten orzekł, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Formalnie miało to uregulować rządowe rozporządzenie. Pomimo decyzji Trybunału, wicepremier Krzysztof Gawkowski apeluje do urzędników, by dokonywali transkrypcji.
4: Trybunał Konstytucyjny nie pracuje nad orzekaniem o konstytucji, tylko realizuje wytyczne polityczne. Płynące z Nowogrodzkiej, być może dzisiaj już także z Konfederacji. To jest podważanie statusu prawnego, które rozporządzenie o możliwości transkrypcji dawało poczucie i szansę wielu osobom, że będą traktowane z godnością.
0: Trybunał, przypomnijmy, orzekł, że rządowe rozporządzenie dotyczące transkrypcji zbyt daleko ingeruje w konstytucję. Uzasadnia sędzia sprawozdawca Stanisław Piotrowicz.
5: Wkroczył w materię uregulowaną w akcie będącym najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. To jest artykuł 18 Konstytucji, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Taki stan jest konstytucyjnie nieakceptowalny.
0: A w Polsce, jak informuje rząd, dokonano już transkrypcji 184 małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Sąd zdecydował, referendum w Krakowie jest ważne. Premier może już wyznaczyć datę wyborów prezydenta miasta. Mieszkańcy Małopolski pójdą do urn w ciągu 90 dni, czyli najpóźniej w końcówce października. Drogę otworzyło postępowanie Sądu Apelacyjnego w Krakowie, a ten prawomocnie oddalił właśnie zażalenie na decyzję o oddaleniu protestu w sprawie ważności referendum z maja, tłumaczy Tomasz Szymański z Sądu Apelacyjnego w Krakowie.
6: Tym postanowieniem oddalił zażalenie, co znaczy, że sprawa została zamknięta, protest został uznany za niezasadny, tak uznał go sąd pierwszej instancji i sąd odwoławczy z tym się zgodził. Wnioskodawcy już żadne kroki odwoławcze nie przysługują.
0: Przypomnijmy, z ważnością referendum, które odsunęło od władzy Aleksandra Miszalskiego, nie zgadzał się działacz opozycji w PRL-u Edward Nowak. Według niego na frekwencję i wynik wpłynęło łamanie ciszy wyborczej. Za nami rozmowy w Białym Domu. Prezydent USA Donald Trump spotkał się z prezydentem Ukrainy, Wołodymirem Zełańskim. Celem tej wizyty było umocnienie amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy w sprawie trwającej wojny z Rosją. Wołodymir Zełański poinformował, że jednym z poruszonych tematów była produkcja pocisków do systemu Patriot. Amerykańskie media podały natomiast, że wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkow i Jared Kushner, zgodzili się po raz pierwszy odwiedzić Kijów. Data spotkania nie została jeszcze wyznaczona. To Polak ma być odpowiedzialny za zbezczeszczenie figury Matki Boskiej z Medjugorje. Informacje podały lokalne media. Bośniackie służby nie odniosły się jeszcze do tej sprawy. W artykułach prasowych czytamy, że napis "Diabeł w spódnicy" w języku polskim i angielskim umieścił na posągu mieszkaniec Krakowa. Bośniacka policja zatrzymała go w okolicach granicy z Chorwacją. Rząd wraca do pomysłu zamrożenia cen paliw. Przeszkodą? Decyzja prezydenta. Chodzi o wprowadzenie regulowanych cen paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji, jeśli na światowych rynkach ponownie wzrosną ceny ropy. Program miał zostać sfinansowany z podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ustawa, która miała zapewnić około 4 miliardów złotych na dopłaty do paliw, została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli prewencyjnej.
7: To, co zrobił prezydent, a więc zablokował ustawę, która pozwoliłaby nam ponownie skorzystać z tego mechanizmu, a więc opodatkować od nadzwyczajnych zysków koncerny paliwowe, to jest cios wymierzony w wszystkich polskich kierowców.
0: Premier dodał, że do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał rząd nie będzie mógł skorzystać z tego źródła finansowania.
7: Mieliśmy ceny paliw niżej, czyli ten projekt, program CPN, a mamy CKN. Ceny Karola Nawrockiego.
0: Z końcem czerwca wygaszono program ceny paliwa niżej, który obniżał VAT i akcyzę. Od marca resort finansów informował, że koszt programu CPN wyniósł blisko 5 miliardów złotych. Andrzej Poczobut wnioskuje do władz Białegostoku o wynajem mieszkania. Lokal ma być przeznaczony dla rodziny działacza Związku Polaków na Białorusi. Sam Poczobut ma zamiar wrócić za naszą wschodnią granicę. Wniosek o mieszkanie prezydent miasta Tadeusz Truskolaski rozpatrzył pozytywnie.
8: To, że wybrał Białystok, to dla nas jest ogromny zaszczyt. Powiem, że konkurencja była. Inne miasta też proponowały mieszkanie, ale to było troszkę dalej od granicy wschodniej, od tej diaspory, która tutaj mieszka.
0: Teraz wniosek rozpatrzy jeszcze komisja. Cała procedura ma potrwać 3 tygodnie. Mieszkanie jest po remoncie, ma 48 metrów. Poczobut przyznaje, że dzięki temu już po wyjeździe na Białoruś będzie miał stały kontakt z bliskimi.
9: Połowa rodziny na stale będzie w Białymstoku, a teraz sprzedałem mieszkanie i ja będę mógł przyjeżdżał tu, wracając z Grodna, bo zamierzam mieszkać w Grodnie, jak wiecie. Będę ich odwiedzał, będę teraz u siebie.
0: Dziennikarz Andrzej Poczobut, jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi, od maja 2023 roku odbywał karę 8 lat więzienia w kolonii karnej w Nowopołocku. Reżim w Mińsku oskarżył go o wzniecanie, podżeganie do nienawiści i wzywanie do działań na szkodę kraju. Wyszedł na wolność pod koniec kwietnia dzięki długim zabiegom dyplomatycznym oraz skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych. Ponad 100 polskich strażaków jedzie do Hiszpanii, gdzie trwa walka z pożarami lasów. Przez cały sierpień będą pełnić służby w rejonie Castilla-La Mancha. Po raz pierwszy wezmą udział w zagranicznej misji z wykorzystaniem nowego modułu do gaszenia pożarów lasów bez użycia ciężkich wozów strażackich. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
10: Polacy pojadą do Hiszpanii jako element unijnego wsparcia. Ich głównym zadaniem będzie dogaszanie ognisk pożaru po zrzutach wody dokonywanych przez samoloty i śmigłowce. Będą działać w wymagających warunkach. W okolicach miejscowości Toledo i Cuenca jest to górzysty teren, gdzie dotarcie ciężkim sprzętem jest często niemożliwe. A ogień poczynił tam już gigantyczne straty, o czym mówił premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Od początku roku pożary zniszczyły około 150 tysięcy hektarów, a co tragiczne, życie straciło 13 osób. Jak poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, polscy strażacy wraz ze sprzętem zostaną przetransportowani do Hiszpanii wojskowymi samolotami CASA.
0: A wciąż trudna sytuacja pożarowa jest też we Francji, gdzie trwa ewakuacja ludności zagrożonej przez żywioł. W całym kraju w związku z pożarami ewakuowano już ponad 250 tysięcy osób. Do środy potrwa wyciąganie 4 wagonów kolejowych z rzeki Poprad. Składy wpadły do wody po tym, jak wykoleił się pociąg towarowy. Do zdarzenia doszło w połowie lipca we Wierchołmi w powiecie nowosądeckim. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, ale nie ma utrudnień w ruchu, mówi Piotr Hamarnik z PKP.
11: Operacja została przygotowana tak, by nie wprowadzać zmian w organizacji ruchu pociągów. Te wagony będą transportowane drogą kołową, będą przygotowane do załadunku na specjalne lawety i zostaną już przetransportowane dalej.
0: Sprawę wykolejenia pociągu badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Żar będzie lał się z nieba. Do Polski wracają upały. Od środy ma się zrobić zdecydowanie cieplej. Na południu i zachodzie temperatura może sięgać nawet 29 stopni Celsjusza. Ponad 30 kresek możemy spodziewać się w czwartek, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
12: Najgoręcej będzie w zachodniej, południowej oraz centralnej części kraju. Tam na termometrach do 35-36 stopni. Na chwilę obecną ryzyko pobicia czerwcowych rekordów temperatury jest jednak niskie.
0: A sobota znów przyniesie niebezpieczne załamanie pogody. Przez kraj będą przechodzić chłodne fronty atmosferyczne, a w niektórych regionach mogą pojawić się gwałtowne burze. Kultowe czerwone tramwaje po 120 latach zjeżdżają na boczny tor. Władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ogłosiły, że składy zostaną przemalowane na żółty kolor. To m.in. po to, aby turyści nie mieli żadnych wątpliwości, gdzie się znajdują. A co na to mieszkańcy? Rozmawiał z nimi nasz reporter Dariusz Brąbosz.
13: Bardzo zły pomysł moim zdaniem. Jestem tradycjonalistką.
14: Co ma takiego w sobie czerwony kolor?
15: Nie wiem, człowiek się już przyzwyczaił.
16: To powinno być czerwone.
14: Czyli mocno są takie związane ze Śląskiem.
16: Z Zagłębiem i Śląskiem.
17: To na pewno ma to jakąś swoją historię.
18: O, żółte wnuczka moja lubi i bardzo kolor mi pasujący.
14: No ale po 120 latach taka zmiana kolorów?
18: Może trzeba od czasu do czasu coś zmienić.
19: Dobra, będzie decyzja, będzie kolorowa, bardzo jasno.
17: Nie mam zdania, naprawdę nie mam zdania.
14: Są większe problemy.
17: Myślę, że tak. Na przykład ceny paliw. Jak patrzę codziennie, jakie są ceny, to jestem przerażona.
0: Pierwszy żółty tramwaj pojawi się na śląskich torach w listopadzie. Na koniec jeszcze niedźwiedzia rodzina, która bije rekordy popularności. Niemal codziennie niedźwiedzica i jej młode są bohaterami filmów wykonywanych przez turystów. Zwierzęta nie zbliżają się do ludzi, ale nie unikają szlaków. Okazuje się, że w ten sposób niedźwiedzica chroni swoje małe, mówi Tomasz Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
20: To takie zachowanie u niedźwiedzi, tak zwany efekt tarczy. Samce niedźwiedzi są dzieciobójcami. Mordują potomstwo nie tylko obce, ale i swoje, więc samice, unikając kontaktu z samcami, kręcą się bliżej ludzi.
21: Właśnie dużo widzę tych niedźwiedzi przewijających się gdzieś na relacjach na TikToku, dlatego wczoraj chciałem bardzo zobaczyć niedźwiedzia, a mi się to nie udało.
22: Chyba ludzie na specjalnie szukają. Nam się nie udało spotkać, ale szczerze to ja nie chciałbym spotkać.
20: Generalnie wykorzystują sąsiedztwo ludzi jako taką tarczę do obrony przed tymi samcami.
0: Do niedźwiedziej rodziny nie powinno się zbliżać, bo w sytuacji zagrożenia samica może zaatakować.

0: Vox.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wbrew zapowiedziom, ostateczna decyzja o wyrzuceniu z Prawa i Sprawiedliwości nie zapadła. Zatwierdzono listę 44 osób, które nie złożyły oświadczenia i skierowano sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej, oświadczył po posiedzeniu Komitetu Politycznego rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Wcześniej z PiS-u szedł sygnał, że na tym spotkaniu